0: też oczywiście nabiał, ale też oczywiście jakby no, te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszyłam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest, wiesz, takie, bo najgorzej jak organizm...
1: ma coś zabrane.
0: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozmiar grzyba jest, to odstawić cukier, czy wszystko, co słodkie, na 6 tygodni, żeby, mówiąc takim językiem, obrazić tą kandidę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie, prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i, prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale nie z... Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiej przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko podjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
1: ale tu masz
0: podkreślam.
1: Rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie może to tolerować.
0: Nie da rady. Ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musi włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda? Czyli
2: tak,
0: jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tego nie skorzysta za bardzo, prawda?
2: Tak.
0: Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia,
2: jaki mamy.
0: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
2: Tak.
0: Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedzmy istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania. Mhm.
2: Tak.
0: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć? Bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
1: i to
0: wszystko, co jest naszym ciałem, i będzie trudno. Ale ja właśnie zachęcam, tak, dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem, właśnie w taką
1: zimno.
0: Pogodę.
2: Tak.
0: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki
2: Wsypujemy
0: dodamy.
2: Płatki. Mhm.
0: Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
1: Jak przygotować?
0: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali? Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda, i one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda. Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie robmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze, czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne, później na przykład pół na pół z wodą, prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie, czyli nie zachęcam do takiego...
2: Eksperymentowania od razu. Mhm.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
1: drastycznego
0: prostu...
1: podejścia, koniec.
0: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt...
1: Surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli... Właśnie habermus to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą. A jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego,
2: tak.
0: Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
2: Nie jemy jak kurczaki, też... moi drodzy, tego.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda. Zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda. I też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi. I do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko, czy w kawałkach, jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie, po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna. Czyli właśnie planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda, czyli takim neutralno-ciepłym, więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy dwie zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu. W większości oczywiście one są już przemielone, ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
2: Tą pachnącą,
0: i jest ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
1: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
2: Taka
0: ona będzie to właśnie
2: w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane, te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby...
1: Zabiera wszystko.
0: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
2: są te
0: korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeśnik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeśnik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie jest jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie Bertram i Galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki Bertramu. I, tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
1: Czyli prawda, kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę. I on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowe i litowe, poprawił właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie starcze serca, prawda?
1: Ale słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu każdy zakłada już jak jest starszy,
2: tak, już aparat słuchowy. Mhm.
0: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgant będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jako osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
2: Tak, to dawka no, musi być myślę, wtedy solidniejsza.
0: Tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
1: czyli
0: które
1: Bertram.
0: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, galgant. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli, na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki, czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
1: tak
0: prawda, zanim tak, zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super. Czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
1: Czyli galgant.
0: Mamy problem, tak, galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten galgant będzie się przydawał.
2: Szczególnie teraz, jesienią, gdy mamy taką aurę, a nie inną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
0: Pogoda sprawia,
2: że właśnie takie zaostrzenia są.
1: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
2: Tak.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się już o tym galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I

0: Na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
1: Ale dobrze.
2: Dobrze, dobrze.
0: I to jest, sobie tak
2: Tak.
0: rozmawiamy. I to jest taki właśnie czwarte, silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki. I to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat
2: Dobrze,
0: o
2: Jaru,
0: Bertramie
2: jasne.
0: z dzieł Hildegardy, z fizyki 1.18. Pod takim wpisem znajdziemy. I zobaczcie, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda? Bo
2: Tak.
0: ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda?
2: Tak,
0: Profilaktyka w zupce
2: profilaktyka.
0: naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my
2: Tak,
0: tego tam
2: tak.
0: mamy. No to wszystko, prawda, jeżeli nasze jedzonko nie jest właśnie dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu,
2: Pokarmowemu.
0: dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej, czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
1: Nie na
0: I to
1: darmo jest
0: niesamowite.
1: świętam, Jola. Jolu.
0: Właśnie, wizję, tak, oczywiście. Dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda? Która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje,
2: Co
0: że
2: dopiero?
0: w jakich. Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertram wysyłał do właśnie Zambii. Było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy. Też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku
1: Nie.
0: właśnie
2: Nie, jeszcze
0: anty
2: nie.
0: właśnie chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby na właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam. Bertram, czyli która jest już prawie martwa, Bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
2: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
3: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy

0: codziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie.
1: Tak jak teraz.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
1: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... Jeżeli mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach, właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie...
1: To kupujemy
0: właśnie Bertram, Gargan... Tak, plus ta babka płeśnik i cynamon, bo babka płeśnik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani rusz. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te 4 ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z 3 posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
2: Ogromnie.
0: Więc dlatego... Taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były
2: długo
0: bardziej
2: leżał,
0: wypieczone,
2: tak,
0: puszyste.
2: Właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre, więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka...
1: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć prawda? I zobaczmy, jak się poczujemy,
2: tak?
0: ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
1: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
2: to jest ogromny problem, bo... przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
1: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
2: ale
0: tak,
2: wtedy,
0: że jak
2: wtedy
0: jadę
2: nerki pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody,
2: później
0: na kolację
2: trochę.
0: Zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tych...
1: Ale starsi jedli
0: zupy. Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu dostarczymy. i jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie rzucaj tych, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu, tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, tak. Organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
1: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
2: warto zacząć, tak, warto zacząć.
1: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
2: No to popracujemy.
1: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest taka niska. Ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
1: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak.
1: Bo zauważmy,
2: tak. Po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
1: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest bertram, galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść się, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda, nie sprawdzałam wszystkich sklepów, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
2: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
1: Super zapakowane.
2: Tak, super zapakowane, więc...
1: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w apteczce chemii, no oczywiście ja nie, też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda, tak, ten organizm oczywiście, i tak dalej, tak. Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku, później nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja tak jej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki tych mazideł. Słuchajcie, jak powiem, matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego. Jak zrobiliśmy... Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuk, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tej cywilizacji, tym słabsze tak. organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
2: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli ale się tylko chce. Tak.
1: Ale zobaczcie, ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
2: dokładnie, tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
2: funkcjonowały. Oczywiście, tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
0: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem, tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
2: Tak, odstawiamy
0: nie, bo
2: tabletki.
0: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
2: Dokładnie. Julu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które kuby rosną na drzewach.
2: Na drzewach.
1: Tak. A my mamy takie audycje.
2: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
2: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie w ziemi.
2: W glebie.
0: Dlatego, bo... Słucham, nie słyszałam?
2: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. Mm-hmm. I jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda? Tak. Czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy i tej wilgoci, one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... Ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda? Tak. To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... Truskawka, prawda, też tak, może szybko. Kiedyś dojdziemy o tej, tak, o tym, dojdziemy. Ale też ona szybko łapie tą pleśń, wiesz. Więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie... takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów tak, też w sobie, które bardzo tak, działają właśnie, tak, działają właśnie
1: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie rakowo, prawda? Tak. Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego...
2: Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty tak, z soplówki.
0: Tak, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego to wszystkiego, to właśnie
2: jeszcze.
0: Zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
2: tak, czy
0: o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
2: Dokładnie,
0: który jest reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, naśladować ją i wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
1: No, nie.
0: Więc podglądajmy, przyglądajmy, właśnie wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą przyrodę, jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
2: tej surowizny
0: wyjdą.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no, ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
2: Tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
2: właśnie,
0: jakaś
2: tak.
0: Tam...
1: To Jolu, na ostatnio nowe tematy, bo masz tyle tych tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejną, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
1: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja też nie wiem, o czym opowiadać, co
2: ich
0: najbardziej
2: będzie interesować.
0: Ciekawe. Także poprosimy właśnie na komentarzach. Tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
2: Właśnie,
0: bo to mówię, każdy... koszula ciału.
2: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym, to tej surowizny może być więcej, prawda?
1: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także
2: tutaj...
0: to też... Tak.
2: Tak, bo mamy tu słuchaczy... chociażby z Norwegii, gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ. To oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem, to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
2: Dokładnie.
0: Mówię
2: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
1: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
1: Jolu, pozdrawiamy, słuchacze pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże.
2: Słuchacze
0: wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Jolu.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówię, cześć, to już trzeba pobrać krew, ja wyjdę, zrobię coś takie zakupy, podzwonię, jest to spokojnie. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90. Po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka razy, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe. I to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek.

0: Łączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki. To jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mhm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, mhm. u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki i w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie mhm. cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Mhm. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. Mhm. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Mhm. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, mhm. prawda, żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda, od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: termiczną
1: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, mhm. prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy mniej więcej, może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Mhm. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogą być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie.

0: onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili
1: W
0: w
1: rybach.
0: środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore, po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych
1: Gromadzi.
0: rzeczy. Dlatego, jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast, jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli
0: I
1: dla tych, którzy
0: ryba,
1: mają
0: jeżeli ktoś ma
1: nietolerancję.
0: nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest też w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać. I na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie
1: Wskazane.
0: zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać, między innymi badając wos, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi. I we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala. Prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek niezwiązane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi też, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na
1: Nie.
0: świecie? Trudno. Ja też próbowałam, jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: Tak,
0: czy
1: czy
0: Wielkanoc
1: Wielkanoc.
0: nasz. To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko,
1: Balansem.
0: prawda, balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Costix, ze zmielonych tych
1: Stroszkowany.
0: skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, to jest fosfor i tak dalej, tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły. A trzecia była, był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową, i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebna
0: Tak,
1: roślina miała
0: absolutnie.
1: z
0: Ona
1: czego
0: po prostu miała z
1: skorzystać.
0: czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo, jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. I kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To jest, też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest, krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby, podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownia, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie. To znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób
1: Tak.
0: białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz, jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w
1: I w
0: zupełności.
1: formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w
1: Jajko.
0: różnej możliwej postaci.
1: Różnej.
0: Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jakby jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem, jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć? To znaczy, tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni cały ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, Pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać?
0: To znaczy,
1: kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mm-hmm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład, te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki, ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy, z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera i była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane i to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach. To wiadomo, kto to ma, prawda? Bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i no, zmienić
0: to też
1: styl
0: ten
1: życia.
0: Zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku, ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy w takich, przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
2: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast takie podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako takie kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie, no to wtedy OB się zmienia. I staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi. Że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, no to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny i to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki, tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie, to jest to CRP, jest na przykład ważne, jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyku w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć.

0: kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta kwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta kwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, to poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado
1: zielony,
0: blado-żółty. To jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to kwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To kwinki są małe. Jeżeli kwinka ma ktoś anemię, ale kwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to ona obniża. I wtedy ta kwinka jest, jak jest mała, to znaczy to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnicowane między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka, bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci, dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych, to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten powód, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka.

0: traci, te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym, pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. Mm-hmm. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, mm-hmm. bo ja nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Mhm. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem i stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, mhm. prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzona. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowany i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. A w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
1: Półeczek.
0: Tej półeczki takiej publikacji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
1: Mają półeczką.
0: Tak. I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia. I w ogóle to jest zjawisko trudne. Albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd. I też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
1: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
0: Oczywiście.
1: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
0: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, który zadzwoniła oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
1: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności
0: dużym,
1: kiedy,
0: w tym wypadku, dużym.
1: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
0: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
1: Bo wtedy wykrywano te
0: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe i uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różne choroby.
1: Czy tak jak kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
0: Nie tylko kobiety, to i dzieci,
1: tak,
0: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I tutaj też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić, jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą. Przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol. Może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje kółko takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda, bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. Mhm. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości, wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorób na, chorych na cukrzycę, jak robią zmiany naczyniowe i zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest, ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetyczne wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zaleć wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami to może wywołać na przykład pasożyt zwany nożeńcem. Wtedy laborant wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście, i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy Salmonella i Shigella oraz Yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki w brzuchu, okazało się, to by posklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonellozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy, że proszę zobaczyć, jakim arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian, bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy ten niedobór witaminy B12. Mhm.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia
0: i dolegliwości. Chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Dziękuję.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Jestem drogą Ci wybraną spośród innych wielu dróg.

Tak, specjalnie chciałem zacząć dzisiejszą audycję tematem z filmu. No, z jak, żeby innego filmu, jak Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości, czyli podróże w czasie. Czy to science fiction, czy też fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? No, postaram się choć naświetlić odrobinę, moi drodzy, ten dzisiejszy temat. W pierwszym filmie Powrót do przyszłości, do podróży w czasie, wystarczyło 1,21 gigawata i specjalny kondensator strumieniowy zapakowany w sportowy samochód DeLorean, aby przenieść się w czasie. Pomimo stuleci marzeń, dziesięcioleci badań, te kondensatory pokazane w filmie są na razie chyba poza naszym zasięgiem, podobnie jak i wszelkie inne urządzenia umożliwiające podróż w czasie. Z czysto fizycznego punktu widzenia podróż w przyszłość nie jest wcale niemożliwa. Tutaj takie dwa słowa, niemożliwa, i tak naprawdę dzieje się to wszystko w czasie. Jednak z całym szacunkiem dla doktora Browna, podróże w czasie do tyłu są już znacznie trudniejszą propozycją i zabiegiem. Możemy podróżować w przyszłość w różnym tempie, powiedział Seth Lloyd, profesor inżynierii mechaniki kwantowej w Massachusetts Institute of Technology. Wchodzenie w przeszłość i grzebanie w niej jest już bardziej i kontrowersyjne, i niebezpieczne. Aby zobaczyć prawdziwy, codzienny przykład podróży w czasie, musimy znaleźć się chociażby na satelitach systemu GPS, czyli globalnego systemu pozycjonowania. Gdyby nie wbudowane kalibracje, zegary atomowe GPS zyskałyby 38 mikrosekund w stosunku do zegarków naziemnych każdego dnia, zmniejszając dokładność ich lokalizacji o kilka kilometrów. Bo dlaczego? Ponieważ zegary na Ziemi, tak powiem obrazowo, tykają odrobinę wolniej niż te zegary na satelitach w kosmosie. I to jest dokładnie sprawdzone. Powód tej dylatacji, czyli przesunięcia czasu, jak opisują dwie teorie względności Einsteina, zgodnie ze specjalną teorią, im szybciej obiekt porusza się względem innego obiektu, tym wolniej odczuwa czas. W przypadku satelitów GPS zbliżających się do Ziemi z prędkością prawie 14 tysięcy km na godzinę, efekt ten skraca ich zegary o 7 mikrosekund dziennie w stosunku do zegarów Ziemi. To bardzo ciekawe jest, bo już o tym słyszeliśmy, moi drodzy, w jednej z audycji o czasie. Pan dr Bajtlik opowiadał nam już o tym wydarzeniu. Drugi efekt taki, wyjaśniony przez ogólną teorię względności, dotyczy tego, czego nie możemy pojąć, grawitacji. Zegary znajdujące się bliżej środka masy grawitacyjnej, takie jak Ziemia, tykają wolniej niż te znajdujące się dalej. Zatem satelity GPS znajdujące się na orbicie około 20 100 km, to jest dokładna orbita satelitów GPS nad Ziemią, w wyniku tego ich zegary są jakby opóźniane 45 mikrosekund dziennie. Ale te wyniki, one się nie sumują jakby, tylko trzeba je podzielić na kilka czynników. Tutaj nie będę opisywał tych relacji. W każdym razie wynik netto tych dwóch zjawisk wynosi 38 mikrosekund. Ten wynik oczywiście inżynierowie uwzględnili w technologii GPS, która, przypomnę, powstała już dość dawno, bo powstała pod koniec lat 70. dla wojska. Wiedziano o tym, że jeśli satelita będzie daleko od Ziemi, te zależności czasowe będą
będzie trzeba jakoś zniwelować, żeby pozycjonowanie, to co używamy w nawigacji satelitarnej, ten sygnał nadawany przez satelity GPS, który odbierają nasze odbiorniki, chociażby w smartfonach, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby nie uwzględniono tych 38 mikrosekund, no to tutaj byśmy mieli naprawdę, te nasze mapy były, do niczego się nie nadawały. Obie te ścieżki dylatacji czasu, a zatem ruch w przestrzeni i działanie grawitacyjne, umożliwiają podróżowanie w czasie w przyszłość. Popularne wyobrażenie pierwszego takiego scenariusza, no gdybyśmy tak sobie wyobrazili, to obejmie nam na przykład astronautów lecących na pokładzie statku rakietowego z bardzo dużą prędkością, no do jakiejś tam odległej gwiazdy. Potrafimy to sobie wyobrazić, prawda, bez problemu. Po powrocie pasażerowie statku zestarzeją się zaledwie o kilka lat, podczas gdy na Ziemi upłyną wieki. Tutaj chociażby możemy się odnieść do kolejnego filmu, skoro zaczęliśmy tak temat filmowy. Chociażby spotkało to Charltona Hestona, jego ekipę w oryginalnym filmie, dodam w oryginalnym filmie z roku 1968 roku, a jeśli to oglądaliście, to Planeta Małp, ten film ma tytuł. Osiągnięcie takiego wyczynu to tak naprawdę tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli, bo gdybyśmy potrafili rzeczywiście osiągać takie prędkości, to ten efekt jest do rozwiązania. Wykonywanie takiego tutaj uderzyłem sobie ręką w mikrofon, bo jak rozmawiam, to czasami gestykuluję, moi drodzy, a tego nie widzicie, zatem wykonywanie takiego stuletniego skoku poprzez teorię względności, no będzie wymagało nas pewnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak na przykład budowa odpowiednich silników. Tutaj nie mówię, że muszą to być silniki rakietowe, bo silniki rakietowe muszą mieć wystarczającą ilość paliwa na bardzo długie podróże. Zatem musielibyśmy mieć jakiś może inny rodzaj napędu, żeby taką podróż międzygwiezdną odbyć z bardzo wielką prędkością. Ale o tym za momencik. Chwilka przerwy. Wracamy zatem do naszych podróży w czasie. Osiągnięcie takiego wyczynu, czyli takiej prędkości, to tak naprawdę, jak wspomniałem, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli. Podróż do odległej gwiazdy i z powrotem nie byłaby nawet może konieczna. Wystarczy sam ruch. Tollaksen powiedział, że efekt podróży w czasie można by osiągnąć po prostu obracając się w gigantycznej wirówce z prędkością bliską światła. Chociaż oczywiście gdyby tam znalazła się jakaś istota żywa, no to raczej by tego nie przeżyła, bo no wiemy, że niestety nie jesteśmy przystosowani do tak ekstremalnych prędkości. Drugi, oparty na grawitacji scenariusz, stwarza też podobne ryzyko śmiertelności, podobne ryzyko śmierci, przynajmniej dla kogoś, kto chce takiej zauważalnej różnicy we względnych ramach czasowych. Bo gdyby ktoś z nas przez kilka lat stanął na gwieździe neutronowej, która ma ogromną grawitację, na Ziemi upłynęłaby dekada, a tam zaledwie kilka lat. Oczywiście nie przeżylibyśmy tej grawitacji, tego miażdżenia supermasywnej gwiazdy, bo grawitacja by nas po prostu rozerwała. Ale zacząłem tutaj od naszego filmu Powrót do przyszłości, więc a co z tym takim zanurkowaniem właśnie w przeszłość?
zgodnie z ogólną teorią względności, obracająca się czarna dziura może zakrzywiać czasoprzestrzeń, tworząc tunele, tworząc takie ścieżki do przeszłości właśnie, do poprzednich chwil, do podróży w czasie. Jeśli mamy te tak zwane krzywe podobne do czasu, za którymi możemy podążać, te tunele, to co zabierze się z powrotem do tej przeszłości? Musimy zadać sobie pytanie. I tutaj w sukurs, w pomoc idzie nam mechanika kwantowa. Również otworzyła ona takie dziwne, bardzo nietypowe ścieżki, drogi. Eksperymenty, moi drodzy, wykazały, że pomiar właściwości cząstki na początkowym i końcowym etapie może modyfikować jej średnią wartość, ale tylko wtedy, gdy ma miejsce ostatni pomiar. To jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Tak staram się tu bardzo prosto to mówić. Takie wskazówki dotyczące możliwego cofania się jakby właśnie w czasie, tej wstecznej przyczynowości, są cały czas badane. Jednak pojawiają się o wiele większe problemy, bo na pewno słyszeliście o tak zwanym paradoksie dziadka. Głównym właśnie elementem podróży w czasie, tym chociażby, który jest bardzo ważny, jest chociażby zdrowy rozsądek. Tym klasycznym przykładem jest właśnie paradoks dziadka, w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości, zabija swojego dziadka, uniemożliwiając w ten sposób narodziny podróżnika w czasie. To jest właśnie paradoks dziadka. Jednak mogą istnieć sposoby na obejście tego paradoksu. Lloyd przeprowadził w ciągu ostatnich kilku lat eksperymenty właśnie z mechaniki kwantowej. Ten Lloyd to właśnie ten wcześniejszy naukowiec z MIT, które sugerują, że osie czasu pozostają wewnętrznie spójne. Testy służyły tylko jako taki, jakby to nazwać, ekwiwalent, taki zamiennik wysłania jednego fotonu o kilka miliardowych sekundy wstecz w czasie i zmuszenia go do zabicia swojego byłego ja. No to jest naprawdę skomplikowane. No to znaczy tutaj, no właśnie tak jakby ten foton się przeniósł o kilka miliardowych sekundy wstecz, zabił sam siebie w tamtym czasie tej jednej miliardowej sekundy i nie wrócił już. W tych eksperymentach, w miarę jak fotony coraz bardziej zbliżały się do ingerencji w samych siebie, prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu rosło coraz mniej. Teoria, którą wysnuwali naukowcy, się nie sprawdziła, bo kiedy cofamy się w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmienić. No bo pamiętacie, w filmie było to, że przeniesiono się w czasie wstecz, coś tam się wydarzyło i później z powrotem wracali nasi bohaterowie w czasie, żeby to zmienić. A tutaj okazuje się, że kiedy się cofamy w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, cokolwiek byśmy nie robili, nie możemy zmienić tego, co byśmy chcieli zmienić. To jest jakby zabezpieczone całkowicie. Teoretycznie więc i praktycznie, jak teoria została sprawdzona, dziadka nie da się zabić, bez względu na wszystko. Kompletnie nie da się. No dobrze, więc gdzie są ci podróżnicy, ci pogromcy czasoprzestrzeni naszej? Kilka innych pomysłów daje nadzieję. Nie doszłym, a może doszłym kiedyś tam w przyszłości podróżnikom w czasie. Ten uniwersalny punkt odniesienia, czyli poruszanie się szybciej niż światło, no załatwiłoby nam sprawę raz, dwa. Poruszamy się szybciej, przenosimy się w czasie gdziekolwiek chcemy.
to załatwia sprawę bez niczego. Stąd też takie chociażby podekscytowanie z powodu zeszłorocznego odkrycia w Europie specjalnego rodzaju neutrin. Neutrin superluminarnych, tak one się nazywają, neutrina superluminarne. Teoretycznie

Warszawy do Białegostoku. Musimy tą podróż zaznaczyć na tej linii, na drodze od A do B. Teraz musimy podróżować w czasie, zatem czas podróży będzie oczywiście różny od tego, jak daleko od siebie będą oddalone te punkty A i B, ale skoro są tunele w czasoprzestrzeni możliwe, według teorii względności, no to możemy to zrobić w inny sposób. Jeśli odległości są naprawdę ogromne, tak jak w kosmosie, we wszechświecie, to może warto by było się pokusić, żeby te punkty A i B połączyć ze sobą, zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Co myślicie o takiej teorii? To nie jest teoria. Żadna z tych alternatyw nie wydaje się może szczególnie prawdopodobna w tej chwili, o ile wielu z nas może przyznać się do tego, że w przeszłości mieliśmy jakieś błędy, może byśmy chcieli je naprawić, może byśmy chcieli odciąć się od tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a może je powtórzyć w inny sposób zupełnie. Więc nawet jeśli prawa fizyki pozwalałyby odwiedzać przeszłość, nie jest jasne, że możemy faktycznie cokolwiek zrobić innego niż już zrobiliśmy. To na podstawie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Jeśli cofamy się w czasie bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmieniać. Nie da się. Czyli mamy, gdyby nam się udało podróż w przeszłość, to mamy tylko bilet w jedną stronę, tak naprawdę powrót, ale tylko do przyszłości. I ten bilet jest bardzo drogi. Wymaga naprawdę w tej chwili ogromnego budżetu, ogromnej wiedzy inżynierskiej. Podróż w przyszłość wydaje się bardziej możliwa niż podróż w przeszłość. Więc co, podróżujemy w przyszłość? Więc dajemy w czasie podróży? No dobrze, o tym za moment. No i gorąco powiem w studio, chyba od tego kondensatora specjalnego i 1,21 gigawata energii. Nie, naprawdę gorąco. Program, zresztą gorące podróże w czasie, ale może zaczniemy tak prościej troszeczkę w tej drugiej części programu. Bo tak naprawdę, moi drodzy, o czasie niewiele wiemy, dlatego że gdybyśmy zapytali jakiegokolwiek naukowca, to powiedziałby nam to, co my wiemy, czyli potrafimy mierzyć czas na różne sposoby, a podróżować w czasie może każdy. Robimy to, czy chcemy, czy nie chcemy, ze stałym tempem jednej sekundy na sekundę i sekundę i sekundę. No możemy pomyśleć, że nie ma tutaj żadnego podobieństwa do podróżowania w jednym z trzech wymiarów przestrzennych z powiedzmy jednym kilometrem na sekundę. Ale zgodnie z teorią względności Einsteina żyjemy w czterowymiarowym kontinuum czasoprzestrzeni, w którym przestrzeń i czas są wymienne. No tak, ale jak je wymienić? Einstein odkrył, że im szybciej poruszamy się w przestrzeni, tym wolniej poruszamy się w czasie. Innymi słowy, starzejemy się wolniej, ale jedną z kluczowych koncepcji teorii względności jest to, że nic nie może podróżować szybciej niż prędkość światła, czyli około 300 tysięcy kilometrów na sekundę lub jeden rok świetlny na rok. No to samo. A czy możemy się do tego zbliżyć, do tych prędkości, gdyby teoretycznie statek kosmiczny leciał z prędkością 99% prędkości światła? No to byśmy zobaczyli, że pokonuje odległość roku świetlnego w nieco ponad rok czasu. To jest oczywiście oczywista oczywistość, ale teraz przychodzi ta część dziwna.

Astronautom na pokładzie tego statku kosmicznego podróż zajęłaby zaledwie 7 tygodni. Jest to konsekwencja teorii względności i znanej jako dylatacja czasu, co oznacza, że astronauci przeskoczyliby około 10 miesięcy w przyszłość. Podróżowanie z dużą prędkością nie jest jedynym sposobem, jak już wspomniałem, na wydłużenie czasu. Einstein wykazał, że pola grawitacyjne wywołują podobny efekt. Nawet stosunkowo słabe pole na powierzchni Ziemi. No nie zauważamy tego, ponieważ spędzamy tutaj całe życie, ale to o tym już wspominałem, o satelitach GPS. One krążą na wysokości 20 100 km. Tam jest grawitacja dużo słabsza, czas płynie szybciej, około 38 mikrosekund na dobę. Więc co, może wyniesiemy się w kosmos i będziemy tam spędzać swój czas, żeby go wydłużyć. No musielibyśmy tutaj użyć bardziej jakichś dramatycznych efektów, bardziej musielibyśmy się szybciej poruszać jednak, bo 38 mikrosekund to jest zbyt mało. Musimy też spojrzeć na znacznie silniejsze pola grawitacyjne, takie jakie na przykład dają czarne dziury, które mogą zniekształcić, mogą wykrzywić czasoprzestrzeń tak bardzo, że sama się zwija. O tym wspominałem, tym łączeniu punktów. Rezultatem jest tak zwany tunel czasoprzestrzenny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no co ja tutaj opowiadam, to jest koncepcja znana głównie z filmów science fiction, przenoszenie się w czasie i tak dalej, w ten sposób. Ale ta koncepcja wywodzi się właśnie z teorii względności Einsteina. W efekcie tunel czasoprzestrzenny jest skrótem z jednego punktu czasu przestrzeni do drugiego. Więc teoretycznie, gdybyśmy mogli, to tak. Wchodzimy w jedną czarną dziurę i wychodzimy z innej w innym miejscu. Tylko czy ten środek transportu jest w tej chwili dla nas bezpieczny i praktyczny? Jak to wygląda na przykład w Hollywood? No, nie za bardzo. Nie za bardzo, przynajmniej tego nie potrafimy w tej chwili zrobić. To chociażby dlatego, że grawitacja czarnej dziury rozrywa wszystko na kawałki. Gdybyśmy się do niej zbliżyli, a teoretycznie jest to naprawdę możliwe, gdybyśmy dotarli do takiej czarnej dziury, ale ponieważ mówimy o czasoprzestrzeni, a nie tylko o przestrzeni, wyjście z tunelu czasoprzestrzennego może nastąpić wcześniej niż wejście. Oznacza to, że przenieślibyśmy się w przeszłość, a nie w przyszłość. I tutaj, moi drodzy, napotykamy na kolejny taki problem. Te trajektorie w czasoprzestrzeni, które się tam zapętlają, bo zapętlają się w przeszłość, otrzymują nawet specjalną techniczną nazwę. To są zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli potrafimy znaleźć, o mi się tutaj widzi, coś mi się monitor chce wyłączyć sam, on się od czasu do czasu wyłącza, chyba widzi o czasie. Ma taką opcję wyłączania się, jeśli, no ale dobrze, nie będę tutaj, i tak rozmawiamy o czasie. Te zamknięte krzywe czasopodobne znacznie więcej nam mówią o podróżach w czasie niż pozostałe teorie. Ale w efekcie jest to dokładnie to samo, o co chodzi w zamkniętych krzywych zbliżonych do czasu, czyli do podróży w czasie. Czy jest inny sposób na wytworzenie takiej zamkniętej krzywej, przypominającej czas, która nie zawiera niczego tak egzotycznego jak czarna dziura? Czy tunel czasoprzestrzenny wystarczy? A może wystarczy nam co innego? A może wystarczy nam prosty przyrząd na Ziemi? Otóż
gdy nie mamy tej czarnej dziury i tutaj raczej nie będziemy jej mieli, nie będziemy jej mogli raczej chyba użyć, przynajmniej na tym poziomie nauki, wystarczy dość prosty, obracający się cylinder, dysk wykonany z bardzo gęstego materiału. Tak zwany cylinder Tiplera jest najbliższym rzeczywiście fizycznym takim modelem rzeczywistego wehikułu czasu. Tylko jak go zbudować, prawda? Jest prawdopodobnie dobrym sposobem na to, aby podróżować w czasie, ale taką na razie, no, można powiedzieć, że wręcz ciekawostką niż realnym projektem inżynierskim. Bardziej praktyczne, tak daleko idące, jak te rzeczy są na przykład w kategoriach praktycznych, nie ma też naukowego, w tej chwili naukowego mówię, ponieważ fizyka się cały czas rozwija i jeśli może nie wiemy, jak ta fizyka jest chociażby za naszym Układem Słonecznym, planetarnym, może są zupełnie inne zasady fizyki. To zmusza nas do myślenia, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest możliwe, moi drodzy. Więc nie chodzi tutaj o to, że podróże w czasie muszą odbywać się wszędzie przez cały czas, ale można, bo wiadomo, że wszechświat jest tak rozległy, że powinien zdarzać się przynajmniej od czasu do czasu taka możliwość. Może jest zatem jakaś super zaawansowana cywilizacja w innej galaktyce i może ona wie, jak zbudować działające wehikuł czasu. A może wie, jak zbudować zamknięte krzywe czasu podobne. Może nawet wie, jak znaleźć takie naturalne krzywe w pewnych rzadkich warunkach, czego my nie wiemy. Skoro wiemy, że takie rzeczy istnieją teoretycznie, więc na naszym poziomie wiedzy wiemy tyle, ile wiemy. Pojawiają się oczywiście problemy inżynieryjne, problemy logiczne. Nasze prawa fizyki dochodzą do pewnych też paradoksów. Niektóre z nich wydają się nielogiczne. Trudno je sobie wyobrazić, aby mogły się kiedykolwiek spełnić, by mogły kiedykolwiek wystąpić. Ale jeśli nie mogą, to co je w tej chwili powstrzymuje? No właśnie, co je powstrzymuje? Takie myśli skłoniły Stephena Hawkinga, który zawsze sceptycznie podchodził do idei podróży w czasie, w przeszłość, do sformułowania przypuszczenia o takiej ochronie chronologii. Poglądu, że jakieś jeszcze nieznane prawo fizyki zapobiega występowaniu zamkniętych krzywych przypominających czas, ale to przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie zostanie poparte twardymi dowodami. Możemy dojść tylko do jednego wniosku. Do jakiego? Że podróże w czasie są możliwe. Oczywiście możemy być sceptycznie nastawieni do możliwości podróży w czasie, w przeszłość. No nie dlatego, żeby nam przeszkadzały tutaj jakieś rozważania logiczne, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, że te cząsteczki nie mogą nic zmienić. Gdybyśmy nawet się przenieśli, to tutaj droga jest zamknięta. W 2009 roku, może przypadkowo, może nie, wymyślono pewien zabawny sposób sprawdzenia pewnego przypuszczenia właśnie czasoprzestrzennego. Hawking zorganizował przyjęcie z szampanem. Oczywiście było to nawet pokazywane w programie Discovery Channel, ale reklamował je dopiero po tym, jak się wydarzyło. Jego rozumowanie było takie, że jeśli wehikuły czasu w końcu staną się praktyczne, ktoś w przyszłości może przeczytać o przyjęciu i wrócić, by na nie uczestniczyć. No ale nikt tego nie zrobił. Hawking przesiedział cały wieczór sam. To oczywiście nie dowodzi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, ale sugeruje, że nigdy, chociaż tutaj użyłem może złego słowa, bo nigdy
to też nie jest dobre. Ale załóżmy, że nigdy nie stanie się to zjawiskiem powszechnym na Ziemi. Jeśli nie powszechnym, no to być może tylko jakimś dla wybranych. Chwilka przerwy. Tak, a na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, moi drodzy, taką perełkę, można powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięły te podróże w czasie i te nasze pomysły? Być może z powodu tego związku między przestrzenią a czasem, tego, że możemy doświadczać czasu na różne sposoby i tej chęci podróży, naszej chęci podróży ludzkiej takiej, korzenie tych podróży w czasie są wczesne, bardzo wczesne. Jeden z pierwszych znanych przykładów podróży w czasie pojawia się, na pewno tutaj znacie, w Mahabharacie, starożytnym sanskrycie, poemacie epickim skomponowanym około 400 roku przed naszą erą. W Mahabharacie jest opowieść o królu Kakudmi, który żył miliony, miliony lat temu i szukał odpowiedniego męża dla swojej pięknej, wspaniałej córki Revati. Oboje udają się do domu Boga Stwórcy Bramy, aby poprosić o radę. Ale będąc na rezydencji Bramy, muszą czekać, aż Bóg wysłucha 20-minutowej pieśni, po której Brama wyjaśnia, że czas płynie inaczej w niebie i inaczej na ziemi. Okazało się, że minęło 116 milionów lat, według tego, co jest napisane w tej księdze, a więc wszyscy, których Kakudmi i Revati kiedykolwiek znali, w tym członkowie rodziny i potencjalni zalotnicy, już nie żyli. Po tym szoku, który przeżyli Kakudmi i Revati, historia kończy się nieco, szczęśliwym zakończeniem. Gdy Revati zostaje zaręczona z Balaramą, bratem, bliźniakiem bóstwa Krishny. Takie oto legendy, ale to nie tylko jest legenda z Indii, bo takie historie o przeskokach w czasie są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Chociażby możemy tutaj powołać się na bliskowschodnią opowieść z pierwszego wieku przed naszą erą o żydowskim cudotwórcy, który śpi sobie smacznie pod nowo zasadzonym drzewem chleba świętojańskiego i nagle budzi się 70 lat później, by odkryć, że to już dojrzało i ma piękne, dorodne owoce. Ile czasu zajmuje mu wyprodukowanie tego pierwszego zbioru? No 70 lat, ale on tylko spał. Inny przykład można znaleźć w japońskiej bajce z VII wieku o rybaku o imieniu Urashima Taro, który podróżuje do podwodnego pałacu i tam zakochuje się w niesamowicie pięknej księżniczce. Taro odkrywa, że po powrocie do domu minęło 1000 lat. Ale to także jeszcze epoka nowożytna, moi drodzy. Już tak na zakończenie, we wczesnej epoce nowożytnej w roku 1700 i 1800 podróże w czasie w wersji snu stały się bardzo popularne. Przykładem tego jest na przykład klasyczna opowieść o Ripie van Winklu, a także książki takie jak powieść Edwarda Bellarniego Patrząc wstecz, w której mężczyzna budzi się w roku 2000. No i oczywiście powieści Herberta George'a Wellsa. Człowiek, który drzemie przez wieki i budzi się w całkowicie odmienionym Londynie. To przebudzenie snu. A więc co?
Science fiction czy fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? Może następny program nam na to odpowie. Starałem się dzisiaj tak opowiedzieć Państwu co nieco o tych podróżach w czasie, na tyle, ile mogłem wyjaśnić.

Tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą motokuropatwę. Tematem dzisiejszego piątkowego naszego spotkania będą silniki. Czyli taki temat roboczy od silników dwusuwowych po potężne silniki rzędowe, czy też w układzie V. Chociaż motoryzacja przechodzi ostatnio rewolucyjne zmiany, no takie wieści o rychłej śmierci silników spalinowych są oczywiście mocno przesadzone. Na razie wciąż napędzają one zdecydowaną większość samochodów jeżdżących po naszych drogach, po drogach całego świata i minie jeszcze wiele wiosen, lat, zanim zupełnie przestaniemy słyszeć ich charakterystyczny warkot. Jednak spalinowy silnik tłokowy niejedno ma imię i nie tylko tłokowe. Przedstawiamy zatem dzisiaj najpopularniejsze rozwiązania i ich rodzaje. Taka podstawowa wiedza jest następująca. Silniki spalinowe to konstrukcje, których zasadniczym zadaniem jest zamiana energii cieplnej powstałej wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną. Możemy podzielić je na trzy typy: silniki tłokowe, silniki turbinowe i silniki odrzutowe. Do napędu samochodów wykorzystuje się przede wszystkim te pierwsze i to dzisiaj nimi się właśnie zajmiemy. Silniki turbinowe były też wykorzystywane w samochodach testowych, ale no na razie ta technologia się nie przyjęła ze względu na chociażby zbyt duże zużycie paliwa. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem silnika tłokowego jest ruchoma część komory cylindra, czyli tłok. Tłoki nie występują samotnie, choć mogą być silniki jednocylindrowe, tylko że w samochodach są bardzo, bardzo rzadko stosowane. W zależności od liczby cylindrów jest ich kilka lub nawet kilkanaście. Zasadniczo im więcej tych zespołów, czyli tłok cylinder, tym praca silnika staje się równiejsza, drgania są lepiej tłumione, dźwięk jest jakby szlachetniejszy, silnik ma wyższą kulturę pracy. Z kolei im większa pojemność cylindrów, tym większy potencjał dynamiczny silnika, ale jednocześnie wzrasta zużycie paliwa. Kryteria podziału silników tłokowych są także wielorakie. Najważniejszy, uwzględniający sposób zapłonu mieszanki paliwowej, jej rodzaj dostarczanego paliwa, to podział na silniki z zapłonem iskrowym, czyli tak zwane silniki ZI, czy silniki benzynowe, i silniki z zapłonem samoczynnym ZS, czyli tak zwane diesle. Ze względu na cykl pracy możemy wyróżnić silniki czterosuwowe oraz dwusuwowe. Konstrukcyjnie kluczowy jest także podział uwzględniający układ cylindrów. Wyróżniamy wtedy m.in. silniki rzędowe, widlaste, przeciwsobne, czyli tak zwane boksery. Kiedyś były używane w niektórych pojazdach silniki typu lotniczego, czyli tak zwane silniki gwiazdowe. Biorąc zaś pod uwagę sposób pracy elementu roboczego, możemy, a w zasadzie warto wspomnieć o silniku z tłokiem obrotowym, czyli tak zwanym silnikiem wankra. Silniki różnią się także sposobem chłodzenia. Może być on pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, tutaj coraz mniej popularny, czyli po prostu silniki chłodzone powietrzem. W klasycznym silniku spalinowym tłok porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w wyniku powstawania wysokiego ciśnienia w cylindrze podczas spalania mieszanki paliwowej. Kształt tłoka jest idealnie dopasowany do kształtu cylindra, a jego ruch zachodzi w poziomie zależnym od ułożenia cylindra, o czym opowiem troszeczkę dalej. Tłok, z reguły wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego, jest połączony za pomocą sworznia z korbowodem, który przenosi pracę tłoka na wał korbowy, potem na koło zamachowe, skrzynie biegów i w ostateczności na koła pojazdu. Ruch tłoka w zakresie pomiędzy jego maksymalnymi, tak zwanymi martwymi położeniami,
nazywamy SUV-em. Ale nie samochodem SUV-em, tylko SUV pracy silnika. A jeden cykl pracy składający się z czterech faz, czyli ssania, sprężania, pracy i wydechu, może odbywać się w czasie czterech albo dwóch SUV-ów. No stąd mamy silniki czterosuwowe i dwusuwowe. I stąd wynika jeden właśnie ze wspomnianych wyżej podziałów silników na silniki cztero i dwusuwowe. Każda faza pracy silnika bierze nazwę od odpowiedniego procesu zachodzącego w komorze spalania, czyli przestrzeni ograniczonej górną powierzchnią tłoka, ścianami cylindra i na górze głowicą. Czyli mamy, tak jak wspomniałem, ssanie, zasysana jest mieszanka paliwowo-powietrzna, tłok opada w dół, przesuwa się w dół cylindra, zasysa, później jest sprężanie, tłok tą mieszankę spręża, przesuwając się do góry, mamy pracę, tam na górze przy maksymalnym sprężeniu następuje iskra elektryczna, praca, czyli ta mieszanka wybucha, tłok obniża się znowu na dół i wydech, czyli mamy już ten proces spalania, po procesie spalania spalone gazy są usuwane na zewnątrz cylindra i proces się powtarza. W silniku czterosuwowym w czasie suwu ssania tłok porusza się w dół, powstaje podciśnienie, a przez otwarty zawór dolotowy dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna lub powietrze. Następnie dochodzi do zamknięcia zaworu dolotowego, a tłok zaczyna poruszać się do góry. Rozpoczyna się suw sprężania, podczas którego mieszanka zostaje sprężona, czyli tak ściśnięta. Tuż przed osiągnięciem przez tłok górnego martwego położenia i przy najwyższym możliwym do osiągnięcia ciśnieniu następuje zapłon mieszalki przy udziale iskry lub samoczynny w silnikach diesla, a wybuch odpycha tłok w dół, rozpoczynając suw pracy. Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zostaje zamieniony na ruch obrotowy wału korbowego, który wytwarza moment obrotowy. Uzyskujemy w ten sposób energię zdolną poruszyć nasz samochód. Jak wiadomo, każdemu spalaniu i eksplozji towarzyszy dym. W naszym przypadku część mieszanki paliwowej zmienia się w spaliny, których trzeba się pozbyć. Dzieje się to podczas suwu wydechu właśnie tuż przed osiągnięciem przez tłok dolnego martwego punktu. Następuje otwarcie zaworu wydechowego, a poruszający się w górę tłok wypycha spaliny z cylindra. Następnie tłok cofa się i cały cykl się powtarza. To silniki czterosuwowe. Silnik dwusuwowy to taka sprytna konstrukcja, w której tłok wykonuje tylko dwa suwy pracy na wszystkie fazy pracy silnika. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy zasysania mieszanki i usuwania spalin odbywają się z wykorzystaniem zmian ciśnienia w cylindrze i nie wymagają osobnych ruchów tłoka, który notabene pełni jednocześnie funkcję zaworów. Cylinder dwusuwu prócz kanału ssawnego, czyli ssącego i wydechowego, ma dodatkowo kanał przelotowy, tak zwany międzykomorowy. Kanał ten pełni dwojaką funkcję. Podczas pierwszej fazy suwu sprężania do komory roboczej cylindra przedostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna, uprzednio zgromadzona w przestrzeni korbowej silnika, której zadaniem jest przepłukanie komory i jednocześnie wypchnięcie z niej spalin poprzez kanał wylotowy. Tego w silnikach czterosuwowych nie ma. Komora korbowa nie uczestniczy tam w ogóle w spalaniu. Tutaj tak. Poruszający się dalej do góry tłok w końcu ustawia się w taki sposób, że zamyka kanał wydechowy i międzykomorowy, ale otwiera znajdujący się niżej kanał ssawny, przez który do przestrzeni korbowej silnika napływa świeża porcja mieszanki paliwowo-powietrznej. Potem mamy zapłon i suw pracy, w czasie którego tłok silnika, poruszając się w dół, odsłania kanały

samochód. Najdłużej, bo aż do lat 80. stosowano je w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Czyli samochody chociażby Syrena czy też Wartburg, Trabant. Główną zaletą takich jednostek była prosta konstrukcja, brak rozrządu, zaworów, miski olejowej, a co za tym idzie, łatwość napraw. Ale takie silniki dwusuwowe były stosowane także chociażby właśnie w samochodach DKW, Auto Union, również szwedzki Saab korzystał z silników dwusuwowych na początku. Silniki te mają także większą moc w porównaniu do silników czterosuwowych o tej samej pojemności skokowej i są dużo lżejsze, bo nie ma zaworów, nie ma rozrządu, prosta konstrukcja. Jednak lista wad jest jednak dłuższa, należą do nich m.in. znacznie krótsze przebiegi między naprawami, niższa sprawność wynikająca chociażby z potrzeby przepłukiwania mieszanką, co zwiększa straty paliwa, konieczność dolewania oleju do paliwa, aby uchronić silnik przed zatarciem, ponieważ stosuje się tutaj łożyska kulkowe, jeśli chodzi o wał i są one smarowane mgłą, tą olejem rozpuszczonym w mieszance. Konieczność dolewania oleju, to już mówiłem. Niska kultura pracy, wspomniany już drażniący zapach spalin, a gwoździem do trumny dwusuwu w samochodach były coraz bardziej wyśrubowane niestety normy czystości spalin. Silniki czterosuwowe, mimo że znacznie bardziej skomplikowane konstrukcyjnie od dwusuwowych, dały producentom samochodów większe możliwości rozwijania nowoczesnych napędów. Chwilka przerwy. Chris Cornell, You Know My Name, to temat z filmu Casino Royale. A my wracamy do naszego programu. Iskra i samozapłon. Co lepsze? Czy silniki benzynowe, czy silniki diesla? To rozróżnienie jest przywoływane najczęściej. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wynika z zastosowania innego paliwa, czyli benzyny albo oleju napędowego. Choć oba to pochodne ropy naftowej. I tutaj rodzaj paliwa nie jest oczywiście żadnym widzimisię konstruktorów, ale pozostaje zdeterminowane przez sposób zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, który w dieslu i w benzynie jest zupełnie inny. Pierwszy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym skonstruował w 1876 roku niemiecki wynalazca Nikolaus Otto. Ogólna zasada działania takiego silnika jest bardzo prosta i w zasadzie nie zmieniła się do dzisiaj, o czym już mówiliśmy. Zapłon sprężonej mieszanki realizowany jest za sprawą iskry wywoływanej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej przez impuls elektryczny. Za dostarczenie prądu odpowiada oczywiście układ zapłonowy. Działanie silników o zapłonie samoczynnym, czyli silników diesla, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Dlaczego zatem skonstruowany w 1892 roku przez niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla silnik notabene na podstawie wcześniejszego patentu opracowanego przez naszego rodaka Jana Nadrowskiego, który po prostu nie miał pieniędzy, żeby wydrożyć ten patent, a tak mielibyśmy silniki Nadrowskiego, stał się konstrukcją konkurencyjną dla silnika benzynowego. Już sam inżynier Otto stwierdził, że sprawność silników rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia. Mieszankę paliwa i powietrza, którą możemy zapalić przy pomocy iskry, jesteśmy w stanie sprężyć tylko do pewnego, niestety dość niskiego stopnia, bo inaczej szybko nastąpi samozapłon. Marnuje się w ten sposób sporo energii. Pomysł Nadrowskiego i diesla był taki, żeby sprężać samo powietrze, a gdy tłok osiągnie niemal górny martwy punkt, pod bardzo wysokim ciśnieniem wtrysnąć porcję paliwa. Nie mogła być tu jednak benzyna, ale paliwo o zdecydowanie wyższej temperaturze samozapłonu, które tak jakby pozwoli wykorzystywać potencjał wysokiego ciśnienia. I dlatego do baku diesli wlewa się olej napędowy. Stopień sprężenia w silnikach

0: diesla mieści się zazwyczaj w przedziale od 16 do 25, podczas gdy we współczesnych benzyniakach zwykle od 9 do 12. I dlatego te pierwsze nazywane są silnikami wysokoprężnymi. Diesel ma dużo wyższą sprawność, wyższy moment obrotowy, mniej pali, a przed laty był niemal bezawaryjny. Ostatnio jednak szara przychyliła się w stronę benzyniaków, ponieważ rosnące wymagania ekologiczne sprawiły, że diesle stały się bardziej skomplikowane i podatne na poważne usterki. Dlatego więc mimo tylu przewag silnik wysokoprężny nie odesłał jeszcze silnika iskrowego do lamusa. A dlaczego? Ano dlatego, że silnik benzynowy miał i ma nadal wiele atutów. Łatwy rozruch bez względu na porę roku, łatwość uzyskania wysokich obrotów, większa moc, liniowość momentu obrotowego, dość prostą konstrukcję układu zasilania, wspomnianą wyżej awaryjność, niższą, wyższą kulturę pracy, jak wiadomo, diesle charakterystycznie i głośno terkoczą. Inżynierowie od dawna starali się również odnaleźć jeden ze świętych grali motoryzacji, czyli skonstruować, w cudzysłowie oczywiście mówię świętych grali, czyli skonstruować silnik, który połączy pozytywne cechy obu najpopularniejszych silników, choć dotychczasowe efekty okazały się mizerne, kolejne próby są nadal podejmowane, a najnowszą konstrukcją tego typu silnika jest silnik Skyactiv X Mazdy chociażby. Zastosowano w nim nowatorską technikę, zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany iskrą. Czy to działa? Opinie są niejednoznaczne. Skyactiv X pracuje bardzo kulturalnie, pali niewiele, ale niestety nie osiąga dynamiki obiecywanej przez inżynierów Mazdy. A teraz inna sprawa, czyli rzędowe, widlaste, boksery czy obrotowe. Jednym z najistotniejszych kryteriów podziału silników tłokowych jest rozróżnienie uwzględniające liczbę i układ cylindrów. Wystarczy zerknąć na katalogi producentów. W specyfikacjach aut znajdziemy takie określenia jak silniki R4, V6, R6, V8, V12. Niektórzy chwalą się bokserami. Wśród aut używanych można także znaleźć tajemnicze wankle, silniki, no nawet 16-cylindrowe. Dlaczego konstruktorzy silników nie trzymają się jednego sprawdzonego rozwiązania, ale od lat w tak zróżnicowany sposób układają cylindry, dodatkowo żonglując ich liczbą? Wyzwaniem zawsze było odpowiednie wyrównoważenie silnika tłokowego. Niestety ruch posuwisto-zwrotny tłoków i taki sam ruch korbowodów w przeciwnej płaszczyźnie generują spore, wyraźnie odczuwalne wibracje. Zresztą taką cechą każdego silnika czterosuwowego jest tendencja do nierównej pracy, spowodowana różną szybkością suwów w zależności od fazy pracy. Oddzielna kwestia to oczywiście odpowiednie dopasowanie silnika do modelu samochodu i jego przeznaczenia. Inne wymagania są stawiane wobec małego silnika auta miejskiego, a inne wobec mocnej jednostki sportowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany silnik rzędowy, w którym tłoki są ustawione w jednym rzędzie i poruszają się pionowo. Trzycylindrowy silnik rzędowy oznaczamy wtedy symbolem R3, czterocylindrowy R4, sześciocylindrowy R6, pięciocylindrowy R5. Te ostatnie R6, to przedostatnie, są prawie w pełni wyrównoważone i pod względem kultury pracy to jedno z najlepszych rozwiązań. Niestety, rzadko się je stosuje, głównie ze względu na fakt, że takie silniki są po prostu długie i trudne do zamontowania we współczesnych autach. Jednym z nielicznych producentów, który wciąż ma takie jednostki w ofercie, jest na przykład BMW. Z rzadka można jeszcze trafić na silniki pięciocylindrowe R5, choć to także bardzo dobre silniki, brzmią rasowo, imponują osiągami i są mało awaryjne. I tu przyznam, że taki silnik właśnie w samochodzie mam, R5. Rzeczywiście znakomity silnik. Z tym, że ten w moim akurat ma dodatkowy wałek wyrównoważający, który napędzany jest łańcuszkiem od wału korbowego i obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu wału korbowego, stabilizując go, wyrównując jego pracę. To właśnie dlatego ten wałek wyważający jest, bo nieco trudniej je wyrównoważyć niż R4 i R6. Trudniej zmieścić poprzecznie w komorze silnika, a zbyt duża pojemność, zazwyczaj około 2,5 litra, to rzeczywiście tak jest, przekłada się na wyższe spalanie, przez co trafiają na czarną listę ekologów niestety. Na rynku dominują silniki rzędowe z 4 cylindrami, chociaż ostatnio coraz częściej wypierane są przez 3 cylindrowce, szczególnie wśród aut miejskich i kompaktowych. Jednak kultura pracy silników 3-cylindrowych jest stosunkowo niska, ale łatwiej spełniają one wyśrubowane normy związane z ekologią, zaś wyposażone w turbosprzężarki zapewniają wystarczającą dynamikę. A to, że najprawdopodobniej większość z nich nie grzeszy trwałością, takie czasy. Takie czasy. Na szczęście nadal produkuje się auta spalinowe, które mają imponować osiągami i dynamiką, a w takich przypadkach bez dużej liczby pojemnych silników trudno się obejść. Trudno jednak wyobrazić sobie silnik z 8 lub 12 tak zwanymi garami w rzędzie, chociaż takie silniki produkowano chociażby przed II wojną i po II wojnie światowej. Dlatego wymyślono silniki widlaste, w którym cylindry ustawione są w 2 rzędach pod kątem 90-60 stopni, ale napędzają jeden wspólny wał korbowy. Tak zwane V-ki są znacznie krótsze od rzędówek, zwykle lepiej wyrównoważone, charakteryzuje je także piękne brzmienie. Oczywiście nie ma nic za darmo. Taka konstrukcja potrzebuje choćby 2 głowic, skomplikowanego rozrządu czy osobnych kolektorów wylotowych dla każdego rzędu cylindrów. Istnieje także hybryda obu rozwiązań, czyli tak zwany silnik widlastorzędowy, typ VR to się mówi. To w zasadzie silnik widlasty, ale o małym kącie rozwidlenia od 10 do 22 stopni, dzięki czemu wystarcza mu tylko jedna głowica i można go umieścić poprzecznie w aucie z przednim napędem. To bardzo rzadko spotykany silnik. Kiedyś stosował go na przykład koncern Volkswagena w modelach Passat, Golf i Corrado. Ciekawą konstrukcją są silniki przeciwsobne, czyli tak zwane boksery, najczęściej spotykane w autach Subaru i Porsche, a dawniej były stosowane także w Alfa Romeo, Lanciach, Citroenach, czy chociażby w popularnym Volkswagenie Garbusie czy Citroenie 2CV. W układzie tym tłoki pracują parami, wykonują ruch dokładnie w przeciwne strony. Przypomina się to tak zwane boksowanie, stąd nazwa bokser, a płaszczyzny, w których poruszają się, rozchylone są o 180 stopni na tym samym poziomie, co umieszczony centralnie wał korbowy. Siły bezwładności boksującej się pary tłoków samoistnie się równoważą, dzięki czemu układ korbowo-tłokowy pracuje bardzo równo, przekazuje mało drgań, a upory w każdym razie w zakresie obrotów są niewielkie, co pozytywnie wpływa na dynamikę takiego silnika. Boksery są sztywne, lekkie, bo kadłub jest z reguły z aluminium, brak dodatkowych elementów wyważających, zajmują mało miejsca, są płaskie, co pozwala zainstalować się w jak najniższej komorze silnika. Pozytywnie wpływają one na rozkład masy i stabilność auta. Silnik przeciwsobny wyróżnia się także oryginalnym brzmieniem. Nie ma jednak oczywiście róży bez kolców, bo boksery szczelnie wypełniają przestrzeń między podłużnicami. Niemal każda czynność serwisowa jest bardzo skomplikowana. Dodatkowo głowica, wałek rozrządu, uszczelki i uszczelniacze są...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: dublowane, a łańcuchy lub paski rozrządu są długie, co wymaga zastosowania wielu rolek. Chwilka przerwy. To Sheryl Crow i kolejny utwór z filmu Jutro nie umiera nigdy. Temat z filmu z Jamesem Bondem. Jest jeszcze jeden diametralnie odmienny od reszty rodzaj silnika. Silnik Wankra. Wymyślił go niemiecki konstruktor Felix Wanker już w 1929 roku, ale pierwszy prototyp powstał dopiero 28 lat później. Zasada działania Wankra jest genialna w swojej prostocie. W silniku tym pojedynczy tłok, czyli tak zwany rotor w kształcie trójkąta o zaokrąglonych, zaoblonych bokach nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego lub boksującego, ale obraca się ruchem wirowym. W pojedynczym eliptycznym cylindrze pod wpływem ciśnienia gazów powstałych w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zewnętrzna powierzchnia tego rotora jest wyposażona we wgłębienie, które ze ściankami cylindra tworzy komorę spalania. Rotor od środka ma nacięte uzębienie, które współpracuje z kołem zębatym osadzonym na wale w korpusie silnika. W czasie jednego obrotu wału silnik wykonuje aż 4 cykle pracy. Ssanie, sprężanie, pracę oraz wydech. Wszystkie te procesy dzielą się w komorach tworzonych w trakcie obrotu rotora. Na każdy rotor, obrót rotora, wał mimośrodowy obraca się 3 razy. Taka konstrukcja sprawia, że silnik osiąga bardzo duże prędkości obrotowe, od 9 do 10 tysięcy obrotów na minutę, zatem cechuje się wysoką sprawnością mechaniczną. No, mamy też inne zalety. Silniki Wankra składają się z minimalnej ilości elementów, są bardzo lekkie, pracują cicho, ponieważ nie mają hałaśliwych zaworów, a jednocześnie wytwarzają absolutnie niepodrabialny sportowy dźwięk. Są świetnie wyważone i pozwalają osiągnąć niespotykany w innych konstrukcjach poziom kultury pracy. Niestety mają także kilka poważnych wad. Wymagają rozbudowanego układu chłodzenia. Ich cechą charakterystyczną wynikającą z konstrukcji jest tak zwane branie oleju. Problemem pozostaje skuteczne uszczelnienie pomiędzy tłokiem a cylindrem, szybko się zużywające. No i silniki wymagają praktycznie dzięki temu co 100 tysięcy kilometrów generalnego remontu. Są również bardzo paliwożerne. Wankle najdłużej i z największą determinacją stosowała Mazda. Dawniej można było je spotkać również w samochodach NSU, a także w słynnym prototypie Mercedesa C111. No i ostatnią linią podziału silników, którą dzisiaj omówimy krótko, w której chciałem wspomnieć, jest ich sposób chłodzenia. Sprawność silników samochodowych jest mało imponująca. Maksymalnie sięga około 45%, a zwykle pozostaje dużo niższa. Co się dzieje z resztą energii, albo prościej, z wytworzonym ciepłem? Częściowo ucieka wraz ze spalinami, ale około 1/3 jest odprowadzane przez układ chłodzenia. Najczęściej stosuje się 2 systemy. Pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, w którym kluczową rolę odgrywa powietrze. Zadaniem, tak czy inaczej, obu układów jest nie tyle wyłącznie chłodzenie, co utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury pracy silnika. W układzie bezpośrednim powietrze owiewa rozgrzany silnik, a konkretnie cylindry i głowice, obniżając jego temperaturę. Tak były niegdyś chłodzone silniki zarówno Porsche 911, Garbusa, czy chociażby naszego Malucha, czyli Fiata 126P. Układ tego rodzaju jest dość prosty, nie ma elementów, które są niezbędne przy wykorzystywaniu cieczy w rodzaju chłodnicy czy pompy wody i dość niezawodny. Niezbędne staje się za to odpowiednio gęste użebrowanie silnika, głowicy szczególnie. Zwykle stosuje się także wloty do karoserii kierującej strumień powietrza na najbardziej nagrzewające się elementy, a niejednokrotnie montuje dodatkowe dmuchawy. Układ bezpośredni sprawia, że silnik szybko się nagrzewa, a co za tym idzie, wolniej zużywają się niektóre jego elementy. Pozostaje jednak niemal bezobsługowy. Chłodzenie nie jest jednak tak skuteczne jak za pomocą cieczy. Temperatury obiegu są wyższe, co sprzyja występowaniu spalania stukowego. Większe są także wahania temperatury samego silnika. Aby temu zapobiec, ustawia się niski stopień sprężania, przez co wydajność takich silników staje się ograniczona. Zresztą silniki tak zwane powietrzne są też głośne. Dzisiaj obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ pośredni, czyli nazywany tak, ponieważ ciecz jest pośrednikiem między silnikiem oddającym ciepło, a powietrzem, które ją schładza w chłodnicy. Naturalnie albo dodatkowo w sposób wymuszony wentylatorem. W pośrednim układzie chłodzenia stosuje się dwa obiegi, mały i duży, ze sporą liczbą podzespołów. To chociażby chłodnica, termostat, wentylator, czujniki temperatury, pompa wody, zbiornik wyrównawczy, nagrzewnica. Dodatkowo w bloku silnika w pobliżu najbardziej nagrzewających się części wydrążone są kanaliki, którymi krąży ciecz chłodząca. Wydajność silników chłodzonych cieczą jest wyższa niż chłodzonych powietrzem i pracują one dużo ciszej. Łatwiej jednak w nich o usterki ze względu na skomplikowanie układu, no i chociażby wycieki cieczy chłodzącej.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Chcemy przedstawić Wam dzisiaj firmę Woodplast. Mamy na naszej antenie gościa, pana Przemysława Kyrcza. Panie Przemku, czym się pan zajmuje w firmie Woodplast?
1: Witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej firmie. Ja od jesieni 2022 roku zajmuję się budową sieci sprzedaży, pierwotnie w Polsce.
0: Tak.
1: A aktualnie od nowego roku europejskiej sieci sprzedaży dla naszej firmy.
0: Czyli rozszerzacie tą sieć nie tylko tutaj u nas w kraju, ale także w Europie.
1: Zdecydowanie tak. Jakby w procesie produkcji, technologii doszliśmy do tego, że wiemy, że nasze deski są dość niezwykłe i takiego produktu na rynku europejskim, a no, tak trochę górnolotnie powiem, na rynku światowym nie ma. Mhm. Jedna z naszych kolekcji jest naprawdę absolutnie wyjątkowa, o czym później. No, chcieliśmy, że tak powiem, mieć możliwość zaprezentowania tych produktów troszkę szerzej, tak. Wiąże się to też z tym, że z uwagi na szerokość geograficzną funkcjonujemy w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Tak.
1: Te wahania pogody, te falowania pogody, te okresy zimna powodują, że chcielibyśmy jakby uniknąć przestojów produkcji i sprzedaży. Każda firma dba o to, żeby sprzedawać swoje produkty przez cały rok. I podjęliśmy w ubiegłym roku, wczesną jesienią, podjęliśmy pierwsze próby pozyskania partnerów na rynku hiszpańskim, bo to jest rynek, który mamy nadzieję, że przyniesie nam jakby korzyści sprzedażowe z uwagi na to, że tam jest
0: inny klimat.
1: Inny klimat, praktycznie przez cały rok ciepło, i że te nasze produkty będą w stanie tam funkcjonować. I równolegle, może w trochę mniejszym stopniu, ale równolegle też zabiegamy o rynek niemiecki, ale ten rynek już takich zachodnich Niemiec, tam gdzie też rzeczywiście te wahania pogody rzadko dociera. Mm-hmm. Może tak.
0: Panie Przemysławie, może zacznijmy troszeczkę o historii. Jak to się zaczęło, że firma Woodplast, może też i nazwa Wood, czyli drewno, plast, tak. Coś plastycznego, prawda?
1: No, historia firmy sięga roku 2006. Jest to firma, której korzenie to są korzenie ukraińskie, tego nie ukrywamy. Mhm. Firma przeniosła się tutaj do Polski w związku z sytuacją wojenną, ale to też do tego dojdziemy. W 2006 roku dwaj bracia, Borys i Dimitri, podjęli pierwsze próby sprzedaży desek tarasowych, które znalazły się w ich rękach zupełnym przypadkiem.
0: Tak.
1: Dimitri potrzebował do wykonania tarasu, dużego tarasu, na około 300 metrów kwadratowych desek tarasowych. Kupił te deski w Chinach. No, Chiny są jednym z największych producentów systemów desek tarasowych kompozytowych na świecie. No ale chcąc kupić takie deski w takiej ilości, musiał kupić ich kontener. To jest około 1000 metrów kwadratowych. No więc te 300 metrów wykorzystał zużył w kilku miejscach, w których potrzebował, a te 700 metrów jakby przekazał w ręce brata i powiedział: słuchaj, sprzedaj to, spróbuj. No i Borys, jako młodszy brat, podjął próbę sprzedaży tych desek. Jeździł osobiście, zdobywał klientów, jeździł z próbkami. To były deski też wysokiej jakości, bo też trzeba powiedzieć, że Chińczycy potrafią też wyprodukować produkt wysokojakościowy. Ale cenowo jest on zbliżony jakby do produktów europejskich. I takie próby sprzedaży tych desek trwały rok. Dopiero po roku prób zaoferowania, dopiero po roku gdzieś zaczęły się sprzedawać pierwsze deski. Idąc jakby za ciosem, Borys stwierdził, że aha, to może da się z tego zbudować jakiś biznes. Mhm. I zaczął zamawiać różne kolory, o różnej fakturze deski, też od tego dostawcy chińskiego, który notabene jest aktualnie po tylu latach jakby współpracy, jako pierwszy kontakt chiński, jest jego przyjacielem. Przyjaźnią się nadal, spotykają się często czy na imprezach targowych, czy na różnych wyjazdach. Borys konsultuje się technologicznie, bo jego przyjaciel ma dużo większe, dłuższe doświadczenie w takiej produkcji. I tak zaczęła się, że tak powiem, przygoda, powstała firma Woodplast właśnie. Nazwa to jest, jak pan już wspomniał, to jest pomieszanie wood, drewna, plast, czyli kompozytu, czyli elementów polimerowych, i te kolekcje rosły. Zaczęły być zamawiane coraz większe ilości, kolekcja rosła, firma rosła, urósł dział handlowy, dział marketingu, magazyn, biuro, i po kilku latach takiej sprzedaży, budowania zbudowania takiej marki z produkcją zewnętrzną, właściciele podjęli decyzję o zbudowaniu własnej produkcji, więc zakupili park maszyn, udoskonalili te maszyny, technologicznie uzbroili je w takie elementy, które pozwalają produkować deskę absolutnie inną, jeszcze raz podkreślam, niż te, które są osiągalne na rynku. No i tak powstała, taka produkcja. Firma Woodplast do momentu wybuchu wojny stała się absolutnym liderem na rynku ukraińskim i rosyjskim. No, rynek rosyjski jakby z gruntu był rynkiem najbliższym, rynkiem dość zasobnym w pieniądz,
0: tak.
1: Rynkiem podobnym, co by nie mówić, podobnym i kulturowo, i językowo, więc jakby stał się rynkiem zbytu, firma posiadała własne biuro handlowe w Moskwie, no i tak firma osiągnęła naprawdę absolutne szczyty, jeżeli chodzi o sprzedaż. Inne firmy europejskie, producenci europejscy zwracali się z prośbą o dystrybucję swoich produktów właśnie do firmy Woodplast. No ale niestety przyszedł luty 2022 roku. Tak, i zmieniło się totalnie wszystko. Zmieniło się na tyle, że trzeba było tę fabrykę, to biuro opróżnić, ratować cały dobytek, ratować ludzi. Firma bardzo duży nacisk kładzie na relacje międzyludzkie. Naprawdę to są bardzo, bardzo życzliwi, spokojni, uczciwi ludzie. I maszyny to jedno, natomiast wszystkich tych, którzy mogli, którzy chcieli, no bo zdarzały się takie przypadki, że niektórzy nie chcieli, a niektórzy nie mogli wyjechać, na przykład z Charkowa, bo tam była siedziba firmy. Charków jest miastem, które dostało jedno z pierwszych uderzeń
0: na początku,
1: w czasie rozpoczęcia tego konfliktu. Przenieśli częściowo, najpierw przeniesiono wszystko do Ivano-Frankowska, czyli do w głąb Ukrainy. I tutaj rozpoczęto poszukiwanie miejsca, gdzie te firmy można prowadzić już poza granicę Ukrainy, no bo nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, kiedy ten konflikt dojdzie jakby też do tego miejsca.
0: Tak, do granicy zachodniej Ukrainy. Bo
1: ludzie się rozjechali. Ludzie się rozjechali. Mamy naszych współpracowników, bardzo wielu z nich pracuje zdalnie. Dział marketingu na przykład, który no, nie ma potrzeby, żeby się spotykał zbyt często. Pracuje różnie, a to z Wysp Brytyjskich, z Paryża, ze Stanów Zjednoczonych, z Turcji. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieli możliwość, chęć przebywania, no to tam się, że tak powiem, relokowali. Część z nich została nadal w Ivano-Frankowsku, tam jest biuro i dział handlowy ukraińskiej firmy. Dział polski powstał tutaj, przyjechali właściciele i szefowa działu handlowego, Oksana, moja bezpośrednio przełożona i członek zarządu firmy, i strateg, można powiedzieć. Ona jest jednym z trójki, czyli bracia Dimitri i Boris, i Oksana to jest jakby zarząd firmy. I tutaj zaczęto jakby próby właśnie produkcji. Najpierw typowo na rynek ukraiński, bo mimo trwającego konfliktu, to jednak te obszary, które nie są objęte bezpośrednio konfliktem, nie są zagrożone na ten moment, nadal funkcjonują normalnie, żyją, budują, konstruują swoje tarasy z naszych desek. Oddział moskiewski został przeniesiony, relokowany do Kazachstanu i tam zaangażował się w budowę rynku na terenie Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, czyli wszystkich okolicznych krajów. No a ja w październiku 2022 roku rozpocząłem pracę w firmie i budowę budynku pierwotnie polskiego, no aktualnie właśnie...
0: A teraz zachodniego.
1: Zachodniego, tak, to trochę za moją namową. Ja w czerwcu sobie obmyśliłem taki plan ekspansji, tak trochę powiem górnolotnie, ekspansji na rynek hiszpański, właśnie z uwagi na to, żeby fabryka, produkcja, która funkcjonuje tutaj w Polsce, nie miała przestojów żebyśmy mogli oferować, sprzedawać nasze produkty głębiej w Europie. Słodko-gorzka trochę
0: historia. Tak to wygląda w tych naszych czasach teraz.
1: No niestety. Natomiast tak, wracając do moich współpracowników, jeszcze raz powiem, że to są naprawdę bardzo spokojni, uczciwi, bardzo przyjaźni ludzie. To są ludzie, którzy nie wzięli grosza pomocy. Dzieci chodzą do polskich szkół, oni mają zamiar tutaj zostać, tutaj stąd prowadzić swój biznes, uważając kraj nasz jako bezpieczną przystań i stąd jakby rozwijać się dalej.
0: Skoro już zaczęliśmy o desce kompozytowej, będziemy wdzięczni, jeśli pan przedstawi nam ten produkt, z czego on się składa, jak jest zbudowany, jak to produkujecie. Wiemy ogólnych informacji, że składa się on z jakiejś części drewna, tak, jakiejś masy drewnianej,
1: tak.
0: Plus wypełniacz kompozytowy, jakieś żywice, ale w praktyce jak to wygląda?
1: Więc tak, może też troszkę historycznie. Mhm. Kompozyt to jest materiał, który powstał po to, żeby, jakkolwiek to nie zabrzmi, żeby zachować funkcję drewna.
0: Tak.
1: Drewno jest materiałem naturalnym,
0: stosowanym
1: pięknym,
0: od zarania dziejów, tak.
1: Stosowanym, tak, dokładnie, od zarania dziejów do dziś stoją, przez kilkaset lat stoją budynki drewniane i mają się całkiem nieźle. Natomiast materiał drewniany, mimo swojego uroku i piękna, wielkiej możliwości zastosowania, jest materiałem, który ulega degradacji. Pod wpływem warunków atmosferycznych butwieje, pleśnieje, gnije i kompozyt jako materiał taki tarasowy powstał po to, żeby móc jak najbardziej zbliżyć się do natury. Składową tego kompozytu jest mąka drzewna, uszczelniona materiałem polimerowym. Czyli pozbawiamy tego drewna, tak de facto, pozbawiamy tych niedobrych, że tak powiem, właściwości, czyli pozbawiamy go możliwości gnicia, pleśnienia, butwienia.
0: Czyli to, co może zrobić ta mikrobiologia, która niszczy drewno.
1: Tak, dokładnie. Mhm. Deski kompozytowe na całym świecie produkowane są właśnie z mieszanki wióra drzewnego, polimeru jakiegokolwiek, bo są różne polimery, bo jest, my produkujemy akurat z polietylenu i to polietylenu wysokiej jakości, z HDPE. Najczęściej używanym materiałem do produkcji jest PCV, po górę jest nie do końca, w mojej opinii, nie do końca dobre. I do tego dochodzą różne mieszanki, tak? Czyli barwniki, żeby uzyskać odpowiedni kolor, czyli wiązania po to, żeby związać dobrze w procesie topienia tego polimeru, żeby dobrze go związać z tym wiórem, żeby nie dochodziło tam do pęcherzy, do jakichś przerw, żeby ten materiał, stabilizatory, filtry UV, po to, żeby to wszystko gdzieś nie blakło. Więc tych materiałów tam jest dość sporo. PCV w mojej opinii jest materiałem polimerowym niedoskonałym, dlatego że potrafi PCV jakby gorszego gatunku, potrafi emitować brzydkie zapachy, pod wpływem wysokich temperatur potrafi się gdzieś zniekształcać, pod wpływem niskich temperatur dochodzi do dużego skurczu tego materiału i potrafi samoistnie pękać. To dzieje się w przypadku desek tak zwanych marketowych, czyli tych tanich.
0: Tak.
1: Jest to materiał bardzo, bardzo nietrwały. Mam przykłady prywatne. Moja fryzjerka, która mówi, że kupiła w jednym roku, kupiła w markecie deski tarasowe, położyła sobie taras na działce, przyszła i mówi, że w zimę zniszczył, bo przyszła i wszystkie deski były pęknięte. No nikt jej nie zniszczył, dziadek mrózł ewentualnie. Bo przyszła niska temperatura, ta deska słabej jakości dostała dużego skurczu i samoistnie po prostu zaczęła pękać. No tak się dzieje z materiałem słabej jakości. Nasz produkt jest produktem wysokojakościowym, produktem klasy premium. Cenowo, marketingowo, sprzedażowo jesteśmy na najwyższej półce. Nie jesteśmy najdrożsi, bo są droższe firmy. Jeżeli chodzi o sprzedaż de facto, ale jakościowo jesteśmy na najwyższej półce. Nasze deski składają się aż w 60% z wióra drzew liściastych. Wybraliśmy gatunek drzew liściastych, który jest mocno trudno dostępny, bo najwięcej, jak wiemy, przerabia się
0: tak,
1: z drzew sosny i świerka. Mhm. Natomiast my chcieliśmy uniknąć taki materiał stosowany jest w większości firm, czyli wiór sosnowy i świerkowy, bo jest najbardziej osiągalny i jest najtańszy. My korzystamy z drewna drzew liściastych, dlatego nasze deski mają absolutnie niezwykłą i bardzo dużą trwałość. Przez to, że jest to drewno drzew liściastych, pozbawiamy go żywic.
0: No właśnie.
1: Żywic, które mogą powodować pod wpływem zmiany temperatur, a szczególnie nagrzewania, które mogą powodować rozwarstwianie się takiej deski na przykład. Dlatego stosujemy drewno drzew liściastych i to też jakby w dwóch gatunkach, bo nasze deski jasne produkowane są na mące brzozowej, czyli białej drewna,
0: tak.
1: Po to, żeby uzyskać jakby ten efekt jak najbardziej biały. Deski ciemne tutaj już jakby nie musimy sortować, nie musimy wybierać. Wybieramy albo klon, albo olchę, tak naprawdę to, co jest dostępne. Dębina jest dostępna najmniej i jest najdroższa, aczkolwiek byłby to najlepsza

0: wstępne. To jest laboratorium, które bada surowiec przychodzący po to, byśmy utrzymali jakość naszej produkcji, żebyśmy mogli gwarantować te 25 lat za nasze deski, bo taka jest gwarancja na deski LITE. Drugim materiałem w proporcji 30% jest HDP, czyli to jest polietylen pochodzący z recyklingu pierwotnego, czyli nie z wtórnego któregoś z kolei, tak. Po to, żeby był czysty. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten polietylen był przerobiony z opakowań spożywczych i kosmetyków. I tu mamy 30 i 60, czyli mamy 90%
1: masy.
0: Składu i masy. Całe 10% to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo w zależności od rodzaju deski, to jest od 10 do 12 dodatkowych składników i materiałów, które są w małych proporcjach. I to są właśnie, to są materiały takie, które pozwalają na wiązanie, szczelne wiązanie drewna z polimerem, to są filtry UV i jeszcze kilka innych materiałów, o których nie do końca mogę mówić, bo to jest tajemnica technologiczna firmy, tak. I te wszystkie materiały są wspólnie mieszane w odpowiednich proporcjach. Oczywiście mamy maszyny, które sami zbudowaliśmy, które mieszają, przygotowują taką mieszankę do produkcji. Te maszyny wszystkie mają obłożenia filtrami węglowymi, wodnymi i tak dalej. My w naszej produkcji, mimo że to jest przetwórstwo polietylenu, polimeru, nie emitujemy nic do atmosfery. Biała para wychodzi na samym końcu rury, która biegnie przez całą halę produkcyjną. Nie ma emisji szkodliwych czynników. Mogę powiedzieć, może to zabrzmieć dziwnie, no bo przerabiamy polietylen, przerabiamy polimer,
1: tak.
0: Że my mocno przyczyniamy się do ochrony środowiska. Drewno, czyli ta mąka drzewna kiwana do produkcji, jest materiałem wtórnym z przetwórstwa drzewnego dużego, czyli z tych cięcia tych belek, desek i tak dalej. Powstają te wióry. Nie są ścinane, nie są rozdrabniane całe drzewa. Polietylen, który powstaje z recyklingu, czyli z przetwórstwa wtórnego materiałów opakowaniowych. I powiem tak, nasza deska jest w 100% z materiałów z recyklingu i odwrotnie, w 100% nadaje się do ponownego recyklingu. Nie emituje, nie będzie się rozkładać dziesiątki, setki lat. Więc jest to materiał, czyli... uważam, że jest to materiał ekologiczny.
1: Na pewno, to bardzo cenna uwaga. Panie Przemku, ja tak sobie tutaj myślę, bo też używamy deski kompozytowej, to znaczy mamy ją od państwa od września i są z niej zrobione schody i bardzo dobrze się sprawuje, dlatego że no przede wszystkim nie trzeba jej jak normalnych desek lakierować, nie ulega tutaj, jak pan wspomniał, rozkładowi. Nie ma tutaj takiego ryzyka, że pokryje się gdzieś tam pleśnią, grzybem i tym. Nie trzeba jej impregnować w żaden sposób. Zwykłych desek nie możemy wszędzie zastosować, bo tam, gdzie są rzeczy związane z wodą, czyli nie wiem, baseny, jakieś pomosty,
0: mariny, nabrzeża, platformy, tam, mola, tak.
1: Tam nam drewno zbyt długo nie wytrzyma, a tutaj te wasze produkty można z powodzeniem zastosować i będą sprawdzały się przez wiele lat.
0: Zdecydowanie tak. Tym bardziej deska, którą macie państwo okazję testować, korzystać, to jest deska, nasza deska Lita, która ma jeszcze jedną funkcję taką, o której mówiłem, że takich desek nie ma w Europie ani na świecie. Naszą deskę można cyklinować. Jeżeli dojdzie do jakiegoś znaczącego uszkodzenia mechanicznego, no różne rzeczy dzieją się na tarasach.
1: Oczywiście.
0: Użytkownicy mają, nie wiem, metalowe komplety wypoczynkowe, stoły, fotele i tak dalej. Dojdzie do zarysowania. Dzieci porysują pisakiem. Takie rzeczy
1: coś,
0: się zdarzają.
1: Coś spadnie ciężkiego, no różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Zwierzęta biegające po tarasie. Uporczywe plamy, których nie zmyjemy zaraz, bo no, każdy materiał ma jakby swoje wady. Krew, która jest chyba jednym z najgorszych zaplamiaczy, nazwijmy to,
1: tak.
0: Takich materiałów. Tłuszcz, który wsiąkł, wysechł wręcz po grillu na przykład, który wręcz wysechł na takim tarasie. To są zaplamienia, które czasem ciężko usunąć, a czasem nie da się ich usunąć. Po prostu, no bo jeżeli krew zaschnie na takiej jasnej desce, będzie ją naprawdę bardzo ciężko usunąć. Ketchup, który ma w swoim składzie niestety barwniki również. No jest kilka takich materiałów. Natomiast deski LITE, nasze pełne, można cyklinować nawet miejscowo, czyli drobnym papierem 80, o gradacji 80, miejscowo, w jednym kierunku, żeby nie robić kółek, miejscowo można taką plamę, takie zapromienienie, takie uszkodzenie mechaniczne można łatwo usunąć. Przykładem takim bardzo ekstremalnym jest klient, no jest polski, w Polsce

0: to nie ma takiej, nikt nie trzyma, czy nie korzysta z pralek na tarasie.
1: Tak.
0: Klientowi na naszym, który korzystał z naszego tarasu, zapaliła się pralka. Doszło do otwarcia, zapłonęła pralka, stopiły się elementy plastikowe i te elementy plastikowe wżarły się trochę w tę deskę. On zadzwonił do naszego partnera, nasz partner zadzwonił do nas, że potrzebuje po prostu wymiany desek, bo taka i taka sytuacja. I nasz dział technologii powiedział, słuchaj, do tego klienta, słuchaj, przecież i tak spisały już na stratę te deski, spróbuj je zeszlifować.
1: Mhm.
0: Człowiek wziął ręczną maszynę do cyklinowania, taką małą, niewielką, i zaczął to szlifować. Finalnie nie kupił tych desek, dlatego że doprowadził ten taras do stanu pierwotnego, do użytku. Oczywiście po takim pierwotnym szlifie ślady gdzieś zostaną najpierw, ale później po myciu takiego tarasu, bo to są tarasy, które można myć wszystkim, czy myjką, czy mopem, czy ścierką, czymkolwiek, to ten ślad, że tak powiem, z czasem zanika. Będzie troszkę lekko jaśniejszy, troszkę bardziej matowy, ale on się później dostosuje jakby już do całości i będzie niewidoczny. I to jest funkcjonalność, której inne deski innych producentów nie mają. Drugą funkcjonalnością, i to jest jakby nasza chęć zbliżenia się do natury, jest to, że w tych deskach pełnych właśnie nie ma powtarzalnego wzoru. Każda deska jest indywidualna, każda jest totalnie inna. Mamy taki proces produkcji objęty rzeczywiście dużą tajemnicą, że nawet ten chiński przyjaciel naszego, jednego z naszych szefów, nie wie, jak to zrobić. Te deski naprawdę są sztuka w sztukę, są inne. No i z uwagi na to, że mamy produkcję w Polsce, bo wielu producentów mieniących się producentami w kraju nie produkuje tych produktów tutaj w kraju, ani nawet w Europie. To jest tylko marka, która funkcjonuje na rynku polskim, ale produkcja jest na wschodzie, dalekim wschodzie. Mamy możliwość wyprodukowania, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków ilościowych, mamy możliwość wyprodukowania deski pod indywidualny kolor. Jeżeli ktoś sobie wymarzy deskę sinoróżową,
1: to taką dostanie.
0: Zrobimy próby, po akceptacji inwestora zrobimy taką deskę. Tak. Mamy takie możliwości. Robiliśmy już deskę indywidualną dla inwestycji w parku miejskim w Gdyni, gdzie poszła deska antracytowa pełna, której nie mamy w naszej standardowej kolekcji, ale z uwagi na zainteresowanie inwestora takim produktem wykonaliśmy, dostarczyliśmy, a nasz partner zamontował i ta deska sobie tam funkcjonuje na dużej powierzchni, bo to jest prawie 1300 metrów kwadratowych.
1: Sporo.
0: Więc tak, z uwagi na żywotność takich desek, no, została wybrana. Te deski naprawdę mają bardzo, bardzo dużą żywotność i tą możliwość właśnie takiego refresha, czyli odświeżenia, dlatego są wybierane przez inwestorów.
1: Jeszcze zauważyłem taką właściwość, panie Przemku, na pewno pan się ze mną zgodzi, bo różne warunki mamy, trochę i mróz, i śnieg, deszcz. Te deski są bezpieczne, bo one są u nas akurat na schodach. Na zwykłych deskach no, można się poślizgnąć, ale też i to bezpieczeństwo z innej strony, myślę o możliwości. Drewno, prawda, pracuje mechaniczne, różne drzazgi się pojawiają. Ktoś coś tam zrobi, usiądzie delikatnie, czy dziecko, czy coś, to ta drzazga może wejść, skaleczyć i później jest problem. A tutaj tego nie ma przy deskach. Bugan.
0: Nie ma niebezpieczeństwa jakby poślizgnięcia. Te deski mają oczywiście antypoślizgowość przebadaną. Badaliśmy je i aktualnie nawet badamy w Instytucie Techniki Budowlanej. Były badane przez Instytut Niemiecki jakby w zabiegach o rynek europejski. Musieliśmy jakby poddać testom i badaniom te nasze deski. Mają atest Państwowego Zakładu Higieny, czyli są bezpieczne dla otoczenia, mogą być stosowane. Nawet są używane w projektach przedszkoli, czyli tam, gdzie funkcjonują dzieci, czy na basenach krytych, odkrytych, więc tu jakby bezpieczeństwo higieniczne absolutnie. Drzask nie ma możliwości, no bo to jest materiał zabezpieczony tym polimerem.
1: Właśnie.
0: Nie łamie się, ma naprawdę dużą odporność. Metr kwadratowy takiej deski, naszej deski, potrafi znieść obciążenie około 460 kg na metrze kwadratowym, czyli naprawdę duże, spore.
1: Spore, tak, to prawda.
0: Tak, nie ma dużego ugięcia. Nasze deski, mówię tutaj o deskach Woodplast o marce Brugan, to są deski, które mają bardzo mały skurcz, czyli to, o czym mówiłem kilka minut temu, ten skurcz zimowy, czyli przyjdzie duży mróz, ta deska rzeczywiście będzie się kurczyć, nie ma możliwości, żeby ona pękła, żeby strzeliła. Nie rozszerza się też tak bardzo. To powodują te dodatki i ten polimer, to HDPE najwyższej jakości powoduje, że te deski mogą być montowane naprawdę z małą dylatacją. To się bardzo klientom podoba, że nie ma dużych przerw między deskami.
1: No właśnie, tak.
0: Bo jak pójdziemy gdzieś, pojedziemy gdzieś w Polskę, zauważymy, że tarasy przy hotelach, przy restauracjach, gdziekolwiek, mają naprawdę duże przerwy. Takie, że wpadną tam 2-5 złotówki na raz.
1: Tak.
0: U nas nie ma takiej możliwości. Ta deska może być montowana z dylatacją aż od 1 mm między deskami. To się bardzo klientom podoba. To się podoba, bo panie w obcasach mają bezpieczeństwo swoich kostek. Nie dojdzie do skręcenia kostki, obcas nie wpadnie między deski.
1: Dokładnie.
0: Ta antypoślizgowość, o której pan wspomniał, tak rzeczywiście to też jest zbadane. Też mamy to przebadane, mają wysoki współczynnik antypoślizgowości. No więc no, jest to produkt absolutnie bezpieczny, godny polecenia. Jakościowo no, pierwsza klasa.
1: Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, tak już na koniec, że aby zamontować odpowiednio te deski, to też trzeba użyć no, takich specjalnych stelaży, które są razem z nimi, prawda? Że nie możemy tego położyć na jakiejś tam powierzchni. No, o, mam tam byle co, beton, prawda, wylany, to położę sobie taką deskę. To nie to.
0: Nie, nie. Deska musi być montowana na podkonstrukcji.
1: Mhm.
0: Podkonstrukcja może być wykonana albo z kompozytu. Produkujemy też takie legary kompozytowe.
1: Dokładnie.
0: Wysokojakościowe, bo polscy montażyści jakby uciekają od legarów kompozytowych, bo mieli do czynienia z legarem chińskim, który miał bardzo cienką ściankę i on się już łamał
1: przy montażu,
0: przy wkręcie. My mamy tą ściankę naprawdę bardzo grubą, ale mamy w ofercie również legary aluminiowe, a są też instalacje wykonane przez firmy na legarach drewnianych, ale z drewna egzotycznego, impregnowanego ciśnieniowo. Nie zaleca się montowania takich desek na legarach wykonanych ze zwykłych kantówek świerkowych czy sosnowych, dlatego że ta podkonstrukcja po pewnym czasie ulegnie degradacji, zgnije i ta deska no, może gdzieś, ten taras nawet może się gdzieś zapaść. Tak?
1: Dokładnie, bo tak.
0: Jeżeli podkonstrukcja ulegnie degradacji, no to deska jakby sama w sobie nie dźwignie tego. Tak. I to jest montaż niewidoczny, nie ma tutaj widocznych wkrętów, nie ma tej niebezpieczeństwa, że widzieliśmy w Hiszpanii takie tarasy montowane z drewna, gdzie to drewno było przewiercane, montowane takimi śrubami. Drewno ulegało degradacji, szczególnie w obszarach nadmorskich, gdzie jest duża wietrzność, gdzie jest niesiony piasek, który łupie wręcz te deski. I widzieliśmy wystające duże łby śrub z takiego tarasu. No to jest niebezpieczeństwo dla stopy.
1: No tak.
0: Obojętne, czy dorosłej, czy dziecięcej, jest to absolutnie duże niebezpieczeństwo. Tutaj tarasy, deski tarasowe, kompozytowe, są montowane na niewidocznych klipsach. To są klipsy, które się montuje właśnie do podkonstrukcji, do legara. Te deski są później dosuwane i montowane następne, kolejne. Tak, to jest jakby konieczność montażu na podkonstrukcji. Jeszcze zdarza się, że muszą być tarasy montowane na trochę wyższych wysokościach, w sensie muszą być troszkę wyższe od powierzchni. Tarasy wentylowane, no bo tak to się nazywa, i są montowane, ta podkonstrukcja jeszcze dodatkowo jest montowana na stopach regulowanych. Też firma polska, genialna, produkująca naprawdę świetne podstawki regulowane, korzystamy z ich produktów, sprzedajemy właściwie w całej Europie ich produkty, bo też są certyfikowane, bardzo dobre, bardzo fajna polska firma, też świetni ludzie.
1: Panie Przemysławie, myślę, że na dzisiaj to wystarczy, ale tak na koniec jeszcze, gdyby pan chciał tak mocno zachęcić słuchaczy, dlaczego akurat mają wybrać firmę Woodplast? Podsumowując całość.
0: Ja powiem tak, z całego serca polecam produkty. Ja oddałem się, że tak powiem, jakkolwiek to nie zabrzmi, oddałem się tej firmie w całości, bo ja lubię sprzedawać coś, co mnie przekonuje. Nie umiem sprzedawać i oferować czegoś, co mnie nie przekonuje.
1: Tak.
0: Dlaczego? Dlatego, że tak, to jest firma, która absolutnie dba, bardzo dba o jakość swoich produktów. Od początku, czyli od momentu pozyskania surowca, czyli bardzo wyselekcjonowany surowiec. Tutaj nie ma półśrodków, że kupujemy od kogokolwiek, kto nam coś zaoferuje. Mamy sprawdzonych dostawców. przez kontrolę jakości mamy na hali produkcyjnej panie, proszę mi wierzyć, sprawdza każdą deskę, każdą jedną deskę. Ona ją ogląda, czy nie ma właśnie jakichś odprysków, czy jest cała, czy nie jest powyginana. I ta deska dopiero idzie do dalszej obróbki, bo ona musi być zeszlifowana, tak, docięta na wymiar, spakowana i dopiero wysłana do odbiorcy. Absolutna dbałość o to. My gwarantujemy za te deski lite 25 lat, za deski komorowe 15 lat. To są naprawdę długie okresy, więc no, musimy produkować dobrze, musimy produkować porządny produkt, żebyśmy te gwarancje utrzymali. Powiem tak, jak pytałem właścicieli, jak dużo było reklamacji przez te wszystkie lata, od tego 2006 roku, jak dużo reklamacji było na deski? No to dostałem prostą odpowiedź, że na deski komorowe było 7 reklamacji, z czego tylko 2 były uznane i to były z jednej partii produkcji. Coś poszło nie tak. Mhm. No, przy tak dużej produkcji...
1: Czasami no, może się zdarzyć, tak.
0: Zdarza się, mhm, tak. 5 pozostałych reklamacji to były błędy montażowe, po prostu. Czyli firma, która montowała, popełniała błędy, nie korzystała z naszej instrukcji, no i doszło do jakiegoś uszkodzenia. A na deskę pełną właściciel bił się w piersi, nie było ani jednej reklamacji przez tyle lat. Więc to też dowodzi tego, że to jest produkt premium nie tylko jeżeli chodzi o cenę, ale jest to produkt premium głównie jego jakość. A dodatkowo, to są dobrzy ludzie, a dobrym ludziom warto pomóc. Ja wiem, że te deski nie są najtańsze, natomiast ufam, że kupujący, którzy chcą wydać pieniądze, bo no umówmy się, taras nie jest wydatkiem w skali domu, budowy czy remontu domu, najważniejszym elementem. Są dużo ważniejsze elementy. Są elewacje, okna, dach, jakieś materiały ocieplenieowe, system ogrzewania, wnętrza, tak, no bo przecież żyjemy głównie we wnętrzach. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na wydanie 1000 zł na taras, to niech je wyda dobrze i świadomie. Niech nie kupuje produktu takiego, do którego będzie miał później sam do siebie żal Boże. Mogłem wydać trochę więcej pieniędzy i mieć z głowy, a nie wymieniać tego tarasu, nie wiem, co 5 lat na przykład, tak, bo coś się uszkodziło, coś poszło nie tak. Kupiłem antracytowy, a mam jasno-szary po 2 latach.
1: Tak, dokładnie.
0: To wydawajmy pieniądze świadomie, tak?
1: No właśnie, kupujmy raz, a dobrze, prawda?
0: Raz, a dobrze i porządne produkty, naprawdę. Tym bardziej, że to jest produkt, aktualnie jest to fabryka Produkt Polski. Te pieniądze nie są stąd wypompowywane, one tu zostają. Tu płacimy podatki jako firma, tutaj żyjemy, tutaj żyją moi przyjaciele ukraińscy, tutaj ściągają swoich ludzi z rodzinami i pomagają im. Firma wynajmuje kilkanaście mieszkań na własny koszt po to, żeby tych ludzi tutaj sprowadzić. To też jest taka kwestia pomocy. Ja nie chcę grać na emocjach, broń Boże, natomiast to wszystko gdzieś tam się łączy wspólnie z tym, że ta firma jest naprawdę fajną firmą i te produkty naprawdę są bardzo, bardzo dobrymi produktami.
1: My się sami o tym przekonujemy codziennie, wychodząc przed budynek.
0: Bardzo mi miło.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Świetnie.
1: Moi drodzy, dzisiaj naszym gościem był pan Przemysław Kyrcz z firmy Woodplast. Mam nadzieję, że to jest pierwsza rozmowa i nie ostatnia oczywiście o produktach waszej firmy, bo mamy jeszcze sporo rzeczy do przedstawienia, prawda, panie Przemysławie?
0: Tak, oczywiście. Cały czas się rozwijamy, zaczynamy produkcję elementów elewacyjnych. To może kiedyś też opowiem.
1: Właśnie. Wrócimy do tematu przy następnej rozmowie. Bardzo dziękujemy, panie Przemysławie, za dzisiejszą naszą rozmowę. Zapraszamy na kolejne.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Dbajcie o siebie.
1: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach minęła godzina 8. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. A dziś i jutro możecie nas Państwo słuchać na częstotliwości 89,30 MHz w paśmie UKF FM, bo będziemy przekazywać Państwu mnóstwo informacji dotyczących programu Kupuj Świadomie. Kupuj Świadomie to program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A my spoglądamy póki co w pogodę. Sobota płynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, choć w tej chwili jest duże, będzie też wzrastać do dużego, jednak bez opadów deszczu, przy zróżnicowanej terytorialnie temperaturze maksymalnej. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tutaj od 21 do 23, 22-24 w centrum, 25-27 na południowym zachodzie. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z kierunków północnych, delikatnie obniżający temperaturę odczuwalną. Dlaczego tak się dzieje? Otóż centrum kontynentu od Kani po Apeniny i od Biskajów po Rosję kontynentalną objęte jest cyrkulacją wyżową. Centrum tego wyżu z ciśnieniem 1029 hektopaskali znajduje się na pograniczu Polski i Niemiec, powoli przesuwając się i słabnąc na południowy wschód. Po jego północnych obrzeżach przemieszczają się strefy zachmurzenia frontowego niżu z nadmorza norweskiego i północnego Atlantyku, które oczywiście możemy zobaczyć na zdjęciach satelitarnych. Jutro od godzin nocnych od północnego zachodu zacznie nasuwać się strefa frontu chłodnego, widocznego dzisiaj nad Morzem Północnym i Francją, ze słabymi przelotnymi opadami deszczu i podobną do dzisiejszej temperaturą. Za frontem chłodnym zacznie rozbudowywać się nad Jutlandią i Morzem Północnym układ wyżowy, dzięki któremu pierwsza połowa przyszłego tygodnia będzie pogodna, lecz nieco chłodniejsza. To tyle dzisiejszego komentarza pogodowego, a już za chwilkę porozmawiamy o jakości żywności. A to wszystko w ramach programu Kupuj Świadomie. Zostańcie Państwo z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
2: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. Mm-hmm. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych A, D, E i K to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązaniem, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie. Dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Mm-hmm. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mm-hmm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Mm-hmm. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. Mhm. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzony przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? Mm-hmm. No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
3: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
2: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute, i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład, jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszeczkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
3: Ile minut wtedy moczymy?
2: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. No. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół, jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo, taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, do takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
3: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
2: no to już jest gorzej.
3: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
2: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączony razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które

0: Insulinooporność to są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii pewne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 centymetrów talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, nie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest
1: Co z
0: sprawne
1: reguły,
0: połączenie,
1: tak.
0: ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też no, należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8 może procent alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. I to
1: Wewnątrz.
0: jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia, przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo. Jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład 2 dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
1: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z

0: żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze, to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna, taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im no, autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, że ktoś jest uczulony, to w kiszonym ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, tak jak na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków trzeba lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
0: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
1: No tak, tak samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe. To jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D. Mhm. Bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych. Dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takiej grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie i nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
0: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
1: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
0: I ma mieć energię.
1: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
0: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Europa trwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęło 9:00. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziś i jutro możecie nas Państwo słuchać na częstotliwości 89,30 MHz w paśmie UKF FM i będziemy także emitować bardzo dużo, sporo, może nie bardzo dużo, ale sporo informacji dotyczących programu Kupuj Świadomie. Kupuj Świadomie to program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tak, póki co spoglądamy w pogodę. W tej chwili za oknami na termometrach zławieś mała 15,3 stopnia, temperatura odczuwalna 15 stopni, słońce wzeszło o 4,37, zajdzie o 20,51, księżyc w pierwszej kwadrze. A dzisiaj w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, temperatura maksymalna od 20 stopni 21 na północy, około 22 do 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich, chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22 stopni, wiatr słaby, okresami głównie na wybrzeżu, umiarkowany z kierunków północnych, na zachodnim wybrzeżu także zachodni. 9:02, tyle prognozy pogody. Takim podstawowym, często niedocenianym też i surowcem spożywczym, ale i przyprawą jest sól. Zabierzemy Państwa teraz 600 metrów pod ziemię. Posłuchamy nieco o polskiej, dobrej polskiej soli. Zapraszamy do kopalni w soli w Kłodawie. Już za chwilkę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: 20:06.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
3: Tak.

0: proszę dobrze trzymać.
1: Ja się pana będę trzymać. Mogę?
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega w uszach, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie wciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: ile?
1: Teraz mieliśmy poziom 450.
2: Wysoko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłuszły nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława, I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak? A tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sól? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? to, po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Kłodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nieużywane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji, poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem.

0: i świeżych wód oceanicznych, a czwarty cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć. A jej twardość, no w skali MOSA to jest zaledwie 2. Porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, A kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą, takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasową, magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego.

0: Jerzego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki. Górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować, i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty, to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana i ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
1: Nie.
0: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś? Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber. I też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze, żelazo, cyjanek, potasu. Do niedawna uważany za taką neutralną substancję, no ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w Kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
1: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
2: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba? Że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
2: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności. Tak?
0: Rozumiem. Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było dotoczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szybikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wwożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący Pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. W Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku Koła na Piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jłowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jłowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipsiak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
3: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
1: To co, dzieciaki, idziecie?
3: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Krzeli, czy to byś tam nie hapnął?
1: Krwi nie wyssał, Dracula.
4: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni
2: tu. A pan wie?
4: Policzyłem, przejdzie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył. Proszę państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
5: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co z mania silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli o, to... Miś, jak nie, wchodź mi pod nogi, dobrze?
5: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny wszystko są...
4: Te wagoniki to przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
1: Trochę tak.
4: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
4: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
5: A te wagoniki to wożą pracowników tego?
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
5: Aha, ona jest też spalinowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
5: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
1: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej. W dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne, niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele, no ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu.
6: Proponuję przejść z szybem wentylacyjnym, jak został wykonany?
0: No normalnie był strzelany ten chodnik.
6: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 km wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
6: No to jest...
0: Bo szyb chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest boule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów, wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 Wojewódzki Konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała 4 pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Płacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś dalej, głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
7: Nigdy nie widziałam różowej waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczą.
7: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. No my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
7: Zdecydowanie.
8: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
7: Takiej różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
2: Jest, można kupić, znaczy nie zawsze.
7: To znaczy my na wsi mieszkamy, także może i u nas nie ma.
0: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, Z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzany wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarz. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
8: no, bo tak się nie
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
4: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by do strachu się potropił. Tak sam by się odłączył, nie? Żeby tak trafić do samego, no, tego, nie?
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
9: No, ale... A pan się nigdy nie
8: pomógł. Skarbnik go pilnuje.
4: Oprócz kasku się pan persy.
0: Proszę bardzo.
8: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
8: Są różne wielkości, bo
0: tak,
8: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
9: Lampy, przepraszam, to na czym pomagają? Właśnie też je widziałam. Koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
9: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
8: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
8: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, dopiero po
0: wojnie. W czasie przedwojennym tylko właśnie
8: profesor
0: Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
8: No to czyli, ogromne pokłady też czyli by były potwierdza się to,
0: że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
8: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
8: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak,
8: sól?
0: To jest sól, z tym, że no, tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
8: Wygląda jak już, jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak. Mhm.
8: No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy... Ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkąd?
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest...
8: To sól.
0: Tak. Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. Mhm. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
8: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten,
0: tak, tam już
8: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już
8: ładowarki, tak? Wszystkie?
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn.
8: Ta.
0: A tam
8: to
0: już
8: utrudniałoby
0: nie ma.
8: Po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
8: Dobrze.
0: Tylko maszyna na własnych kołach się
8: porusza,
0: zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
8: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod?
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
8: Tak.
0: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych. Czy
8: no właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
8: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu.
8: Będziemy
0: teraz jechać
8: wracać
0: do góry.
8: Na powierzchnię. To jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
8: Teraz przyspieszyłem. Gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
8: A o, teraz, ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Tak, jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
8: Oczywiście.
0: No to się cieszę.

0: Się nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
1: No to pięknie, dziękujemy.
2: Kurki będą na pewno dobrze smakowały.
3: Świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić w ziemię, wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. Aha. które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo mhm. wtedy zatrzymywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w ostatnim.
2: Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. W ogóle
1: rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. No. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. i możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie, chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika szkodnika sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej, lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigłowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No, bardzo cenna.
2: Bardzo cenna. Pani Aldono, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda, no bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie.
1: Wiadomo, jakie są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawił.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak, chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
1: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
0: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
0: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach, oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta. No i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście, jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie, i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy to dobrze sadzone, do tego przygotować, zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to

0: dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. Mhm. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Mhm, dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu Piotr, widzę, ma kolejne pytanie.
2: Tak, było tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście.
2: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Mm-hmm. Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, mm-hmm. dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: warstwy
0: troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m są

0: jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo nie, jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak,
1: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
1: taką,
2: że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
0: w lesie,
1: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
0: Tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją naprężnie złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak trzy lata czekać.
0: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał. Teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
0: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam. Gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, mm-hmm. bo to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy torf, tak.
1: Tak. Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: raczej nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
0: Tak, bo węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no co oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Piecu potrzebowaliśmy.
0: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
1: Torfem też można palić.
0: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
0: Nie no, wody
2: i
0: to
2: maź
0: już w ogóle,
2: taka.
0: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka w zależności od tego, jak
2: tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
0: O właśnie.
1: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, to w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy, tak. Tak, no,
1: z dodatkami.
0: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
0: Tak, bo są żywice.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więcej tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
0: Pani Aldono, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy, więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
0: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
0: No nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. To nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
0: Tak.
1: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
0: Prognozę pogody, tak.
1: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
0: Czy nam się uda, czy nie.
1: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba okryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
0: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
0: No to tutaj...
1: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
0: No, właśnie, na tak.
1: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło, ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
0: No i to rozsadza.
1: W tkankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
0: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
1: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No, w lutym.
0: W lutym, tak.
1: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
0: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj, no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
1: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
0: już prawie nie było.
1: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
0: tak,
1: u nas tutaj
0: na był...
1: Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
0: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień dokładnie. To już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
1: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
0: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
1: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
0: Spływa, właśnie.
1: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
0: U nas to samo, tak.
1: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
0: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
1: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
0: Zdecydowanie. Pani Adono, Na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
1: No, oczywiście.
0: Dobrze. No to dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13.25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
1: Cieszę się, że mogę się przydać.
0: Bardzo, pani Aldono.
1: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
0: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie,
0: bo znany jest. I,
2: tak.
0: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
0: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
1: Chyba ciepło.
0: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
1: No nie, urosłaby.
0: Tak?
2: Tak?
1: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
2: Czyli odwrotnie.
1: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
0: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
0: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
0: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
1: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
0: No to ale teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
1: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak, tak,
0: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
1: nie... Na co muszą uważać.
0: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
0: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
1: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
0: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
0: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
0: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenek. Przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: No to wina jest doktora Grzegorza. Bo na wtorki.
1: Się z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem, środy z Aldoną.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, dobrze.
2: Już jest śmiesznie.
0: Może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: O coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam, w domu myślałam, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam. Fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrotówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się, tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. I tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że to jeszcze sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mu sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał, miały.
1: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Także można sobie pracy przysporzyć.
0: Można sobie przysporzyć, ale się nauczyć też bardzo tak, tego no właśnie. Tak, bo...
1: Wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
0: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
1: Dokładnie.
2: Pani Aldona, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik, jak go zrobić w ogóle.
1: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek, na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek, możemy sobie z desek wygrodzić, a jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
0: super konstrukcje. Tak.
1: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo. Będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne. I będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
0: Tak.
1: Tak, bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
0: Z kamieni też można, pani Aldono?
1: Czy można. Tak, żeby tylko później nam ciężej może jest z tego wybierać, prawda?
0: No tak.
1: Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A to mogą być sosnowe?
1: Sosnowe. No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. Te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
1: Zazwyczaj wrzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy i mamy tylko samą trawę, to też będzie okej. Także to też nie jest jakimś problemem. Mhm. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
1: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, bo zauważ...
1: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
0: Delikatnie.
1: Delikatnie, dokładnie.
0: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
0: czy tam, no nie wiem, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie.
1: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być, jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
1: Bo to jest takie pytanie. Jeśli się nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy, jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży. Natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
2: Czyli jesienią. Tak, na przyszły rok, jesienią może?
1: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może i nie być w pełni rozłożony.
0: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc tato wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach. Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no jak coś tam urosło już, to ogromne było.
1: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzyć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
0: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
1: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
0: sporą, tak.
1: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
0: Tak, czyli te tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
1: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
0: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy w czasach takich, gdzie jest sucho, czy on, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
1: Jak najbardziej. Jeśli jest za sucho, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
0: Tak.
1: Nawet na przykład

0: pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
1: Tak, tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to już by nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być takie warstwowe, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także... usypujemy taką pryzmę, jaką już no, zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To w zależności od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mało ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
2: A czy warto przerzucać te warstwy, panie Aldonu, w kompostowniku jakoś?
1: Mieszać. Takim małym to nie mamy możliwości.
2: Nie ma możliwości nawet.
1: Jak mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć podkład, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć podkład, żeby również nam się rozłożyło.
0: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
1: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie no całe, bo
2: tak.
1: To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
0: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani, coś nietypowego? Co inni nie mają?
1: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam no, dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie warstwami, takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam składam.
0: No tak.
1: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
2: Panie Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
1: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te liście tak z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić tak w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
2: tak, suche.
1: I suche. I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia, w sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem.

0: One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy. I na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
1: Pani Aldono, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś, czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
0: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre, bo to też utrudnia troszeczkę no tutaj aklimatyzowanie się, jak tak. Dostaje też to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest wskazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
2: piasek.
0: Grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu to nie jest tak w sumie proste, jeśli
1: chcemy mieć...
0: Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
1: No i pani mówi pani.
0: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
2: Tak.
0: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko okej. Okay. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje. Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś, chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną, i wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
2: więcej.
0: I tysięcy.
2: Tak.
0: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak? Tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia nie przejdzie. No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
2: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
0: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować
2: koronę.
0: Część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa, wtedy czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki, przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
1: Pani Aldona,
0: i będzie nam chorowała.
1: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte, a czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
0: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu tego przycięcia będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie, natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
1: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
0: To wszystko zależy od wielkości, od... Mhm.
2: Od gatunku na pewno.
0: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę. To jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak, a tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
2: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
1: Tak, pani Aldona.
0: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
2: Tak.
0: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? Mhm. To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
1: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia, pani Aldono. I tak od razu o tym pomyślałam.
0: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
2: no,
0: to
2: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
0: To wystarczy rok, czyli jak państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
1: A, widzisz, byś...
0: Bo już się wytworzy ta
2: no, właśnie,
0: jakby
2: teraz, tak,
0: nowa bryła korzeniowa.
1: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
0: To znaczy, ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście Państwo w stanie wykopać ją w całości. Z tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej rośliny, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
2: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego
1: no
2: typu...
1: No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo nie, tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
0: Oczywiście tak, można podsypać czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
1: Na jaki długi okres?
0: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
1: No, też teraz...
2: żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
0: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
2: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu, mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
0: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
1: Tak?
2: No i też rosną pewnie.
0: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
2: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
0: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały...
2: Zasmaczne były.
0: Tak, zasmaczne są zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mamo, jakie to piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak rzeczywiście były z Wisły, ale już były bez cebulek. Już były zwiększone. Więc takie odmiany z Wisły też możemy mieć.
1: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakichś pojemniczkach na nornicę, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
0: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafię sobie ten koszyczek ominąć, z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie realizował.
2: Świetne warunki ma wtedy.
1: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już nic.
2: Jest wszystko.
1: Już nie ma nic.
2: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych. W warzywniku chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili mają, są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czego zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
0: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
2: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
0: Nie, bo przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
2: No, no właśnie.
0: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
1: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
2: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy przycinać je przed jesienią, schowanie, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
0: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie z całą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda, chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
2: Wrażliwe.
0: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do -5 tu nawet
2: wytrzymują.
0: Nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nam i takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
1: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
2: No tak,
0: tak.
1: Czyli te swoje muszę przytachać.
0: Tak, dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie. Tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
2: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała, szpinak czy rozszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże.
0: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
2: No właśnie, to chyba jeszcze...
0: Bo tak. Mniejsze zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
2: Wybujało już.
0: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo, że zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo, jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, a teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później gorzej zimuje, właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte, więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
2: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo... Chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie, może zostawimy ten...
0: To trochę skomplikowane, to tak. Oczko wodne to na całą audycję.
1: I tak się umówimy, Pani Aldono.
2: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
0: Bardzo ciekawy temat. To jest cały ekosystem, który się...
2: No właśnie.
1: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
0: No, może być.
2: Środę z panią Aldoną.
1: Środa z panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
0: Dobrze.
1: Kolejny
2: Dobrze, to
1: temat.
2: Zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze... Musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
1: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
2: Tak.
0: O drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują. I
1: będziemy.
2: I będziemy, pani Aldono, rozmawiać.
1: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
2: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
1: Przestań, bo zagadasz, panie Aldono. Pani Aldono.
2: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle jakby coś...
1: Poziom wody obniżył się
2: poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
0: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
1: A może mieć pani rację.
2: Bo...
0: To najczęściej jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Mhm. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
2: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
0: Okej, dobrze.
2: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
1: W środę, o 10:50.
2: O 10:50
1: spotkamy. A pytań przyszła pani Aldono.
2: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę. Jak słyszymy, na wiele różnych tematów możemy rozmawiać tutaj godzinami.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko 2 elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska i wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat.

styka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240. I dlatego jeśli tego plutonu, tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy. Wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran 238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa. Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy 5 i 6 bloku w Czarnobylu. To jest po prostu taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnił

0: bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godzinny, właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na sam na rozwinięcie się tej awarii. Proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin i on pracował 200 metrów od reaktora numer 4 i akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa, i ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie no, rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 kilometry od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Jakulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy została w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no, nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie dwa dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło drugiego dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej został od tego drugiego wybuchu wodoru no, mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszczadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar, ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej Nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka. Tam jest, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu. One się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład dwa przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają. No więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na trzy zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, no przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, no na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku. czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam, to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt. Dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie. Koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Skutek mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. I inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. A w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 razy od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma no, dzień stracony. No, co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje w tej chwili. Wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się w budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem no, 100-kilkudziesięciu osób, to już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka no, prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj różnego, właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości no, kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest, tak lekko licząc, 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się tam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast, proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj no, pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze w tych blokach była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś no, 3 metrów, 3-4, czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące. I licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych. Bo to sobie są tego typu umocowania. zachowania. To są, dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale no, różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.
2: Kid stuff mix 12 ground zero with the melody guitars up 0.3 bass up 0.4 kick down 0.5 overheads up 0.4 less gain on the snare and 3 dB added to 10k on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.

0: Witamy dzisiaj w studiu naszego gościa. Jest nim pani Kinga Łęgowska z działu promocji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Dzień dobry pani Kingo, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Gdzie w ogóle leży Szafarnia i Ośrodek Chopinowski?
1: Szafarnia jest pięknie położoną miejscowością w północnych terenach Ziemi Dobrzyńskiej. Oczywiście to jest województwo kujawsko-pomorskie. To są północne tereny Ziemi Dobrzyńskiej, około 5 km od Golubia Dobrzynia w stronę Repina. Oczywiście GPS wskaże nam drogę, zresztą jadąc od Torunia w stronę Szafarni, również drogowskazy przy drogach również się znajdują, więc nie będzie to problemu. Skąd się w ogóle ten ośrodek Chopinowski w Szafarni wziął? Tak. Takie należy sobie zadać pytanie. Dokładnie 200 lat temu, w roku 1824 i 1825, nastoletni 14-15-letni Fryderyk Chopin odwiedził swojego kolegę Dominika Dziewanowskiego. Dominik Dziewanowski, który mieszkał w Szafarni, był synem właściciela majątku szafarskiego, Juliusza Dziewanowskiego, wyjeżdża do Warszawy pobierać nauki w liceum, do którego uczęszczał również Fryderyk Chopin. Nauczycielem, profesorem języka francuskiego był ojciec Fryderyka, Mikołaj Chopin. Dodatkowo jeszcze Dominik Dziewanowski przebywał u rodziców Fryderyka Chopina na pensji. Państwo Chopinowie prowadzili pensję dla chłopców ziemiańskich, którzy uczyli się w Warszawie, a którzy na stałe w Warszawie nie mieszkali. Chłopcy więc spędzają ze sobą wiele czasu, zaprzyjaźniają się, zresztą bo tak był w tym czasie nazywany nasz kompozytor, był bardzo chłopcem dowcipnym, towarzyskim. Tych zaproszeń na wakacje od pensjonariuszy było bardzo wiele, ale ku naszemu szczęściu została wybrana Szafarnia też nieprzypadkowo, bo 30 lat wcześniej, przed wakacyjnym pobytem Fryderyka Chopina, guwernerem właśnie w Szafarni był ojciec Fryderyka Chopina, Mikołaj, więc te relacje Dziewanowskich z Chopinami były już znacznie wcześniej odnotowane w historii. No i właśnie w Szafarni przyjeżdża dokładnie 200 lat temu Fryderyk Chopin i są to wakacje niezapomniane.
0: Co się tam wydarzyło, skoro niezapomniane?
1: Fryderyk, po pierwsze, to były pierwsze samodzielne wakacje Fryderyka Chopina poza domem rodzinnym. Te wakacje oczywiście na wsi miały przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia Fryderyka Chopina, bo no, Fryderyk nigdy nie był okazem zdrowia, więc spacery, wiejskie powietrze miały przyczynić się do tego, żeby podreperować jego zdrowie. I co się dzieje pod względem takim muzycznym, kompozytorskim, to, że Fryderyk styka się z muzyką ludową, z kulturą ludową. Słyszy tę muzykę na dożynkach, podczas zabaw w karczmach i zachwycony tą muzyką ludową, od pobytu w Szafarni, od tych wakacji w Szafarni, rozpoczyna komponowanie mazurków. Powstaje zresztą pierwowzór jednego z tych mazurków właśnie w Szafarni, mazurka Amol op. 17 nr 4, którego sam Fryderyk w słynnych kurierach szafarskich, bo właśnie z tego wakacyjnego pobytu Fryderyka w Szafarni pochodzą jedne z najciekawszych muzealiów po Fryderyku Chopinie, kurier szafarski. Mama Fryderyka Chopina, Justyna Tekla z Krzyżanowskich, prosi syna, aby ten codziennie posyłał do niej do Warszawy listy, gdzie będzie opisywać, jak spędza czas w Szafarni, ale Fryckowi z czasem nudzi się tradycyjna forma pisania listów i postanawia zostać dziennikarzem w Szafarni. I wzorem wydawanego wcześniej w Warszawie kuriera warszawskiego wydaje w Szafarni kurier szafarski, który podpisuje anagramem swojego nazwiska, czyli piszą odwróconą kolejnością. Dzieli również tą swoją gazetę, jak tak samo kurier warszawski, na wiadomości krajowe, czyli to, co działo się w Szafarni, i wiadomości zagraniczne, czyli to, co działo się w okolicznych miejscowościach.
0: Czyli prawdziwy dziennikarz.
1: Prawdziwy dziennikarz, pisze go bardzo w dowcipny sposób, bardzo żartobliwy, wnikliwie obserwuje wiejską rzeczywistość, opisuje codzienne wydarzenia z życia na wsi, ale tak jak powiedziałam, w bardzo dowcipny sposób. Na przykład pisze, że w Szafarni dokuczają mu kuzyni. Kuzynami nazwał komary. Pisał, że gryzą go gdzie mogą, dobrze jednak, że nie w nos, bo miałby jeszcze większe, aniżeli ma. Więc potrafił Fryderyk również żartować z samego siebie. I w tymże właśnie kurierze szafarskim podczas jednego z wydań pisze, że grał Żydka. I pan Dziewanowski poprosił lokalnego karczmiarza o ocenę tego właśnie mazurka. Więc powstaje pierwowzór jednego z tych blisko 60 mazurków również w Szafarni. No i mamy jeszcze jedną pamiątkę, bardziej już dla ciała, bo przecież muzyka dla ducha. Kawę żołędziową. Zdrowotnie Fryderyk Chopin pił kawę żołędziową, ona miała polepszyć apetyt Fryderyka Chopina i tę kawę żołędziową można skosztować u nas w kawiarence w Szafarni. Chociaż no, oczywiście nie dosłownie to samo.
0: Ale z żołędzi.
1: Ale z żołędzi.
2: Ale może te same dęby.
1: Dęby są, te, z których była robiona kawa żołędziowa, ale to już te dęby są pomnikiem przyrody i my tak cieszymy się, że one są z nami i nie chcemy ich nadwyrężać.
0: Ale żołędzie spadają, to możecie nazbierać.
2: Do koszyka.
0: Do koszyka,
1: tak. Służą bardziej za ozdobę.
0: Przenieśmy się teraz już do współczesności.
1: Ta 200. rocznica pobytu Fryderyka Chopina w szafarni była taką okazją do przemyśleń, co zmienić, co wprowadzić nowego, co utrzymać, co rozwinąć. Mhm. Więc prowadzimy oczywiście przede wszystkim działalność koncertową. To jest nasza działalność skierowana dla melomanów, do promowania cały czas muzyki Fryderyka Chopina, jego pobytu w szafarni. Więc teraz co tydzień tak naprawdę w soboty odbywają się koncerty, najbliższy już 29 marca, w najbliższą sobotę, ale tytuł koncertu jest trochę mało chopinowski, by się mogło wydawać,
0: to znaczy?
1: Ponieważ tytuł ma Country Road Trio. W szafarni staramy się dawać jak największe okazje do tego, aby właśnie młodzi artyści występowali. Pamiętajmy, gdy Fryderyk przyjeżdża do szafarni,
2: też
1: jest młodzieńcem, więc chcemy, żeby po prostu ten młody duch artystyczny był podtrzymywany cały czas w szafarni. Wystąpią studenci Bydgoskiej Akademii Muzycznej oraz Poznańskiej Akademii Muzycznej, Aleksandra Gawenda, Paweł Dziuk oraz Tomasz Kłeczek. Więc będą skrzypce, klarnet i fortepian, ale oczywiście to i tak w dobór repertuaru nie jest przypadkowy, ponieważ 20-wieczni kompozytorzy, których utwory usłyszymy w tym koncercie, podobnie jak Fryderyk Chopin, inspirowali się muzyką ludową, twórczością ludową i przenieśli to na tą kanwę muzyki klasycznej. Do tego jeszcze jeden z kompozytorów, który akurat pochodzi z Francji, Francis Poulenc, podobnie jak Fryderyk Chopin, został pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, a w setną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina w 1949 roku brał udział również w takim wspólnym dziele przygotowania kompozycji na cześć zmarłego kompozytora, więc tych takich połączeń z razem związków z Fryderykiem Chopinem również będzie więcej. Także zachęcamy do takiej muzycznej podróży przez Niemcy, Francję, Węgry i Stany Zjednoczone. A w następną sobotę 5 kwietnia, to już będzie pierwszy kwietniowy koncert. Wysłuchamy już koncertu typowo fortepianowego, również dwoje młodych artystów. Zuzanna Sejbiuk, która jest finalistką 53. ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina i bycie właśnie w tym finale zapewniło zakwalifikowanie do eliminacji już do tego 19. chopinowskiego konkursu pianistycznego, który odbędzie się w październiku, który przed nami, więc możemy spodziewać się, że repertuar, który usłyszymy, będzie już tym konkursowym repertuarem. I drugi pianista, Piotr Konieczny, tutaj tylko zaznaczę, że są to obydwoje laureatami konkursu imienia Adama Harasiewicza, a tytuł koncertu Mistrzowskie Klawisze. I rzeczywiście program sami mistrzowie, Bach, Liszt, oczywiście Chopin, Szymanowski, więc no tutaj nazwiska, które mówią same za siebie. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z Urzędem Gminy oraz Ośrodkiem Sportu i Kultury w Radominie. Bardzo dobrze nam układa się współpraca. Mamy wspólne inicjatywy, które organizujemy razem, jak chociażby w czerwcu odbędzie się w szafarni przy kooperacji gminy i Ośrodka Szafnowskiego Gminy Dzień Dziecka. Więc rzeczywiście ta współpraca układa się dobrze. Mamy nadzieję, że będzie się rozwijać. W ogóle mieszkańcy gminy Radomin mają taką możliwość zwiedzania ośrodka za darmo. Muszą tylko nam po prostu powiedzieć, że no, tak, mieszkańcami gminy Radomin, tak. Również wejściówki na koncerty mają ulgowe, więc no, staramy się rzeczywiście zrobić ukłon w stronę mieszkańców gminy Radomin, aby rzeczywiście jak najwięcej chcieli do nas przyjeżdżać. Szkoły również przyjeżdżają na audycje do nas, tak staramy się, żeby chociaż i z Radomina, i ze szkoły wspólnego, bo te dwie szkoły funkcjonują na terenie gminy Radomin, również chociaż raz w roku każda klasa przyjechała. Ale ta współpraca, jeżeli chodzi o szkoły, o edukacji. To jest już ta kolejna gałąź naszej działalności. Oferta edukacyjna, oferta dla grup. Bardzo mocno inwestujemy w dzieci, bo mamy tego świadomość, że czym skorupka za młodu zasiąknie.
0: Tak.
1: Chcemy sobie wychować publiczność na kolejne 20-30 lat. Musimy tą muzyką, inspiracją muzyczną zarazić po prostu to najmłodsze pokolenie. Zresztą mamy też świadomość tego, że w szkołach na muzykę jest coraz mi czasu, w sensie takim edukacyjnym.
2: I my nadrabiacie?
1: Z chęcią tutaj wspieramy szkoły, tak, w takiej edukacji również muzycznej. Mamy bardzo bogatą ofertę dla grup, właśnie chociażby z okazji tej 200. rocznicy pobytu Fryderyka Chopina w szafarni, my ją zdecydowanie rozszerzyliśmy. Zaczynamy od najmłodszych, od przedszkolaków. Mamy zajęcia rytmiczne w naszej ofercie. Odbywają się cyklicznie w czwartki. Zajęcia rytmiczne Rytmika u Fryderyka o godzinie 16. I to są głównie zajęcia skierowane dla dzieci właśnie z okolic, gminy Radomia, ale nie tylko, tych najmłodszych, przedszkolaków. Ale również mamy zajęcia rytmiczne takie jednorazowe w ofercie, jeżeli jakieś przedszkole chciałoby do nas przyjechać.
2: Do was przyjeżdża?
1: Tak.
2: Konkretnego dnia
1: umawiamy się wcześniej.
0: Co tam dzieci robią?
1: Przede wszystkim proste instrumenty perkusyjne, ale również proste piosenki. To są przedszkolaczki, więc przede wszystkim to jest zabawa z muzyką, poprzez muzykę, tak. Dzieci mają się dobrze z nami czuć, mają zainteresować się muzyką, a co będzie dalej, to zobaczymy.
2: No dobrze, jak reagują?
1: Te najmłodsze dzieci są zawsze bardzo wdzięcznym środowiskiem, tak, grupą, z którą się bardzo przyjemnie współpracuje. Zaskakują swoimi spostrzeżeniami. Niektóre dzieci są większymi indywidualistami, więc może nie zawsze wszystko robią w rytmie, ale to taka jest już specyfika takich zabaw. Ale zawsze to są, wychodzą uśmiechnięte, zadowolone, więc coś znalazłem.
0: Ale rzucacie to ziarno po prostu, żeby było, zakiełkowało gdzieś tam
1: tak,
0: w przyszłości.
1: Tak, zgadza się, w przyszłości. I potem, tak jak już te dzieci przyjadą do nas w przedszkolu na rytmikę, to potem zapraszamy już w klasach 1-3 na taką już audycję troszkę poważniejszą w sali muzealnej, w sali koncertowej. Ta audycja nazywa się Frycek, jakiego nie znacie. I my na tych audycjach przebieramy się w stroje z epoki. To jest taka wierszowana audycja, gdzie oczywiście pianista również gra utwory, proste utwory Fryderyka Chopina na żywo, tak? Również jest aktywizacja podczas tych zajęć, tak aby dzieci przeżywały tę muzykę również za pomocą ruchu. Więc potem właśnie to jest taka audycja skierowana dla dzieci w wieku szkolnym. Nasze audycje muzyczne są skierowane dla różnych grup wiekowych, tak? Mamy na przykład audycję Fryderyk Chopin blisko nas, gdzie opowiadamy o życiu Fryderyka Chopina, oczywiście w dużym skrócie, o anegdotach, jakie są związane z powstawaniem poszczególnych utworów. Ludowe inspiracje Fryderyka Chopina, no to wtedy już rzeczywiście jest z przytupem i na ludową nutę. Nowa audycja w salonie Chopinów, gdzie bardziej opowiadamy o kulturze XIX wieku, o tym, jak wyglądało takie życie codzienne w rodzinach mieszczańskich, ale też drobnej szlachty. No i audycja, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, Chopin dla dorosłych, gdzie opowiadamy o kobietach Fryderyka Chopina, o jego miłościach. Pozwalamy sobie na przedstawienie pewnych anegdot, już smaczków, ale oczywiście wszystko zachowując, nie obdzierając oczywiście Fryderyka Chopina z jego geniuszu muzycznego. A również dla seniorów mamy zajęcia muzyczne, zajęcia integracyjno-rytmiczne dla seniorów, czyli to takie zajęcia, gdzie również seniorzy mogą pobawić się przy muzyce, mogą potańczyć, pośpiewać w troszeczkę różniejszej formie, ale również i z muzyką na żywo, i z muzyką z zabawą, po prostu również taką integracyjną. Mamy za sobą przeprowadzone kilka takich właśnie zajęć integracyjnych dla seniorów i widzimy, że to jest strzał w dziesiątkę. Wychodzą doskonale rozbawieni, uśmiechnięci, zadowoleni. Mamy świadomość tego, że muzyka fortepianowa to jest jednak nisza pewna, tak? To nie jest muzyka popularna i często się może wydawać, że ta muzyka jest po prostu właśnie nudna, a my staramy się podczas naszych audycji muzycznych, co jest też bardzo ważne, utwory Fryderyka Chopina są wykonywane na żywo przez naszych pianistów.
0: Czyli pokazujecie tą warstwę emocjonalną tej muzyki,
1: tak, muzyki, gdzie opowiadamy o okolicznościach, w jakich poszczególne utwory powstawały, tak, na przykład, jakie są anegdoty z nimi związane. Uczymy również szczególnie tych najmłodszych słuchania tej muzyki, zwrócenie uwagi na dźwięk, o czym ta muzyka opowiada. Jest to przecież słynne preludium deszczowe, gdzie słychać wyraźnie krople deszczu. Zawsze wtedy proszę, aby uczniowie, dzieci zamknęły oczy i wsłuchały się w te krople deszczu. Tak, więc to rzeczywiście, bo mówi się o tym, że Fryderyk Chopin malował muzyką i te obrazy po prostu staramy się w jak możliwie najbardziej przystępny sposób przedstawić, tak aby potem rzeczywiście je zechcieli do nas wrócić na koncerty. Widzimy że niestety bywa z tą wyobraźnią muzyczną różnie.
0: Tak, my też to zauważamy.
1: A nawet coraz gorzej. Coraz, to chyba rzeczywiście brak tej edukacji muzycznej w szkołach. Staramy się właśnie wyjść naprzeciw tym potrzebom edukacji, żeby rzeczywiście wesprzeć i przede wszystkim to młode pokolenie zachwycić piękną muzyką Fryderyka Chopina, kulturą. My również uczymy zasad zachowania w ogóle na
0: właśnie,
1: koncercie,
0: to jest bardzo cenne,
1: w instytucji kultury. Jak wchodzimy na salę koncertową, kiedy klaszczemy podczas koncertu, kiedy mamy sonatę, sonata składa się z kilku części.
0: Jak się ubieramy na koncert, bo tak, to też jest bardzo
1: również
0: ważne.
1: Również jest tak, dokładnie.
0: To też szacunek dla wykonawcy nawet.
1: Powiem szczerze, nawet uczymy tego, jak należy usiąść, bo to też bywa różnie. Mhm. Jeżeli nie jesteśmy w kinie, jesteśmy na sali koncertowej. Tutaj również trzeba odpowiednio siedzieć. Jak zachowują się pianiści, również kiedy się kłaniają, że wtedy należy głaskać. To są naprawdę również takie ogłady, po prostu tak, zwykłej ogłady w instytucji kultury. Przecież ktoś pojedzie za chwilę do filharmonii czy do teatru i to są te same zasady, tak?
0: Dokładnie.
1: Więc jest co robić i rzeczywiście takie ośrodki jak Ośrodek Chopinowski w Szafarni, zdecydowanie jedną z takich naszych zadań jest wspieranie edukacyjne tego najmłodszego pokolenia, zdecydowanie. Z jednej strony widzimy pewne sygnały niepokojące, jeżeli chodzi o poziom tak wiedzy kulturalnej wśród tego najmłodszego pokolenia, ale to też świadczy właśnie o tym, że jest nad czym pracować i gdzie pracować. Ja bym jeszcze musiała powiedzieć o naszym konkursie pianistycznym przed nami. Już oczywiście przygotowania idą pełną parą. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń i cóż, cieszymy się niezmiernie, że padł kolejny rekord. Bardzo duża liczba uczestników, ponad 80, ale z 24 krajów świata są reprezentanci Polski i to nas bardzo cieszy. Japonii, Chin, Australii, Stanów, Kanady. Mamy zakorzenioną dumę z Fryderyka Chopina i jeżeli zada nam ktoś pytanie, czy Fryderyk Chopin był Polakiem czy Francuzem, to będziemy prawie gotowi bronić jak niepodległości, że jest Polakiem zdecydowanie i rzeczywiście Polakiem był, Polakiem się czuł. Rzeczywiście wśród naszych gości, którzy przyjeżdżają, bardzo dużo Azjatów właśnie, tak, gości z Chin, z Japonii, znają Fryderyka Chopina, jego biografię, muzykę. Sami jesteśmy nieraz zaskoczeni, chociażby właśnie podczas wspomnianego konkursu pianistycznego międzynarodowego, jak dzieci z innych krajów doskonale interpretują jego utwory, takie typowo nasze polskie, mazurki, polonezy. One są, oddają tą naszą polską duszę fenomenalnie, a wspominając jeszcze właśnie o konkursie pianistycznym, skąd do nas dotarły zgłoszenia, to są jeszcze takie kraje jak chociażby Uzbekistan, Tajwan, Bułgaria, Hongkong, Azerbejdżan, oczywiście Stany Zjednoczone, Włochy, więc Mongolia, więc to są również takie kraje, które dla nas brzmią dość odlegle i egzotycznie, ale no Fryderyk Chopin tam również
0: jest
1: jest tak w ich sercach, w ich dłoniach, kochają również tę muzykę. Teraz trwają właśnie preselekcje jury, międzynarodowe jury, które ocenia wszystkie nagrania. Tak, uczestnicy musieli przysłać swoje również nagrania, kilku utworów. Teraz właśnie trwają przesłuchania, oceniają je niezależnie. Punktacja będzie zbierana i do 11 kwietnia będziemy ogłaszać już tą finałową 55, która przyjedzie do Szafarni już po raz 32. Do Szafarni przyjedzie cały świat. To jest dla nas wielkie święto wtedy, jak muzyka łączy odmienne kultury, religie, zwyczaje,
0: rasy,
1: a dzieci, szczególnie ta najmłodsza grupa, bo to mamy trzy grupy wiekowe, tak, w naszym konkursie najstarsza do 16 roku życia, a te najmłodsze dzieci mają nawet po 6-7 lat i biegają sobie potem po parku, zaprzyjaźniają się ze sobą, zawierają znajomości. To jest naprawdę taki niewymierny, oprócz oczywiście tego muzycznego aspektu, poziomu tego konkursu, to jeszcze jest taki inny, kulturowy, humanistyczny, taki wyznacznik tego, jak ważne są takie właśnie międzynarodowe przedsięwzięcia. Coraz częściej słyszymy o tym i też bardzo cieszymy się, że ten nasz szafarski konkurs pianistyczny międzynarodowym jest takim małym konkursem chopinowskim, takim preludium dla pianistów i przygotowujących się po tym już jako dorośli pianiści do tego, do tej olimpiady pianistycznej, jakim jest konkurs chopinowski organizowany w Warszawie. Spośród 171 pianistów, którzy do tego 19 konkursu chopinowskiego w Warszawie dotarli do eliminacji. Zakwalifikowało zdecydowało się tylko 10 Polaków, z czego bodajże 7 to są nasi uczestnicy, nasi laureaci, nasi finaliści.
0: Czyli właśnie ogromny sukces.
1: Safarni, więc bardzo, bardzo cieszymy się. Rozpoczynamy koncertem inauguracyjnym na Zamku Golubskim 21 maja, następnie 3 dni przesłuchań konkursowych 22, 23, 24 maja i 25 wielki koncert laureatów, koncert plenerowy. Także ogromne emocje już teraz nam towarzyszą, a coraz bliżej te największe.
0: Podsumowując nasz dzisiejszy temat, jakby pani chciała tak bardzo mocno zaprosić wszystkich do szafarni.
1: Szanowni Państwo, jeżeli chcecie przeżyć szczególną przygodę z muzyką, która pachnie kawą żołędziową, to zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do ośrodka Szaponowskiego w Szafarni. Na koncerty, które organizujemy w naszym ośrodku, dokładny program można znaleźć na naszej stronie internetowej. Będziecie mieli Państwo możliwość uczestniczenia w koncertach kameralnych, gdzie artystów można niemalże dotknąć, będąc na koncercie. To jest niecodzienna i niebywała okazja. Zapraszamy do odczuwania sercem, duszą i ciałem pięknej i nieśmiertelnej muzyki Fryderyka Chopina.
0: O muzyce Fryderyka Chopina, która łączy wszystkich ludzi, opowiadała nam dzisiaj pani Kinga Łęgowska z działu promocji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Bardzo dziękujemy pani Kingo.
1: Dziękuję Państwu również serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pokoju.

0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki. Wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia. To są nasze jakieś zapiski. Ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Ale tego nie ma. Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym z podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu, a więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza, no ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma, nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że struktury, gramatyczne struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tamtych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko, czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa, no i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło. I pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany. Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe, na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej, coś, co się powtarza, obrót Ziemi wokół własnej osi czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę i jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało. I określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii. Dlatego, że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w Rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie, megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj, to jest ten fioletowy element i przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy, jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku, ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle, a tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicję sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925 i jeszcze coś tam część roku tropikalnego 1900 i co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca. Jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne i katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika i długość geograficzna.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty

0: jakości wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez słońce, i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem, który południk wybrać, od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja, przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego. To była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walk i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie?

Tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez długość, przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej, dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwa miejsca, dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych.
Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są 4 strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas, to jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Biuro de Longitude. To jest, czyli Biuro Długości, to jest nazwa historyczna, znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które
kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni.
Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

0: proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów, to zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica. System jajko. System uporządkowany. Żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca. No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko łamania symetrii w czasie. w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Pod moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem, ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem, fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od Wielkiego Wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek. Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Agata Komendant-Brodowska i chciałabym Państwu opowiedzieć o przemocy szkolnej, a konkretnie skupić się na grupowym charakterze tego zjawiska. To jest coś, co z jednej strony dla mnie jako socjologa jest najbardziej fascynujące w tym zjawisku, z drugiej strony jest to trochę przerażające, a z trzeciej strony myślę sobie, że będzie też pewien akcent optymistyczny, bo skoro zjawisko jest grupowe, to ma również rozwiązania o charakterze grupowym, związanym z grupą, jak się Państwo przekonają. I teraz tak, plan na dzisiaj jest taki. Najpierw chciałabym opowiedzieć w ogóle o tym, czym jest dręczenie szkolne, co to jest za rodzaj przemocy. Potem opowiem o tym, dlaczego można mówić i należy mówić o tym, że jest to zjawisko o charakterze grupowym. Czyli opowiem o tym, że dręczyciel jest takim graczem strategicznym, tak można go nazwać, i opowiem o roli świadków przemocy. A na koniec trochę właśnie tego, nazwijmy to bardziej optymistycznego akcentu, czyli o rozwiązaniach. Skoro problem ma charakter grupowy, no to spróbujemy podejść do tego problemu, do jego rozwiązywania również od strony grupy, a nie od strony jednostek. Czyli postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego świadkowie nie reagują i co można z tym zrobić. Więc zacznijmy od dręczenia szkolnego. Zobaczymy, czy się przeskoczy. Tak, zacznijmy od dręczenia szkolnego. Czym jest dręczenie, jaka jest jego skala, jakie są konsekwencje tego zjawiska? Pierwsza sprawa to jest bardzo istotne rozróżnienie między kilkoma terminami, których w gruncie rzeczy używa się zamiennie bardzo często. Bo mówimy o agresji szkolnej, o przemocy szkolnej, o dręczeniu szkolnym i często to jest tak, że te określenia są używane zamiennie, ale żeby było to uporządkowane, to powiem, czym to się różni. Więc z agresją mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy jest jakieś działanie, które jest wykonywane z intencją krzywdzenia drugiej strony. Żeby mówić o tym, że mamy do czynienia z przemocą, oprócz tego, że mamy intencję krzywdzenia, dochodzi jeszcze kwestia dysproporcji władzy lub siły między stronami atakującą i atakowaną. A żeby mówić o dręczeniu, muszą wystąpić właściwie jeszcze dwa elementy, bo mamy do czynienia z przemocą, czyli z takim rodzajem agresji, gdzie jest dysproporcja między ofiarą a agresorem lub agresorami. Mamy też trwałe role sprawcy i ofiary i mamy uwikłanie całej grupy w problem. Dlaczego ta grupa jest uwikłana? O tym będzie zaraz. W każdym razie to są trzy terminy, które są czasem używane zamiennie, a dręczenie to jest szczególny podtyp przemocy szkolnej. I ja dzisiaj będę się skupiać właśnie na tym podtypie przemocy. Na przykład agresja, która nie jest dręczeniem, to są bójki między uczniami, którzy normalnie się przyjaźnią. Mój syn, jak z przedszkola wraca, to od czasu do czasu mówi, że z kimś tam się pobił, no ale to nie znaczy, że którykolwiek z dzieci zaangażowanych w bójkę jest dręczycielem albo ofiarą. Okej. Tak, kolejna sprawa, oczywista, ale myślę sobie, że to jest taka oczywistość, którą warto powtarzać i powtarzać, bo nadal nie wszyscy jakby to wiedzą. Przemoc to jest nie tylko bicie. Rodzajów przemocy jest bardzo wiele. Na przykład możemy mieć do czynienia z przemocą czy agresją werbalną, czyli wyzywaniem, wyśmiewaniem, przezywaniem itd., itd. Z przemocą relacyjną. Co to oznacza? To oznacza na przykład takie manipulowanie sytuacją, żeby kogoś oddzielić od grupy, żeby doprowadzić do tego, żeby był w tej grupie, przez tę grupę odrzucony. To jest przemoc relacyjna, czyli na przykład obgadywanie, rozpowszechnianie jakichś złośliwych kłamstw o jakimś uczniu czy uczennicy, to jest przemoc relacyjna. Taki specyficzny podtyp przemocy, o której się dużo mówi ostatnio, czyli cyberbullying, czyli przemoc cyfrowa. To jest przemoc, która może mieć charakter werbalny albo relacyjny, no bo są to na przykład wyzwiska, wyśmiewanie albo właśnie obgadywanie, albo rozpowszechnianie jakichś fałszywych informacji na temat jakiejś osoby, albo jakichś kompromitujących treści. ale zapośredniczona cyfrowo. Mamy też przemoc seksualną, mamy przemoc ekonomiczną i w szkole też możemy mówić o przemocy ekonomicznej, bo na przykład wymuszanie oddawania, nie wiem, drugiego śniadania codziennie. To jest też przemoc ekonomiczna. I wszystkie te rodzaje przemocy mogą występować, jeżeli mamy do czynienia z dręczeniem szkolnym. I zresztą dla dręczenia szkolnego typowe jest to, że zazwyczaj nie sprowadza się do jednego rodzaju agresji. To znaczy często też występuje eskalacja, czyli zaczyna się na przykład od wyśmiewania, zaczyna się od agresji werbalnej, od ośmieszania, od izolowania jakiejś osoby w grupie, a potem mogą następować coraz bardziej drastyczne formy przemocy. Czyli tak, przemoc to nie tylko bicie. No i co to jest to dręczenie szkolne i na czym ono polega? Bardzo ważna cecha dręczenia to jest dysproporcja między ofiarami a agresorami. I ta dysproporcja może mieć bardzo różny charakter. To znaczy, pierwszy najoczywistszy przykład to jest taki, że mamy silniejszego chłopca na przykład i słabszego chłopca, tak? Czyli przewaga z siły fizycznej, sprawności fizycznej. Ale może to być przewaga związana ze zdolnościami interpersonalnymi. Tak? Mamy na przykład dziewczynę, która jest bardzo wygadana, bardzo sprytna, wie jak się poruszać w świecie relacji społecznych, tak to nazwijmy. I mamy jakąś dziewczynkę, która jest taka trochę zahukana, nieśmiała, nie potrafi się jakoś odpowiedzieć na różne zaczepki i taka dysproporcja również może, to też jest jakby dysproporcja między agresorami a ofiarami. Czyli te dysproporcje mogą mieć bardzo różny charakter.
1: Jeśli się spojrzy na te trzy punkty, to wydaje się, że skoro to jest takie specyficzne zjawisko, no to pewnie zdarza się rzadko, że to jest w ogóle jakiś tam ułamek procenta. Tymczasem wcale tak nie jest. Dręczenie szkolne jest zjawiskiem powszechnym i na podstawie bardzo wielu różnych badań i polskich, i międzynarodowych można powiedzieć, że dręczenie w różnym stopniu i z różnym natężeniem występuje prawie każdej szkole. Nie w każdej klasie szkolnej, ale prawie w każdej szkole. Jeśli chodzi o Polskę, to odsetek ofiar dręczenia szacuje się na 9-10% i to jest tak, że różne badania potwierdzają mniej więcej ten odsetek. To jest dosyć przerażające, jak pomyśli się o tym, że 10% uczniów w Polsce jest regularnie atakowanych przez swoich rówieśników, długotrwale, że to trwa ileś czasu. I cała grupa wie o tym i cała grupa jest zaufana. No i dlaczego ta grupa... jeszcze chciałam powiedzieć o skutkach. No więc jak się pomyśli o tym, że ktoś jest atakowany regularnie, wie o tym, że będzie atakowany na różne sposoby, no to trudno oczekiwać, że na przykład taki uczeń będzie się dobrze uczył, że będzie się skupiał nadal na nauczeniu, na przygotowywaniu, nie wiem, do jakichś egzaminów, na rozwoju intelektualnym, no bo to trudno jest w ogóle się skupić na czymkolwiek, będąc ofiarą dręczenia. Także jeśli chodzi o ofiary, to możemy mówić o tym, że doświadczają bardzo dużego stresu, często cierpią na depresję. Jeśli chodzi o agresorów, to uczą się tego, że ich działania są że są bezkarni, więc to jest trochę tak, że utrwala im się pewien wzorzec zachowań, który może potem prowadzić do pewnych działań przestępczych. No i pewne badania pokazują, że agresorzy szkolni częściej w przyszłości angażują się w jakąś tam działalność przestępczą. Natomiast świadkowie też tutaj też odczuwają efekty tego zjawiska, bo uczą się takiej obojętności, takiej apatii. Widzą coś przykrego, uczestniczą czy współuczestniczą w czymś bardzo przykrym i nic się nie dzieje, więc to też...

0: temu. No i teraz Kacper, który popełnił samobójstwo. Natomiast może też ten proces prowadzić do zemsty. I tutaj mamy z kolei taki najbardziej znany przypadek światowy, czyli strzelanina w Kolumbanie w 1999 roku, kiedy ofiary wręczenia szkolnego po prostu wkroczyły do szkoły i zaczęły strzelać. Także myślę, że patrząc na te skutki, chyba nie trzeba jakoś bardziej uzasadniać tego, że z tym problemem warto by było jakoś się zmierzyć i jakoś sobie z nim radzić, a może mu zapobiegać w jakiś sposób bardziej aktywnie. I teraz tak, dręczenie szkolne jako zjawisko odruchowe, czyli to, co jest tutaj najistotniejsze. Dlaczego w ogóle dręczyciele dręczą? To jest bardzo istotne pytanie. Dręczenie szkolne to jest szczególny rodzaj agresji, bo dręczyciel szkolny wykonuje swoje działania na zimno. To jest agresja taka zimna, skalkulowana, niesprowokowana. To nie jest tak, że on pod wpływem emocji coś robi. Dręczyciele szkolni planują swoje działania. To są tacy trochę strategiczni gracze. Są takie mity na temat prześladowców szkolnych, z którymi badacze się już dawno rozprawili. Pierwsza sprawa to, że dręczyciele dręczą, bo chcą sobie skompensować swój brak pewności siebie. No nie jest tak. To nie jest tak, że dręczyciele są jakoś szczególnie niepewni siebie i w badaniach nie potwierdzono takiej hipotezy. A drugi mit jest taki, że celem dręczycieli jest cierpienie ofiar, że to jest taki, no taki taką sadystyczną przyjemność, czerpią z tego. Nieprawda. Celem agresora nie jest samo w sobie cierpienie ofiar. Agresor czy agresorka dąży do uzyskania uprzywilejowanego statusu w grupie, kontroli nad grupą. O co tutaj chodzi? Powiedzmy, że mamy agresorkę, która sobie wybiera jakąś swoją koleżankę, na przykład o nieco gorszym statusie materialnym, trochę uboższą, wybiera sobie na ofiarę i zaczyna ją dręczyć, wyśmiewać jej strój, wyśmiewać, że jaką ma komórkę, albo jakie ma ubrania, albo jakim samochodem tam rodzice ją odwodzą do szkoły. O co jej chodzi? Czy jej chodzi tylko o to, żeby sprawić cierpienie tej dziewczynce? No częściowo tak. Ale jej chodzi głównie o to, żeby wszyscy inni w klasie zastanawiali się, co ona powie na ich strój, na ich komórkę i na ich samochód. To chodzi o to, że ta dziewczynka, ta agresorka, dzięki dręczeniu uzyskuje kontrolę nad grupą. To ona rozdaje karty. To ona jest sędzią tego, co jest fajne, a co jest niefajne. Więc to o to jej chodzi w całym tym procesie. I agresorzy szkolni dążą właśnie do tego, do zdominowania grupy. Tutaj to zastraszenie grupy jest bardzo, bardzo ważne. I skoro tak, to znaczy, że świadkowie pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie. Bo to o nich chodzi. To nie chodzi o tę dziewczynkę.
1: Ta agresorka nie będzie jej wyśmiewać w ciszy, gdzieś tam, jak będą same we dwie. Nie. Ona to zrobi przy wszystkich. Tak, żeby wszyscy słyszeli, żeby wszyscy się potem zastanawiali, w czym przychodzą do szkoły, czy ona ich wyśmieje, czy nie. Czy będą celem kolejnych ataków, czy nie. Więc dręczyciel potrzebuje publiczności. Z takich badań obserwacyjnych prowadzonych przez Craig i Pepler w latach 90. wynika, że zdecydowana większość aktów przemocy szkolnej ma miejsce przy świadkach. Dręczyciele szkolni się nie ukrywają ze swoją działalnością, wręcz przeciwnie. I teraz, skoro tak, to reakcja świadków może zachęcić albo zniechęcić agresora do kontynuowania działań. I tak faktycznie zresztą jest, bo to z kolei kolejne badania sprawdzały, że to, jak zachowują się świadkowie, ma bardzo duże znaczenie dla tego, czy ten proces jest kontynuowany, czy jest przerwany. Niestety świadkowie zazwyczaj pozostają bierni. I to jest problem. I czasami pojawiają się właśnie, jak są jakieś doniesienia medialne o przypadkach przemocy, pojawiają się takie komentarze, że och, znieczulica, ta dzisiejsza młodzież, która jakoś jest taka sama od iluś lat, ale zazwyczaj jest dzisiejsza młodzież, o, oni tylko w tych telefonach w ogóle nic nie widzą, po prostu nie zwracają uwagi. No więc nie, to nie chodzi o znieczulicę. to nie jest tak, że świadkowie są bierni, bo są tacy

0: tacy jacyś, nie wiem, okropni, nie zwracają uwagi na innego człowieka. A i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Nie będę pokazywać Państwu tego filmu. Ja zresztą go nie oglądałam, bo dla mnie to jest zbyt przejmujące. Jest tu kadr z filmu, gdzie dziewczynki znęcają się nad swoją koleżanką. Takich filmów niestety w internecie wcale nie jest mało. I dlaczego? Jak weźmie się pod uwagę charakter zjawiska, to nagrywanie dręczenia nie jest dziwne. To jest wręcz oczywiste, że jest nagrywanie dręczenia, bo można mieć jeszcze większą publiczność. Tak, jeśli ktoś, nie wiem, kogoś okrada, włamuje się gdzieś, no to raczej tego nie nagrywa i tego nie wrzuca na YouTube'a. To znaczy, no, nie miałoby to sensu. Tak, a tutaj mamy działalność, która wiadomo, że jest niewłaściwa, a mimo to jest jakby przedmiotem przechwałek w jakimś sensie. Dręczyciele, może no same te dręczycielki tego nie nagrywały, ale pozwoliły komuś to nagrać. I akty dręczenia bywają nagrywane po to, żeby właśnie uzyskać jeszcze większą publikę. No a co z tą publiką jeszcze? Świadkowie pozostają biedni, ale to też z różnych badań wynika. Większość uczniów uważa sam proces dręczenia nie dlatego, że to ich dotyczy bezpośrednio, ale widzą to, uważa ten proces za przykry, niepożądany, wcale nie chcą, żeby to się dalej działo. No i jakby dlaczego tak jest? Jest w tym jakiś paradoks. Świadkowie dręczenia mają negatywną postawę wobec dręczenia, im się to nie podoba, ale z drugiej strony nie robią nic, żeby to dręczenie przerwać. I o co chodzi? No więc to, co jest istotne tutaj, to i tutaj jest takie spojrzenie jakby socjologa na ten problem. Problem może leżeć nie w cechach świadków przemocy, nie w tym, że to oni, każdy pojedynczy świadek przemocy jest taki apatyczny i bierny, ale w cechach struktury sytuacji, w cechach grupy, jaką tworzą świadkowie, a nie w pojedynczych osobach. I na tym się dalej skupimy. Więc ja w swoich analizach przyjęłam takie optymistyczne założenie, zobaczymy dlaczego ono jest w cudzysłowie optymistyczne, że świadkowie chcieliby zareagować. No i pytanie, czy w klasie złożonej z przeciwników dręczenia pojawi się reakcja na dręczenie, czy może jednak są mechanizmy, które temu zapobiegają? No i tutaj od razu się wyjaśnia, dlaczego to optymistyczne jest w cudzysłowie. Bo niestety, nawet przy pozornie sprzyjających warunkach, pewne cechy grupy, pewne mechanizmy, może bardziej dzisiaj będę mówić nie o cechach grupy, tylko o mechanizmach, pewne mechanizmy mogą blokować interwencję świadków. I chciałabym pokazać Państwu kilka tych mechanizmów grupowych. W jaki sposób przeprowadziłam analizę, to jakby kilka słów, żeby wyjaśnić, skąd będą się brały te schematy, które poniżej się pojawią, później się pojawią. Więc wykorzystałam do analizy tych mechanizmów teorię gier. Jest to teoria, która jest wykorzystywana i rozwijana głównie przez matematyków, ekonomistów, przedstawicieli nauk politycznych, ale ona zyskuje popularność w różnych dziedzinach, ostatnio na przykład w biologii. I teoria gier służy do analizy zachowań racjonalnych aktorów w sytuacjach współzależności. Sytuacja współzależności brzmi może dosyć tak dziwnie, ale chodzi o każdą sytuację, której wynik zależy od zachowań różnych jej uczestników, czyli nie jest tak, że jedna osoba decyduje o wyniku interakcji, czyli w wyniku jakiejś sytuacji społecznej. W procesie analizy jest takiej teoriogrowej, wybiera się najistotniejsze cechy jakiejś sytuacji, czyli odziera się trochę rzeczywistość z całej takiej złożoności rzeczywistości społecznej, wybiera się uczestników sytuacji, patrzy się na ich cele, jakie występują współzależności między tymi celami, tworzy się taki schemat przebiegu interakcji i analizuje się mechanizm, jak ta interakcja przebiega w zależności od różnych warunków. Czyli analizuje się strukturę sytuacji. Do czego w ogóle ta teoria gier jest potrzebna? Ona pozwala po pierwsze na analizę złożonych mechanizmów grupowych, pozwala skupić się na cechach struktury interakcji i cechach grupy, zamiast skupiać się na postaci agresora i ofiary. I pozwala też przeanalizować możliwe modyfikacje środowiska społecznego, czyli jakie warunki musielibyśmy stworzyć, żeby ta gra na przykład rozegrała się inaczej. Czyli na przykład jakie warunki trzeba by stworzyć, żeby świadkowie przemocy zareagowali. Więc chciałabym pokazać kilka przykładów takich mechanizmów grupowych, jak one przebiegają i co może sprawiać, że świadkowie nie reagują i jak można by sprawić, żeby jednak zareagowali. Pierwszy mechanizm, który może przeszkadzać świadkom w reakcji, jest to pułapka wspólnej niewiedzy. Mamy tutaj bardzo schematycznie narysowanego świadka przemocy oraz innych świadków przemocy, równie schematycznie narysowanych, i oni obserwują, jak jakiś tam ich kolega jest atakowany, i ten konkretny świadek przemocy zastanawia się nad tym, co ma zrobić. I z jednej strony, zgodnie z moim optymistycznym założeniem, że świadkowie chcieliby zareagować, głos sumienia, czyli taka norma zinternalizowana, nakazuje mu zareagować, no bo przecież widzi, że ktoś słabszy jest bity przez kogoś silniejszego, no powinien zareagować. Ale z drugiej strony, nikt z jego przyjaciół nie reaguje. I tutaj mamy konformizm, czyli wpływ zachowania grupy na tego konkretnego świadka przemocy. Nikt nie reaguje, no więc może nie powinienem, a może ten chłopak sobie na to zasłużył, a może tak w tej szkole się dzieje, a może oni wiedzą, co się wydarzyło wcześniej i tutaj się nie powinno reagować. No, zachowanie grupy może prowadzić do takich jakby wątpliwości, czy on jednak powinien reagować, czy nie. I tutaj są te dwa sprzeczne głosy, które on ma w swojej głowie. Tylko to, co jest bardzo istotne, to inni gracze podejmują dokładnie te same decyzje. I każdy z nich patrzy się na innych, więc ten nie reaguje, bo tamci nie reagują, tamci nie reagują, bo między innymi on nie reaguje. I mamy pułapkę społeczną, czyli taką sytuację, w której właściwie gdyby oni wszyscy ze sobą porozmawiali i ustalili, co mają w głowach, to nie byłoby problemu, bo oni wszyscy by wiedzieli, aha, wszyscy chcemy zareagować. Każdy z nas się czai tylko dlatego, że inni się czają i oni się czają, bo ja się czaję. Więc to jest pułapka wspólnej niewiedzy. Ona się bierze z tego, że właśnie oni nie wiedzą, co każdy z nich myśli o przemocy szkolnej, o tym, czy oni uważają, że to jest okej, co się dzieje, czy nie jest okej. Co robić, żeby uniknąć tej pułapki? Pierwsza sprawa, promowanie niezależności, obniżanie tych konformistycznych zachowań. Tak? Czyli mówiłam o tych dwóch głosach. Jeden to był głos sumienia, drugi to był konformizm. Jeżeli będziemy mieć klasę, gdzie wyobraźmy sobie, chociaż to jest kompletna abstrakcja, gdzie każdy uczeń by podejmował decyzję tylko i wyłącznie zgodnie z własnym głosem sumienia, to by w ogóle nie było problemu, bo żaden by się nie oglądał na innych. Więc promowanie niezależności trochę z tej pułapki pozwala wychodzić. Druga sprawa to jest podbudowywanie tego głosu sumienia, czyli promowanie norm nakazujących reagowanie. Na przykład poprzez uświadamianie uczniom, jak dalekosiężne są konsekwencje dręczenia, że te konsekwencje dręczenia na przykład dla ofiary się nie kończą w szkole, to się ciągnie przez całe życie. Także uświadamianie na przykład w ten sposób uczniów może trochę podbudować jakby ich chęć reagowania, bo mogą sobie zdawać sprawę, że stawka jest wiele, wiele większa niż myślą. Czyli wzmacnianie głosu sumienia, kształtowanie normy nakazującej przeciwstawianie się agresorowi niezależnie od tego, co robią inni uczniowie. To na przykład w programie Dana Olweusa, takiego chyba najwybitniejszego badacza problemu dręczenia szkolnego, występuje. Czyli takie, na przykład proponuje się robić taki kontrakt klasowy, w którym się przyjmuje zasadę, reaguje niezależnie od tego, co robią inni. Czyli nie oglądam się na innych w swoich reakcjach. To jest, można powiedzieć, że to jest takie połączenie tych dwóch powyżej. Ale to, co jest bardzo ważne i co już nie bazuje na indywidualnych cechach czy postawach, ale na grupie, to jest budowanie wspólnej wiedzy. To znaczy uczniowie muszą czasem rozmawiać o tym problemie, żeby się zorientować, że każdy z nich jest przeciwny, czy że wielu z nich jest przeciwnych, czy że chociażby kilkoro jest przeciwnych, to już będzie dużo, bo oni wtedy mogą skoordynować swoje działania. Bez tego, bez tej wspólnej wiedzy, to cały czas tkwią w pułapce. No i jeśli chodzi o same działania, które temu mogą służyć, to albo może być jakiś dzień poświęcony dręczeniu szkolnemu, różne regulaminy, kontrakty klasowe, regularne spotkania, na przykład poświęcone właśnie problemowi dręczenia. Dawanie okazji uczniom, żeby pogadali o tym, żeby być może wymienili się bardziej tymi swoimi postawami, żeby się tak nie czaili z chęcią reagowania. Właśnie, bo wspólna wiedza umożliwia koordynację działań. Uczniowie wtedy podejmują decyzje nie w kompletnej takiej niewiedzy, pustce, tylko w oparciu o wiedzę, że mój kolega też, jemu się też to nie podoba i komuś tam też się nie podoba. I to nie chodzi tylko o to, że im się na przykład nie podoba, że dręczą kogoś tam, bo ta ofiara może być na przykład przez nich nielubiana albo może być różnie. Ale może im się nie podobać to, że ktoś chce nimi manipulować, bo dręczyciel, trzeba pamiętać o tym, chce manipulować całą klasą, więc warto przeciwdziałać nie tylko ze względu na to, że powiedzmy moralnie jesteśmy zobligowani do bronienia słabszych, ale warto reagować chociażby dlatego, że nie chcemy być manipulowani przez kogoś. Nie chcemy, żeby ktoś się stawiał ponad nami jako sędzia tego, co jest, nie wiem, modne, co jest niemodne, co jest w porządku, a co jest nie w porządku w tej klasie. No bo to o to w tym, o taką stawkę toczy się tutaj gra. Teraz kolejny przykład. Tutaj będzie taki schemat. Mamy schemat relacji w klasie, zaprezentowany na takiej sieci. Te kółka, no to są uczniowie, a te gałęzie, czyli te kreski, to są relacje przyjaźni, które łączą tych uczniów. I X to jest, powiedzmy, nazwijmy go bohaterem. Bohater broni ofiary, wystąpił przeciwko agresorowi. I wyobraźmy sobie, że każdy pozostały świadek przemocy ma taki próg reakcji. Jeśli 1/4 jego przyjaciół zareaguje, to dołączy się do interwencji. Pomyśli sobie, no sumienie mi nakazuje, 1/4 moich przyjaciół już reaguje, no to ja też powiem, że mi się to nie podoba. W jakiś sposób jakoś tam dołączę do tej reakcji. No zobaczmy, co się będzie działo przy takim założeniu, że wszyscy mają ten sam próg reakcji 1/4. Czy to jest jasne, o co chodzi? Tak? Okej. No to zobaczmy, co się będzie działo. W pierwszym kroku dwie osoby dołączają, w drugim kroku kolejna, w trzecim kroku kolejna, a w czwartym kroku już nic się nie dzieje. Mamy tak zwany, po lewej stronie mamy grupkę uczniów, którzy nie dołączą do tej reakcji, chociaż oni też są jakby tak samo skłonni reagować. Dlaczego nie dołączą? Bo tworzą coś, co w analizie sieci nazywa się blokującym klastrem, czyli takim tworem węzłów, w którym jest bardzo wiele połączeń między nimi, a bardzo mało połączeń wychodzących. Tak to można powiedzieć w analizie sieci, a jeśli chodzi o klasę szkolną, to jest po prostu jakaś taka grupka, tak? Grupka, klika, tak to można by nazwać. I to jest tak, że podgrupy właśnie, które są ściśle powiązane wewnętrznie, a bardzo niewiele mają powiązań na zewnątrz, blokują upowszechnianie się reakcji. Mimo, że oni wszyscy są tak samo skłonni reagować, ale po prostu mają za mało przyjaciół na zewnątrz swojej grupki, mają za mało kolegów na zewnątrz swojej grupki. Połączenia pomostowe, czyli takie pomiędzy grupkami i rozluźnianie połączeń wewnątrz tych podgrup może pomóc. Nie wiem, czy z Państwa doświadczeń to wynika, z moich doświadczeń szkolnych wynika, że dosyć typowe jest dzielenie się klasy na podgrupki, tak? Dosyć często jest tak, że to są jakieś takie podgrupki, które się trzymają razem, a pomiędzy nimi jest niewiele połączeń. I są pomysły na to, jak trochę chociaż temu przeciwdziałać. Jest na przykład taki program, który się nazywa Jigsaw Classroom, układankowa klasa, może niezbyt ładne tłumaczenie, ale to mniej więcej oddaje, o co chodzi, który powstał jako odpowiedź na problem segregacji o jeszcze mocniejszym charakterze, bo wzmacnianej przez uprzedzenia rasowe, bo łączone były klasy dzieci o różnym pochodzeniu rasowym. I Aronson wymyślił taki sposób na to, jak trochę chociaż ich przemieszać, jak chociaż troszkę sprawić, żeby oni się przyjaźnili nie tylko w tych swoich grupach. I pomysł jest mniej więcej taki, żeby uczniowie wykonywali projekty w takich ściśle zaplanowanych, jeśli chodzi o skład, podgrupach. Potem wymieniali się między tymi podgrupami, potem znowu się rozłączali i znowu wracali do swoich podgrup. No, długo by trzeba było o tym opowiadać, natomiast jest to bardzo sensownie pomyślane i jest to program, który przynosił efekty w Stanach Zjednoczonych. No właśnie nauka przez współpracę powodowała trochę jakby rozbijanie tej takiej silnej struktury podzielonej, posegmentowanej. Więc to jest kolejny przykład. Czyli mieliśmy ten problem pułapki wspólnej niewiedzy, problem segregacji na podgrupy. Tutaj jeszcze kolejna taka ciekawa kwestia, że to, co może pomagać, to jest to, co akurat dosyć często jest obserwowane w klasie, czyli po prostu zróżnicowanie. Rzadko jest tak, że wszyscy uczniowie mają na przykład taką samą postawę wobec dręczenia. Dokładnie taką samą, dokładnie każdy z nich by zareagował, gdyby tylko, nie wiem, właśnie 1/4 jego kolegów zareagowała. No to trudno sobie wyobrazić, żeby wszyscy byli tacy sami. No i Tutaj taki przykład, że to zróżnicowanie może właśnie pomagać, bo mamy przykład sieci, gdzie mamy czworo uczniów i jednego jeszcze reagującego. Gdyby wszyscy oni byli tacy sami, to nic by tutaj się dalej nie zadziało, bo ta czwórka tworzy blokujący klaster. Ale jeżeli mamy zróżnicowanie, cały czas ten sam średni próg reakcji 30%, ale mamy tutaj dwóch uczniów bardziej skłonnych do reakcji i dwóch uczniów mniej skłonnych do reakcji, to oni wszyscy prędzej czy później zareagują. Mimo że mamy tutaj osoby, które są mniej skłonne do reakcji, ale ważne jest to, że są tacy, którzy są bardziej skłonni, są tacy, którzy są mniej skłonni i jedni mogą pociągnąć drugich za sobą. Więc lepiej, kiedy mamy zróżnicowaną grupę, bo wtedy są bohaterowie, którzy mogą uruchomić taką kaskadę reakcji. Łatwiej jest wtedy o upowszechnienie tej reakcji. No co robić? Przede wszystkim pamiętać o tym, że nie wszyscy muszą być bohaterami. Pamiętać o tym, że część uczniów zareaguje dlatego, że zareagują ich koledzy i koleżanki. Czyli jeżeli myśli się o jakichś interwencjach w szkole, interwencjach w klasie, to nie zawsze trzeba myśleć tak globalnie, że o teraz to wszyscy będą się przeciwstawiać agresorowi. Można jakby zacząć od niektórych i potem się ta kaskada może uruchomić. Teraz jeszcze jeden przykład, takie bardziej ekonomiczne spojrzenie na reakcję świadków. Tutaj mamy taki, no znowu dosyć abstrakcyjny model. Wyobrażamy sobie, że pozytywna, taka wolna od prześladowania atmosfera, czyli klasa bez tyranów i tyranek, tak to można określić, jest dobrem publicznym, czyli czymś, co służy wszystkim, co wszyscy cenią. Każdy uczeń chciałby być w takiej klasie. Takie jest założenie, znowu takie optymistyczne. I w celu powstania tego dobra publicznego, czyli takiego dobra, które służy wszystkim, świadkowie muszą zareagować na przemoc, pokonać agresora i im więcej zasobów różnych, im więcej uczniów zareaguje, tym większa szansa na sukces interwencji. Powiedziałam zasobów, dlatego że można powiedzieć, że uczniowie muszą przeznaczyć jakieś swoje zasoby. Czas, wysiłek, pomysłowość, siłę fizyczną, sprawność fizyczną, zależnie od tego, z jakim rodzajem przemocy mamy do czynienia, czy z jakimi rodzajami przemocy mamy do czynienia. Oni muszą jakoś zaangażować te swoje zasoby różne w interwencje. Nie są też pewni efektu, to znaczy ta krzywa, to jest krzywa produkcji dobra publicznego, obrazuje tak symbolicznie, jak to by było? To znaczy, tutaj mamy zasoby zgromadzone przez świadków. Im więcej ich jest, tym ta szansa na sukces szansa, że agresor odpuści, jednak stwierdzi, że nie tędy droga, tak, że przez tyranizowanie tej klasy to nie uzyska tego co chciał. Szanse rosną, natomiast one nie rosną tak liniowo. Tak? Czyli to nie jest tak, że jak tutaj zareagujemy, to da to ten sam efekt, jak tutaj zareagujemy. I ta krzywa pokazuje coś takiego, że na początku może być trudno. To znaczy, jak pierwszy jakiś jeden nieśmiały komentarz będzie, oj, przestań, daj spokój, to jeszcze za wiele to nie zmieni szansy na sukces. No, jak dwie osoby, to już bardziej. Jak trzy osoby, no to już coś się zaczyna w tym, powiedzmy, agresorze. Jakieś wątpliwości się mogą pojawiać, że może jednak nie tędy droga, może jednak to nie doprowadzi do tego, że będę mógł czy mogła rządzić całą klasą. Więc ta krzywa pokazuje coś takiego, że mamy taki często problem takiego trudnego początku. To znaczy trudno jest rozkręcić te interwencje. I jak już potem pewien próg przejdziemy, pewną masę krytyczną osiągniemy, to kolejne osoby, które będą jakoś komentować negatywnie działania agresora, kolejne osoby już będą miały duży efekt na tej interwencji. Czy to jest jasne, o co chodzi? Więc mamy ten problem trudnego początku. I coś, co może pomagać w tym problemie trudnego początku? Pierwsza sprawa, bo chodzi o to, żeby przeskoczyć przez ten pierwszy kawałek, ten pierwszy płaski kawałek krzywej. Po pierwsze, można się zastanowić, kto może przeskoczyć przez ten pierwszy płaski kawałek. Po pierwsze, przez ten pierwszy płaski kawałek może przeskoczyć osoba, która ma na przykład bardzo duże umiejętności, czy siłę, czy zdolności interpersonalne, bo ta osoba po prostu przeskoczy cały kawałek, bo jej reakcja będzie tak mocna, że już wskoczymy na tę bardziej stromą część krzywej. Czyli taka osoba, która po prostu wymyśli taką ciętą ripostę do jakiegoś na przykład facebookowego, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale do jakiegoś hejtu, który się rozpoczął tak na temat jakiejś osoby, wymyśli tak ciętą ripostę, że to po prostu zakończy dyskusję. Czyli osoby o wyjątkowo takich dużych zdolnościach, warto jest o nich myśleć, jakby o mobilizowaniu ich do reagowania, bo oni mogą od razu jakby pociągnąć całą klasę za sobą. Jeszcze to, co może pomóc przeskoczyć ten kawałek, to też jest obecność osób szczególnie zaangażowanych, dlatego że im tak bardzo zależy, że nawet przejście małego kawałka na tej krzywej dla nich już jest ważne, bo na przykład nie tylko chodzi im o tę atmosferę wolną od przemocy, ale też chodzi im o to, że po prostu ta ofiara jest dla nich istotna. To, co może też pomagać znowu, to zróżnicowanie klasy, bo im bardziej klasa jest zróżnicowana, tym bardziej też możemy liczyć na to, że ktoś będzie miał większe umiejętności i gdzieś tam w tę krzywą przeskoczy. I znowu to, o czym już mówiłam, ale tutaj w kontekście innego modelu to też jest istotne. Komunikacja i koordynacja działań. To znaczy, jeśli ja nie wiem, co moi koledzy i koleżanki myślą o dręczeniu, to ja mogę podejmować decyzję w takiej niewiedzy, zakładając, że właściwie nie wiadomo, czy ktokolwiek za mną pójdzie. Więc ja, podejmując decyzję, myślę tylko o swoim takim kawałku, który mogę na tej krzywej przejść. Natomiast jeżeli wiem o tym, że inni też chętnie by zareagowali, chętnie by się przeciwstawili jakiejś tam, nie wiem, na przykład agresorce, która cały czas kogoś tam wyśmiewa, to myślę sobie, okej, ja zrobię to, ale jak ja zrobię to, to oni na pewno zrobią jakieś tam kolejne kroki. Czyli mogę podejmować decyzję jakby nie tylko na swoim kawałku krzywej, tylko trochę wychodzące dalej w przyszłość. Zaangażowanie liderów też może pomóc, bo wtedy uczniowie podejmują decyzję, co myślę, że jest dość oczywiste, nie tylko na bazie tego, czy to działanie ma jakiś efekt, czy nie, ale dlatego, że po prostu chcą podążyć za kimś, kogo bardzo lubią, kogo cenią, kogo uważają za jakiś tam autorytet wśród swoich kolegów i koleżanek. I jeśli chodzi o działania profilaktyczne związane właśnie z tymi czynnikami, to tak, to co może pomóc, Poprawa umiejętności uczniów, to poprawa umiejętności uczniów po prostu zwiększa ich zasoby, bo jeżeli przećwiczą ileś razy, jak reagować na pewne zaczepki w stosunku do kogoś tam, to będą łatwiej mogli te zasoby zmobilizować, żeby zareagować, jeżeli faktycznie do danego problemu dojdzie. Zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni to też jest istotne, bo im bardziej ta komunikacja między uczniami występuje, tym bardziej oni mogą się skoordynować i wspólne zasoby zaangażować, tak? Spotkać się na przykład, żeby ustalić, co odpisać na jakieś na przykład kłamstwa rozpowszechniane w internecie, jak zareagować na jakiś filmik kompromitujący wrzucony do internetu. Techniki reagowania na przemoc, no właśnie, zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni i komunikacja, czyli znowu komunikacja, znowu budowanie wspólnej wiedzy o postawach wobec przemocy. Bo jeżeli tę wspólną wiedzę mamy, to uczniowie mogą się skoordynować, mogą wspólnie zareagować na dręczenie. I wspólnie pozbyć się tyrana, który chce też nimi rządzić i kontrolować całą klasę. Więc teraz tak, czego nie robić? Mamy antyprzykład z programu Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole. W tym programie agresor był przedstawiany jako osoba niebezpieczna, którą należy izolować. Dlaczego to jest antyprzykład w kontekście tych mechanizmów, o których mówiłam? Jeżeli się przedstawia agresora jako osobę, którą należy izolować, która jest tak niebezpieczna, że w ogóle trzeba ją zamknąć w jakimś ośrodku, to oznacza to, że ta krzywa, jakby, którą mają w głowie uczniowie, to jest w ogóle płaska praktycznie, dokładnie tak jak pan pokazał. Jest praktycznie płaska. No przecież jeżeli to jest jakiś w ogóle przestępca, którego trzeba izolować, no to gdzie ja ze swoją ripostą? Gdzie ja ze swoim jakimś, ze swoją próbą reakcji? Ja sobie z tym nie poradzę, skoro nauczyciele muszą ich zamykać w szkole. Więc przedstawianie agresorów jako takich niepokonanych, no to jest po prostu najgorsza rzecz, jaką można zrobić. No właśnie oni nie są niepokonani i świadkowie mają na nich wpływ, bo świadkowie to jest publiczność, dla których całe to przedstawienie jest urządzane. Więc świadków trzeba przekonywać i pokazywać im, że to o nich chodzi, a nie mówić im, że my tutaj weźmiemy tego agresora i go wrzucimy do jakiegoś specjalnego ośrodka. Nie mówiąc o tym, co jak sobie wyobrażam taki ośrodek, ale naprawdę można też różnymi programami, jak są nieprzemyślane i nie bazują na doniesieniach naukowych, tylko na jakichś wymysłach, można też niestety programami profilaktycznymi zaszkodzić. I teraz tak. To, co chciałam przede wszystkim powiedzieć, to jest to, że sama zmiana postaw indywidualnych uczniów nie wystarcza. Że to wrócę do tego optymistycznego założenia, tak? Bo powiedziałam, że przyjęłam optymistyczne założenie, że każdy jest przeciwny dręczeniu. I to założenie było w cudzysłowie. No bo było w cudzysłowie, dlatego że nawet jeśli tak jest, że każdy jest przeciwny dręczeniu, to i tak pewne mechanizmy mogą tę reakcję zablokować. I nawet w klasie pełnej przeciwników dręczenia ofiara prześladowania może być pozostawiona sama sobie. To jest dosyć pesymistyczne jednak, więc zaczęłam od optymistycznego założenia i doszłam do pewnego pesymistycznego wniosku, ale z drugiej strony, rozumiejąc te mechanizmy, możemy przeciwdziałać dręczeniu. Więc podsumowując, dręczenie szkolne jest to zaskakująco powszechny problem, biorąc pod uwagę, jak drastyczny jest to typ przemocy. Celem agresora jest kontrola nad grupą. Skoro tak, to bardzo istotne jest zachowanie świadków przemocy. I to nie cechy świadków, ale mechanizmy grupowe, cechy całej grupy również, mogą utrudniać reakcję. Więc jeżeli chcemy zapobiegać dręczeniu, to co musimy zrobić, to zrozumieć i przeciwdziałać tym mechanizmom. Zrozumieć, co się tam w tej grupie świadków dzieje i spróbować tak zmodyfikować warunki początkowe gry, tak zmodyfikować sytuację, żeby umożliwić, jak to określić, żeby uwolnić potencjał, który tkwi w świadkach przemocy, bo ten potencjał jest duży, tylko pewne mechanizmy ten potencjał blokują. I to świadkowie przemocy, to klasa powinna reagować na dręczenie. To może warto tutaj dodać, że właściwie rolą nauczycieli i wychowawców tutaj bardziej powinno być mobilizowanie potencjału, który tkwi w klasie, a nie rozwiązywanie problemu za uczniów, bo skoro agresorowi czy agresorom chodzi o świadków, chodzi o kontrolę nad grupą, to grupa ma największy wpływ na to, co się zadzieje. Czy ten proces się rozkręci, czy będzie trwał, czy może wygaśnie. Badania pokazują, że w takich klasach szkolnych, gdzie obrońcy częściej reagują, dręczenie dużo szybciej wygasa. I nawet uczniowie, którzy są szczególnie narażeni na prześladowania, są bardziej chronieni. To znaczy, jeżeli nie mamy podatnego gruntu na działania agresora, tylko taką klasę, która jest odporna na te manipulacje, to nawet osoba, która w innej klasie być może zostałaby ofiarą prześladowań, w takiej klasie nią nie będzie. To jest jasne? Okej. Dobra, to teraz jeszcze tak. Też chciałam takie kilka wniosków w skrócie takich najważniejszych. Pierwsza sprawa, świadkowie są ważni, świadkowie powinni wiedzieć, że są ważni i że to nimi manipuluje dręczyciel. To, że nie reagują, może wynikać ze struktury sytuacji, to niekoniecznie znieczulica. Świadkowie nie są źli, tylko być może tkwią w takiej sytuacji, a nie innej. I kilka kwestii, trzy kwestie takie, które może warto zapamiętać. Pułapka wspólnej niewiedzy, czyli nie reaguję, bo inni nie reagują, a inni nie reagują właśnie dlatego, że ja nie reaguję. Struktura grupy, czyli czy są w grupie na przykład alternatywni liderzy, jak są podzielone grupy. Warto się nad tym zastanawiać, bo to wpływa na to, jak cały proces się rozgrywa. No i kwestia początku interwencji. Łatwiej jest zrobić pierwszy krok, kiedy wiadomo, że ktoś zrobi drugi. To jest bardzo, bardzo ważne, że jakby myślenie o przyszłych reakcjach może pomóc komuś, kto ma zrobić pierwszy krok. I to jest właściwie tyle, co chciałam opowiedzieć. Dziękuję bardzo.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy w naszym studio dzisiaj naszego gościa, a jest nim brat Piotr Kwiatek. Ze studia witam się z Państwem.
1: Bożena Wiśniewska.
0: I Piotr Wiśniewski. A brat Piotr Kwiatek już gościł na naszej antenie, ale to króciutko przedstawimy. Jest doktorem psychologii, kapłanem i zakonnikiem krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. No i oczywiście specjalistą w wielu dziedzinach również. Mam nadzieję, że brata dobrze przedstawiłem, prawda, bracie Piotrze?
2: Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich witam, pozdrawiam. No myślę, że specjalista w wielu dziedzinach, czyli to jest nadwyrost, nadwyrost, ale z pokorą przyjmuję, że tak powiem, te słowa.
0: Dobrze, a ja tak chciałem zacząć naszą dzisiejszą audycję dotyczącą strefy komfortu, od tego, co nas spotkało w Wigilię. Bo wracaliśmy sobie od mojej mamy w tej strefie komfortu, pewni, że samochód się nie zepsuje, bo nigdy nie zawiódł i nagle noc ciemna, godzina 21, a tutaj gasną wszystkie światła, samochód się zatrzymuje, przestaje pracować silnik i nasza strefa komfortu zostaje załamana.
1: Zaburzona.
0: Zaburzona. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. No i teraz, co tu zrobić? Musieliśmy wyjść z tej strefy komfortu, ale jak się okazało, że jak wyszliśmy z tej strefy, to znaczy konkretnie ja wyszedłem, no to się pojawili inni ludzie nagle na drodze, których może wcześniej nie zauważałem i chcieli nam stworzyć strefę komfortu, nieco inną już od tego, bo po prostu chcieli nam pomóc. I myślę, że tak, ilu nas jest, tych stref komfortu też jest tyle właśnie, prawda, bracie Piotrze?
2: To jest też bardzo ciekawe te wydarzenia, bo z jednej strony właśnie z tej strefy komfortu życie nas będzie wyciągało i często wyciąga i czasem możemy sami świadomie też wyruszać, rezygnować, przechodzić w inne obszary, które są mniej znane. Mhm. A to jest taki ciekawy przykład, że czego nie unikniemy, bo życie nas będzie zaskakiwało i często będzie to się wiązało właśnie z tym, że będę musiał wyjść na teren nieznany, zupełnie nowy, który wcześniej był nieprzewidywany i to będzie wywoływało trochę niepokoju, dyskomfortu, lęku, pewnych przeżyć, ale w tych doświadczeniach może być znowu pojawić się nowa strefa komfortu i rzeczywiście bardzo są różne strefy komfortu czy dyskomfortu. Dla każdego, można powiedzieć, czasem jest coś innego.
0: Tak.
2: I tutaj jest taki, mi się wydaje, ciekawy taki przykład tej codzienności, żeby no też nie jesteśmy w stanie tak zadbać o nasze życie, tak mieć kontrolę nad naszym życiem, nad strefą komfortu, żeby czasem z niej się nie wydostawać albo nie być wymuszonym, żeby z tej strefy komfortu wyjść po prostu.
0: Dokładnie, bo no, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jak już wspomniałem, droga, no, ciemno, nie ma znikąd pomocy, nagle wszystko jest wyłączone w samochodzie i co tu zrobić teraz, prawda? Ale tych stref komfortu, tak jak tutaj na przykład w tej chwili dla nas w studio, taką strefą podstawową to jest to, że mamy cicho, tak? I urządzenia pracują normalnie. A zdarza się często tak, że mimo tego, że my chcemy być w tej strefie, tak jak brat powiedział, nagle coś tam nam szwankuje, prawda? Tutaj jakiś komputer, coś nam płata figle. No i wtedy musimy się nauczyć reagować na to.
2: Trzeba na początku powiedzieć, że ta strefa komfortu jest pozytywna, to znaczy przez nas chciana, ta strefa komfortu nas też rozwija, bo czasem są takie slogany i mity, że trzeba koniecznie za wszelką cenę zawsze wychodzić ze strefy komfortu, bo tam się znajduje rozwój, ale właśnie w tej strefie komfortu jest nasze poczucie bezpieczeństwa, pewien ład, pewnego rodzaju zasoby, które mamy i jest dobre w tej strefie też pozostawać, więc nic złego nie jest być w strefie komfortu. Pytanie, czy być może nie jesteśmy zbyt mocno osiadli w tej przestrzeni, w której nie eksperymentujemy, nie eksplorujemy pewnych nowych rzeczywistości w naszym życiu, które by nas rozwijały albo dawały pewne dodatnie aspekty, pozytywność w naszym życiu. Tak. Ale sama w sobie ta strefa komfortu jest dobra, bo właśnie chcemy, żeby w studiu była cisza, kiedy prowadzimy audycję, chcemy, żeby samochód działał, kiedy gdzieś do kogoś jedziemy albo od kogoś wracamy. Chcemy na przykład w pracy mieć poczucie też bezpieczeństwa czy dobry klimat. Nie? Tak. I to jest bardzo naturalne i ta strefa komfortu, myślę, jest bardzo mocno związana w ogóle też ze szczęściem, z życiem, że każdy z nas potrzebuje takich aspektów. Nie? Tak. Natomiast pytanie, kiedy ta strefa komfortu być może przeżywana w sposób taki, powiedzmy, schematyczny albo taki, powiedzmy, ciasny, zaczyna na przykład być dla nas problemem, ale sama w sobie ona nie jest problemem, wręcz jest to dobry stan, piękny stan, zwłaszcza po świętach na przykład, gdzie były obowiązki, pracy, później być może napięcia rodzinne, jakieś być może kłótnie przy stole i teraz wyjść znowu z taki moment, stan odprężenia, poczucia, że już wszystko jest załatwione, możemy sobie usiąść na fotelu, odpocząć po świętach, to jest jakaś strefa też komfortu, bardzo pozytywna, przydatna, w którą warto też inwestować.
1: Bracie, proszę nam powiedzieć, no bo tutaj już brat powiedział, jest to coś bardzo pozytywnego, ale też powinniśmy uczyć się, jak z niej wyjść i sobie pomagać w takich sytuacjach, bo tak Piotr tu zauważył, ale też jeśli będziemy ciągle siedzieli w jednej takiej strefie, to niczego w życiu się nie nauczymy.
2: Kiedy sobie myślę o tym aspekcie takim negatywnym strefy komfortu, takiej postawie, to mi się przypomina taki mój kolega, który na przykład przez całe życie pracował w jednej firmie, w jednej funkcji, ponieważ gdzieś mógł naprawdę gdzieś w różnych jeszcze obszarach innych pójść gdzieś dość daleko, ale gdzieś no, to przyzwyczajenie było tak silne, tak mocne to poczucie bezpieczeństwa, że w ogóle nie eksperymentował i nie rozwijał się poza akurat tym określonym charakterem pracy. Ja nie mówię, że to jest złe, prawda, w tym momencie, ale być może może się przyczynić do tego, że w jakiś sposób ktoś jeszcze nie posmakuje innych smaków życia i przestrzeni. W tym kontekście czasem trzeba się zastanowić, czy takie przyzwyczajenia, nawyki, rytuały, czy dbanie o pewne schematyczność tutaj zawsze.
0: Właśnie tą rutynę, prawda?
2: Tak, czy zawsze ona jest tutaj jakoś pozytywna, nie? I czasem może nas ograniczać. Przypomina mi się taki jeszcze inny przykład, bo dobrze jest mówić obrazami czy doświadczeniami, jak jeden z braci no, wyszedł ze strefy komfortu, zrobił prawo jazdy, mając już tam 40, powiedzmy, 5 lat, ale później no, miał trudności, no i znowu się zlękł, przestraszył się i przestał jeździć. I do dzisiaj na przykład nie jeździ, nie ma prawa, no, nie jedzie, chociaż ma prawo jazdy. I to też taki jest przykład, że nie przełamał pewnego przejścia w taką strefę, w której jest dyskomfort, niepewność, kiedy się uczy jeździć, wszystko nie jest jeszcze łatwe, proste, nie zależy wszystko ode mnie. I kiedy się nie przeskoczy tego elementu, to gdzieś następuje taki uwstecznienie albo brak rozwinięcia pewnej umiejętności, choćby nawet właśnie prowadzenie samochodu. Więc w tym kontekście właśnie takie chowanie się do strefy komfortu, kiedy pojawiały się pierwsze trudności, lęk przed porażką pewnego, to nie będzie na pewno nam służyło, żebyśmy też dobrze funkcjonowali, rozwijali się, nie?
0: No tak, bo jedni potrzebują do tego na przykład takiej, nie wiem, no adrenaliny, takiego potocznie bodźca, takiego kopa do życia, a inni po prostu chcą gdzieś tam w spokoju żyć, przeczekać, nie potrzebują tych szybkich wyborów, podejmowania nowych wyzwań jakichś i tutaj...
2: Kiedyś przeczytałem też takie zdanie, że okredy są bezpieczne, gdy są zasumowane w portach, ale nie do tego zostały stworzone.
0: No właśnie.
2: No i w tym kontekście myślę też, że no, od strony nawet psychologii rozwojowej, no dziecko rzeczywiście robi te kroki rozwojowe, kiedy ma doświadczenie strefy komfortu, bezpieczeństwa, ciepła, obecności rodziców, ale z drugiej strony, kiedy też w pewnym momencie to dziecko eksperymentuje, idzie gdzieś dalej. Oczywiście to eksperymentowanie jest w takiej opiece rodziców, ale gdzieś proporcjonalnie coraz więcej może budować swoją wolność i poznawać jakby samemu też świat. No i dlatego tutaj potrzeba też dbać o to, żeby zachęcać się, aby bezpiecznie wychodzić ze strefy komfortu, z czegoś, co być może no, ostatecznie może powodować jakiś maraz, stagnację w moim życiu. To może być problem, może dotyczyć życia zawodowego, życia nawet religijnego, nie? Można być w stagnacji też w życiu religijnym, w strefie komfortu. Nauczyła mnie babcia tak się modlić
0: i tak robię.
2: Od 30 lat tak robię, modlę się, ponieważ mam poczucie bezpieczeństwa, że to jest dobrze, ale na przykład no, ponieważ nie wychodzę z tej strefy komfortu, nie pytam się, jak tu święty być może mnie zaprasza do rozwoju w tej dziedzinie, do dialogu pewnego dojrzałego, innego dialogu, innego sposobu słuchania Słowa Bożego na przykład. I wtedy religijnie na przykład, to jest też bardzo ciekawy temat, można pozostawać w strefie komfortu i to jest nierozwijające zupełnie wtedy, nie? Dlatego w tych różnych obszarach trzeba się pytać, gdzie warto wychodzić z takiej przestrzeni bezpiecznej, która no, staje się pewną mielizną do tego statku naszego życia. Pan Jezus mówi, wypłyń na głębie, więc to jest takie zaproszenie no, do pewnego ryzyka. Nasze życie też powinno być związane z takim ryzykiem.
1: Tak, ale to też jest, bracie, taki czas, kiedy podejmujemy różne zobowiązania. Kończy się stary rok, jest nowy rok i mówimy, wychodzimy z tej strefy komfortu, jesteśmy zbyt grubi, to będziemy ćwiczyć, będziemy to robili, ale później znowu się cofamy do tego momentu sprzed tych naszych obietnic. Jak sobie z tym radzić, bracie, żebyśmy jednak nie bali się wyjść, wytrwali, tak jak Piotr zauważył i jakie są tu elementy, które pomagają nam wyjść z tej strefy?
2: No na pewno cała taka świadomość, że wychodzenie ze strefy komfortu nie polega na tym, żeby rzucać się na głębie, po prostu trzeba proporcjonalnie gdzieś wychodzić
1: małymi kroczkami.
2: I niektórzy mówią też, że w ważnych celach, które sobie trzeba określić, co jest dla mnie ważne, możliwe, nie? I to w jaki sposób te strategie ustalić. No bo chodzi o to, żeby nie być jakimś idealistą albo powiedzmy naiwnie podchodzić do naszego życia. Dobrze, planuję schudnąć, no to zrobię to na hurra od razu w jeden tydzień, dwa tygodnie. No pewne założenia racjonalne takie powinny nam towarzyszyć i pewna strategia. Dobre są pomysły, tylko one muszą być jakby też określone bardzo specyficznie i też ta strategia powinna być dopasowana. Ale myślę, że takie wychodzenie ze strefy komfortu na hurra, bo pojawił się taki impuls, sam impuls jest dobry, ale ten impuls powinien być jakby przetworzony na jakieś takie racjonalne działania, byśmy powiedzieli krok po kroku, pewne strategie i wtedy to będzie skuteczne. I kiedy chcemy wychodzić ze strefy komfortu, musimy zawsze na pewno dodać aspekt uczenia się życia z porażką, nie? Czyli z pewnym poczuciem, że coś mi nie wyjdzie, że na tej drodze nawet najlepiej zaplanowanej, gdzie cel jest dobry, jednak jest potknięcie, jest jakaś sytuacja mniej przewidywalna, która jest we mnie albo powiedzmy w sytuacji i nagle ten cel zostanie zablokowany. I to jest tak zwana porażka i teraz trzeba też uczyć się przeżywać życie nie tylko w wymiarze sukcesów, zmiany, ale też w wymiarze, kiedy gdzieś jest stagnacja i porażka nawet w życiu. I myślę, że to też jest bardzo ważne też w kontekście uczenia się wychodzenia ze strefy komfortu, jest uczenie życia się z porażką, nie? Czyli niektórzy mówią, że jest taki koncept właśnie wysoki poziom znoszenia frustracji i niski poziom znoszenia frustracji. Jaki poziom ja mam ten frustrację przeżywania, jeśli ktoś ma bardzo niski, czyli szybko się denerwuje, szybko się poddaje, to mu będzie bardzo ciężko dokonać zmiany. Jeśli ktoś ma taki wyższy poziom, czyli nie to, że porażka go nie smuci, ale nie powoduje to, że na przykład zostawia wszystko, cofa się i wchodzi w jakieś postawy depresyjne, jakieś zupełnie odwrotne. Przeżywanie czy porażki jest tak duże, że będzie blokował jego każde dobre inicjatywy, nawet te impulsywne takie, czy impulsy pozytywne, o tak.
0: No tak, bo tutaj to, tak jak Brat wspomniał, to wychodzenie wiąże się z tymi błędami, porażkami i teraz no my musimy być też na to odporni, żebyśmy dali radę.
1: No tak, ale odporni, czyli do kogo mamy się zwrócić w

0: przeżywając pozytywnie też duchowość, to wszystko może mi też pomagać właśnie przekraczać pewne bariery, granice, które gdzieś są w moim życiu, w sposób taki pozytywny otwierać nowe kierunki i iść w stronę nowych kierunków właściwie, nie? Ale tutaj pewnie pomocą może być na przykład środowisko, czyli wsparcie ludzi, którzy na przykład dadzą mi zrozumienie, że mam prawo do marzeń, mam prawo podążać za marzeniami, tak. I kiedy pojawia się porażka, to środowisko na przykład daje mi też wsparcie, nie od razu mnie krytykuje, ocenia czy wzmacnia moje jakieś takie właśnie lęki, kiedy no, ktoś powie, już nie mówiłem, nie warto tego robić, bo tak się to stanie. Taki typ właściwie słów, który możemy mieć, spotkać w środowisku, może nas blokować i uwsteczniać, a ktoś to, będziemy słyszeć głosy na przykład afirmujące, dające nam odwagę, dające powiedzenie, słuchaj, no nie w 3 dni Kraków zbudowano, więc walczymy dalej, idziemy dalej. Wiele takich prostych też pojęć, czy takich wzmacniających słów może naprawdę uskrzydlać i pomagać nam wychodzić i ze strefy komfortu i zdobywać nowe przestrzenie, nowe rzeczywistości, które są jakby najbardziej wpisane w nasze serce, bo my mamy wiele talentów od Boga danych. Jeśli nie będziemy wychodzić ze strefy komfortu, to wiele tych talentów też możemy nigdy nie odkryć, prawda? Jeśli ktoś nigdy nie spróbował grać na gitarze, czy śpiewać, czy powiedzmy tańczyć, czy gotować, cokolwiek, prawda? To nigdy nie będzie wiedział, że taki dany talent ma jakąś predyspozycję, ale właśnie w tą predyspozycję, jakiś talent trzeba zaangażować się i wciąż z jakimś czasem, wysiłkiem podejmować to, żeby to rzeczywiście rozwinąć w swoim życiu.
1: Tak, bracie, a tak naprawdę od czego to może zależeć? To, czy chcemy wychodzić ze strefy komfortu, czy nie? Czy to jest jakieś, no nie wiem, może
2: uwarunkowanie, rodzina,
1: charakter, geny, otoczenie?
0: No właśnie, niektórzy, to wszystko pewnie jest to, co było wspomniane. Z jednej strony osobowość, jakaś później też kwestia poznania celów, odwagi, środowiska, które mnie wspiera, typ wychowania na przykład, nie może być takie podejście zachowawcze, nie idź, nie angażuj się, prawda, a może być takie, dobrze, idź, próbuj, prawda. Myślę, że te wszystkie czynniki będą wpływać na to, jak człowiek będzie wychodził ze strefy komfortu. Doświadczenie też jest bardzo ważne, bo teraz jeśli komuś się uda dobrze wyjść ze strefy komfortu, będzie miał pozytywne doświadczenie, to będzie mu ułatwiało też dokonania kolejnych kroków, być może w innej dziedzinie też, nie? I no odwrotnie, właśnie. Jeśli ktoś ma mocne sparzenie się, ktoś go mocno skrytykował, mocno to nie wyszło, to może też te lęki mogą być znowu silniejsze, mocniejsze, albo się aktywować w kontekście kolejnych nowych kroków w innych obszarach dziedziny życia.
2: Bracie, a czy częstym błędem jest właśnie, jak rodzina nie chce puścić swoich takich najbliższych, żeby poszli dalej? Bo też tak się dzieje. Masz być podobny do rodziny, tak samo się zachowywać, ale jak ta osoba już z tego domu troszeczkę inaczej zaczyna myśleć, to trzymamy go za kurtkę, za buty i ściągamy z powrotem.
0: No tutaj jest ważna zasada proporcjonalności, że z jednej strony w kontekście wychowania nie można puścić kogoś zupełnie w nieznane, nieprzygotowane. Jak ktoś idzie w góry w zimę, to musi mieć, prawda, sprzęty do tego odpowiednie, przewidywać warunki pogodowe, co to znaczy, że jest w górach, że jest zima. Więc to zawsze wypuszczenie się w nowe obszary, pewne zadania musi się wiązać z jakimś takim przygotowaniem, z przygotowaniem do umiejętności. Więc są dwie skrajności, kiedy ktoś nie ma umiejętności, podejmuje się wielkich celów, zadań, bo wtedy bardzo szybko się odbije od rzeczywistości. I kiedy ktoś ma ogromny potencjał, ale właśnie tak duże lęki, że też one mu nie pozwalają nawet prostych zadań zrobić. Ale w kontekście właśnie tutaj dzieci czy coś, to właśnie stymulować pewną odwagę, ale proporcjonalnie do, żeby te wyzwania były proporcjonalne do wieku, do możliwości. I myślę, że chodzi o coś takiego. Ja bym tutaj też powiedział o filozofii właśnie łuku, że jak się napina łuk, żeby strzała poleciała, to cięciwa musi być napięta, nie może być poluzowana, ale też nie może być przesadnie napięta, to znaczy, żeby zerwał się ten łuk, więc jest pewnego rodzaju proporcja między tym komfortem i dyskomfortem. Nie należy właśnie rzucać się, powiedzmy, w jedną stronę bez pewnej świadomości siebie, okoliczności, konsekwencji właśnie. Dlatego wychodzenie ze strefy komfortu, bardzo ważne jest to, żeby połączyć to z pewną wiedzą o sobie, refleksyjnością też i przewidywalnością też, nie? To, co możemy przynajmniej założyć, to na pewne pytania warto odpowiedzieć, ale wciąż, tak jak właśnie tutaj na początku wspomnieliśmy, sytuacje życiowe tak nas będą zaskakiwały, że nie będziemy przygotowani do nich i to też będzie takie trochę siłowe uczenie nas wychodzenia ze strefy komfortu.
1: No tak, i taka

0: weryfikacja też naszych zdolności też w pewnej
1: mierze. Taka weryfikacja, już zdolności, a z drugiej strony te sytuacje mogą dać nam nowe kompetencje, nowe zdolności, gdzie jak się pojawi zawsze drugi raz taka sytuacja, to ona będzie spokojnie już przeżywana, ponieważ już raz żeśmy taką sytuację mieli w życiu. I to jest bardzo też ważne. Ja pamiętam kiedyś na kazaniu jedna osoba zaczęła mi coś komentować, krzyczeć, to pierwszym razem, kiedy to przeżyłem, to miałem rzeczywiście ogromny strach, przerażenie, mówię, co się stanie, odpowiedzialność za liturgię, za innych ludzi, którzy uczestniczyli na mszy świętej, ale jak za drugim, trzecim razem miałem sytuację, że ktoś psychicznie chory czy zaburzony właśnie zaczął się, zaktywował się podczas liturgii, to już miałem dużo spokoju i myślę, że właśnie to doświadczenie raz takiego spowodowało, że później drugim czy trzecim razem, jak to się działo, to oczywiście nie było nic to przyjemnego, ale wciąż było dużo więcej w moim sercu spokoju też i takiej świadomości, że no, to nie jest jakiś dramat, że życie się nie kończy i tak dalej. Nie? Bo, i dlatego w tym kontekście przejście przez jakąś rzeczywistość raz daje taką możliwość, że za drugim razem, gdyby się pojawił ten dyskomfort, powinno to być łatwiej przeżywane, nie prościej.
0: No tak, bo ja myślę jednak, że bardziej uczymy się na tych błędach, na porażkach, niż na tych rzeczach, które nam przychodzą łatwo, prawda, bo to nam daje więcej siły, takiego poczucia, że no możemy coś zrobić też sami.
1: Tak, bo to jest też bardzo takie rozwijające, my się uczymy, kiedy coś pierwszy raz musimy zrobić i to te często jest tak, że te uczenie jest takie bardzo mocno zapamiętujemy. Ja już nie wiem, czy kiedyś tutaj nie wspominałem, ale właśnie jak pierwszy raz musiałem żaluzję założyć, no byłem bezradny. Ja nie jestem techniczny, ale jak mi 4 godziny poświęciłem, oglądałem, jak się zakłada żaluzję, to później zrobiłem się ekspertem, jak brat jakiś mnie prosił, żeby założyć żaluzję, to się czułem wręcz właśnie ekspertem i od razu dobrze założyłem, a u siebie chyba 4 błędy popełniłem, zakładając żaluzję. Ale właśnie bym się nie nauczył zakładania tej żaluzji, gdybym tego nie musiał zrobić sam kiedyś. Nie? I to jest bardzo banalny przykład odnośnie jakiejś technicznej sprawy, ale myślę, że wiele kwestii, które nas rozwijają i my się uczymy na nich, to są to związane jednak z takim napięciem, dyskomfortem. No czasem chcielibyśmy się wycofać, lepiej, żeby ktoś to zrobił, nie ja,
0: tak,
1: ale są sytuacje,
0: prawda,
1: w których ktoś nic nie zrobi za nas. Nie? To ja muszę to zrobić i to też jest rozwojowe, nie?
0: To przyznam bratu tutaj rację, bo naprawdę jak ja pierwszy raz usiadłem tutaj przed mikrofonem w studio, to było zupełnie inne przeżycie niż gdzieś tam gdzie indziej. Mhm. Trzeba było się wszystkiego nauczyć, łącznie z, no, przede wszystkim z realizacją dźwięku i innych rzeczy i to też nie było łatwe, ale na własnych błędach nauczyłem się najszybciej. To prawda.
1: Dokładnie.
2: Bracie, ja mam takie pytanie i tutaj też słuchacze tak podpowiadają, czy jeśli siadamy, no ja to cały czas przypięłam się do tego końca roku, bo wiem, że panie składają sobie obietnice, panowie również i dzieci. Czy warto usiąść, zrobić sobie taką listę, kartkę za i przeciw, w czym jesteśmy mocni, w czym jesteśmy słabi, żebyśmy wiedzieli, kiedy te porażki mogą nastąpić. Czy tak lepiej nie robić?
1: Nie każda praca nad sobą, wypisanie takich świadomych celów za i przeciw, to może być pomocne do takiego właśnie rozeznawania, pogłębiania tego aspektu myślenia. Myślę, że to może być pomocne. Natomiast cały czas w tym takim, ja docenię, warto podkreślać tą pozytywność tego pojawienia się pragnień, to jest bardzo ważne i tego nie wolno gasić, nawet jak to jest taki, no może mi się nie uda znowu i tak dalej, pojawiła się chęć, że po świętach dobrze zacznę pracować nad swoją sylwetką czy nad wagą, spróbuję, warto zawsze to wzmacniać. Ale jakby właśnie co wspominałem, całą tą strategię, pomyślę sobie, co może jeszcze mi konkretnego pomóc w tym zrealizowaniu tych celów. I między innymi jeśli ta kartka ma pomóc, czy być może skrzypnięcie się z kimś drugim, słuchaj, no to razem wychodzimy teraz codziennie na godzinny spacer albo, prawda, robimy jakieś ćwiczenia w domu, próbujemy, zaczynamy od czegoś bardzo prostego. No jeśli jest ktoś drugi, kto też na przykład podejmuje się tego rodzaju wyzwań, się wtedy dzieli, wspiera
0: tak,
1: się,
0: jest łatwiej.
1: Ktoś jest łatwiej pomagający, coś takiego. Więc myślę, że no oczywiście te cele jakoś no, trzeba dbać o nie, żeby były realne też, nie, bo wiadomo, czasem jak ktoś tam postawi sobie cele nierealne i później tego nie doświadczy i może przeżyć taki też moment załamania, takiego jej większego pogrążenia się, powiedzmy właśnie to, że znowu nie wyszło i tak dalej. Więc tak realnie patrzeć na pewne możliwości i spokojnie, zawsze to w czasie trzeba rozbijać, a nie jakoś tak chcieć szybko, szybko, łatwo. To, co jest dzisiaj właśnie chyba niekiedy też w tym takim coachingu źle rozumianym,
2: tak,
1: po psychologii, to czasem się ludziom daje cele bez takiego pokrycia, że tam jest czas, energia, wysiłek, nie? Czyli w 3 dni zrób to, w tydzień się naucz, prawda, tego.
0: Skakać ze spadochronem.
1: Skakać ze spadochronu, prawda, i myślę, że to jest takie, też trzeba uważać na takie pomysły, takie rady, szybko, przyjemnie, wygodnie. Dzisiaj kultura idzie trochę w tym kierunku, że taką się lansuje mentalność, żeby człowiek wszystko miał szybko, przyjemnie, wygodnie. Wszystkie wartości, rzeczy trudne, jak wychowanie dzieci, budowanie domu czy rozwój, wymaga właśnie czasu, cierpliwości, pomyłek, porażek, to wszystko, cała jest filozofia. I myślę, że tutaj trzeba się też uczyć takiego szerokiego, dojrzałego spojrzenia na rozwój, a nie jakieś takie skrótowe hasła, które kogoś na chwilę zapalą, ale bardzo szybko jak zapałka zgaśnie. Nie? Więc trzeba gdzieś tu, jak maratończyk, trochę przewidzieć, że to jest długoterminowy bieg, jeśli mamy wielkie cele, prawda? Bo tym celem może być, nie wiem, schudnąć powiedzmy 10 kilogramów, a dla kogoś schudnąć kilogram, może to będzie rzeczywiście osiągalne w ciągu paru dni, nie?
0: Tak.
1: No, ale także tutaj te świąteczne postanowienia, poświąteczne, myślę, że są cenne, ważne, nie ma co tego lekceważyć, nawet jeśli mamy doświadczenie, że już kilka razy nam w życiu nie zrealizowaliśmy ich, ale być może w tym roku, właśnie teraz, nam się uda je zrealizować, więc...
2: Jak słuchano audycji u nas, bracie.
0: Czyli tak, co też bardzo ważna jest odwaga przede wszystkim, żeby ten pierwszy krok zrobić, prawda?
1: Odwaga w kontekście wychodzenia ze strefy komfortu w następny temat. Może powiedzieć, że z tym tematem strefa komfortu wiąże się bardzo dużo takich ważnych tematów, jak właśnie czy rozwój, samorozwój, motywacje, cele, kwestia porażek, lęków i też odwaga. Nie? Trudno coś robić, no, kiedy będziemy no, właśnie będziemy totalnie zdominowani przez lęk i nie będziemy mieli trochę odwagi w sobie. Ta odwaga jest potrzebna w życiu.
2: A brat jak sobie radzi, wychodząc ze strefy komfortu? Bo przecież ma różne sytuacje, prowadzi brat różne zajęcia, wsparcia dla grup. Także jak u brata to wygląda i jak brat pomaga innym?
1: No u mnie też w różnych obszarach to różnie wygląda. To, co w kontekście życia duchowego ostatnio zauważyłem, że właśnie Duch Święty mnie tak prowadzi, że wychodzę ze strefy komfortu, czyli pozwalam, rozwijam różne nowe metody dialogu z Panem Bogiem, jakieś bardziej kreatywne, bo jestem wielkim zwolennikiem duchowości i kreatywności, czyli nie bania się powiązania z duchowością elementu twórczego, czyli pewnych nowych form modlitwy. I tutaj wspomnę choćby nawet o takiej metodzie psalmu 151, czyli pisania psalmu swojego na modlitwie. Nie tylko modlę się Słowem Bożym, słucham Ducha Świętego, ale piszę swój psalm i w pewnym momencie również mogę słyszeć pewne natchnienie, które jest w moim sercu. Więc jest wiele bardzo takich różnych nowych metod modlitwy. Nie chodzi o nowość dla nowości, ale też myślę, że to jest bardzo ważne i to Pan Bóg mi pokazał i zaprosił mnie do tego, by wychodzić z tej strefy komfortu, przyzwyczajeń, pewnej rutyny. Ale myślę, że w wielu obszarach bardzo prozaicznych, życiowych, o których wspomnieliście na początku, ja też, nie wiem, u nas jest tak, że na przykład posługuję, jeżdżę samochodem w referacie i referacie apostolatu integralnej formacji chrześcijańskiej, no i na przykład miałem ostatnio zadanie, żeby ten samochód sprzedać. Nigdy tego nie robiłem. No i to się wiązało też z niewiedzą, pytaniem się kogoś, jak to się robi, prawda, czy zakupem, zmianą samochodu, zakup nowego samochodu. Dla mnie to było rzeczywiście zupełnie nowe doświadczenie. I myślę, że też życie znowu mnie zwyczajnie też jak każdego z nas wprowadza w takie obszary wychodzenia z tego, co być może czegoś, czego nigdy nie robiliśmy, zaczynamy pierwszy raz robić. I myślę sobie tutaj, że dbanie o rozwój, ten intelektualny, rozwój duchowy czy emocjonalny, to jest też cały czas taka właśnie troska o to, by czyli poznawanie siebie i to daje łatwiejszą też odpowiedź, w jakich obszarach jak wychodzić ze strefy komfortu, a w jakich obszarach być może pozostać jeszcze, żeby nabrać pewną siłę, zadowolenie, pewien balans życiowy. Więc ja myślę, że to u mnie wygląda bardzo różnorodnie, bo też doświadczam i porażek, i pewnego rodzaju uwstecznienia, pewnego być może lęku przed porażką, więc tu trzeba było mówić pewnie o wielu różnych sytuacjach. I teraz pytanie, jak pomagam innym, no to myślę, że z natury zajmuję się psychologią pozytywną i psychologia pozytywna wspiera to dobro w człowieku i każda jakaś właśnie impuls do zmiany, pozytywnej zmiany jest dobrym, więc gdzie mogę, na różnych nawet forach, czy indywidualnych rozmowach, czy pracy warsztatowej, to wspieram takie kroki, nie, które są mądre, które służą człowiekowi dobru, służą komuś, czy wspólnocie, czy małżeństwu. Takie zawsze, kiedy się pojawiają myśli, ja staram się być wyczulony na tą pozytywność i zwyczajnie wspieram człowieka. Nie? Uczę odwagi, też takie zachęcam do odwagi. No i myślę, że to, co mówię innym, staram się sam stosować w swoim życiu też. Nie?
2: Cenna uwaga, bo co byłoby, gdyby brat prawdziwy nie był, tylko mówił idź, a ja sam się boję.
1: No tak. Tutaj trzeba rzeczywiście praktykować to, co się mówi, niż tylko właśnie opowiadać jakieś, prawda, teorie, nawet najlepsze. Ale właśnie to życie, przeżycie czegoś w kontekście wychodzenia ze strefy komfortu, mi się wydaje, że to jest też świetna metoda uczenia innym, czy pomagania, kiedy ja coś zrobię w jakimś obszarze i tą lekcję mam życiową, to mi to pomaga też ilustrować albo kogoś zachęcać do wychodzenia ze strefy komfortu. Ale warto też uszanować te granice, nie? Bo ktoś może nie chcieć, nie móc, nie mieć zasobów i też nie można na siłę kogoś wyciągać ze strefy komfortu, mówić, słuchaj, masz to zrobić koniecznie, bo to może być odwrotny efekt.
0: Tak, bo ja to zrobiłem, prawda?
1: Tak, bo ja to zrobiłem, mi się udało, to ty też musisz to zrobić, też tobie się uda, albo chcieć to móc, więc to są różnego rodzaju uproszczenia i trzeba też bardzo na nie uważać, ponieważ każdy z nas jest tak indywidualny i te wychodzenie ze strefy komfortu dokonuje się w swoistym czasie, w swoistym rytmie, być może potrzeba innego wspomagania, innego kontekstu środowiskowego, żeby komuś w czymś tam się udało, więc bardzo trzeba uważać z taką oceną szybką, albo patrzeniem przez wyłącznie swój pryzmat. Ja myślę, że tutaj to, co mądra wiedza daje, to taką właśnie ostrożność do ocen, nie? Żeby nie szybko oceniać swoją miarą albo miarą kogoś drugiego, albo kogoś, kto jest jakimś tam, prawda, mówcą i akurat mu się udało to i to zrobić, prawda.
2: Czy spacery pomagają w tym?
1: Spacery zawsze są pozytywne na różne aspekty zdrowotne, fizyczne, psychologiczne, psychiczne takie i myślę, że też dają jakiś taki moment no, zatrzymania się przy sobie, jeśli spacerujemy, prawda, jakiś moment przemyślenia. To jest zawsze tutaj bardzo dobry pomysł, żeby spacerować, wychodzić w taką aktywność fizyczną. Ona ma wiele takich benefitów, korzyści na nasze zdrowie psychiczne. Nie? Także zachęcam też do tego, by w zimę, chociaż mamy taką pogodę, nie inną czasem, ale żeby zadbać o ten wymiar, to jest ważne. No.
0: No tak, bo pogoda też może być naszą strefą komfortu, bo nie wychodzimy, bo jest na przykład taka, a nie inna.
1: Dokładnie. To jest też ciekawy temat, że nawet pogoda może kształtować te zachęcać się albo nie zachęcać, by wyjść właśnie ze strefy komfortu, choćby nawet na taki spacer, dokładnie.
2: Bracie, brat powiedział taką też uwagę, że warto poszukać osób do tego, żeby nas wsparły w tym. Czyli nie zamykajmy się sami w sobie, szukajmy innych, którzy nas pociągną jak lokomotywa.
0: No albo wzajemnie tutaj będziemy.
1: Jest cały czas bardzo ważne nie tylko dbanie o ten aspekt fizyczny, spacer, ale dbanie o tą higienę psychiczną i to są relacje po prostu i właśnie trzeba się otaczać, dbać o tę higienę społeczną, dbać o takich ludzi obok nas, którzy będą nas wspierać, rozumieć, którzy będą dla nas cierpliwi, którzy będą potrafić pokazać nam pewne przestrzenie, dać nam odpowiednie motywacje, swój przykład w życiu i to jest niezmiernie ważne do dobrego życia, dobrostanu, żeby otaczać się ludźmi tam, gdzie możemy oczywiście, ludźmi, którzy nie tylko mają jakąś pozytywność, ale też potrafią rozumieć wtedy, kiedy no, komuś tam będzie jakaś przeszkoda, potknie się noga, prawda, i też tutaj będą też cierpliwi, będą mieli pewną lepszą perspektywę życia, właśnie cenię ludzi, którzy są niekiedy starsi, przy już z nie innego pieca chleb jedli, bo to też powoduje, że ci ludzie, nie wszyscy z natury, ale ktoś, kto dobrze przeżywa swoją jesienność życia, to mówimy o pewnej formie mądrości, ponieważ ma bardzo dużo różnych doświadczeń i te różne doświadczenia to znaczy też porażki, słabości i kiedy ja to przeżyłem w jakiś sposób pozytywny w swoim życiu, to łatwiej mi będzie też komuś pomóc przeżyć to też, kiedy ta osoba będzie przeżywała kryzys, trudności w swoim życiu, więc w tym kontekście To jest, mi się wydaje, też ważne jest mieć dostęp do takich ludzi, otaczać się takimi ludźmi, nie tylko ludźmi, którzy mają ideały, ale też ludzie, którzy gdzieś przeszli pewien proces, kiedy te ideały zostały zakwestionowane i oni mimo wszystko potrafili dalej żyć wartościami i to jest niesamowite, też ważne.
2: No ja też tylko mam takie pytanie, ale i słuchacze pytają, jak pandemia wpłynęła właśnie na otwieranie się na nowości. Czy nie zrobiliśmy się tacy bardzo internetowi, tylko tam widzimy, że jest fajnie, a jak wychodzimy właśnie już z tego świata takiego wirtualnego, nie potrafimy sobie poradzić?
1: No tak, myślę, że trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, jak pandemia wpłynęła na nas, bo ona wpłynęła bardzo różnie, to znaczy są ludzie, którzy stali się bardziej odważni, twórczy. Pandemia spowodowała pewną kreatywność w pracy, czy nawet w szukaniu kontaktu z człowiekiem, w realizowaniu pewnych zadań rodzinnych i tak dalej, ale pewnie wiele też ludzi przez pandemię też poczuło się, że rzeczywiście grunt im się pod nogami urwał, tak, że życie jest niezależne od nich, więc mogli wpaść w takie poczucie rzeczywiście no, takiej pasywności, że, no, że nie mogą zbudować rzeczywiście domu, który będzie trwał, że wszystko jest zbudowane na ruchomych piaskach niekiedy. I teraz przedłużone takie poczucie może też powodować, że w wielu innych obszarach my już nie będziemy wychodzić ze strefy komfortu, ponieważ widzimy bezsens pewnego. I teraz jeśli pandemia wpłynęła na niektórych, jest bez sensu, bo wszystko jest nieprzewidywalne, może się skończyć, no to to może efektować, że różnego rodzaju aktywności kreatywne, decyzje, które mogłyby zmieniać rzeczywistość, nie są podejmowane i wtedy to będzie ta pandemia, kontekst tej pandemii, czy czegoś, co, nad czym nie mamy totalnej kontroli, może wpływać negatywnie właśnie na nasze życie i zachowanie. Więc trudno tutaj też powiedzieć, a być może niektórych zwłaszcza wzmocniła ta sytuacja trudności, na którą nie mieli odpowiedzi, bo gdzieś tam mogli wzmocnić swoją wiarę, poczucie ufności do Pana Boga, że dobrze, ja nie mam kontroli, ale Bóg ma kontrolę, nie oznacza to, że ja mam się zamknąć teraz w czterech ścianach i dalej tak, się wegetować i nic nie robić, nie? Tylko wręcz odwrotnie, dobrze, żyję ze świadomością, jak Psalm 90 mówi, że miarą człowieka jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, mam świadomość przemijania, że pewne rzeczy się kończą, że tracę siłę, że w kontekście lat, które mi mijają, staję się coraz słabszy, ale nie oznacza, żeby się poddać i nic już nie robić, więc to są bardzo indywidualne znowu odpowiedzi, nie? Różne. Te konteksty mogą pokazywać piękno w nas, odwagę, ale te konteksty trudne mogą też pokazywać jednak też takie rzeczy, które są związane z jakimś takim wycofaniem, być może niekiedy z postawą przegrania czy zostawienia, stanięcia w miejscu po prostu.
0: No tak, bo to tak samo, jak brat wspomniał, z wypadkiem samochodowym, prawda? Możemy przestać jeździć albo wręcz przeciwnie. To tak samo też i tutaj. Czyli, bracie, tak na koniec reasumując, zabieramy książkę Sztuka życia bez narzekania.
2: Tak, tak.
0: Czytamy i wchodzimy i wychodzimy ze strefy komfortu pomalutku.
1: Tak, tak. Ciekawe, bo narzekanie też może być strefą komfortu.
0: No to właśnie, tak.
1: Może nic nie robić, nie? Bo narzekamy często, nie chcemy nawet rozwiązać problemów i to jest strefa komfortu, jest dobrze, bo w tym jesteśmy dobrzy, ponarzekać, pokrytykować, pooceniać. A wyjście z narzekania to jest wyjście ze strefy komfortu, kiedy zaczynamy działać, inaczej myśleć, inaczej funkcjonować. I to jest, wymaga to odwagi, wysiłku i czasu na pewno. Także. Nie jest łatwe, pewnie sami już też dobrze wiecie.
0: Oczywiście.
1: To zaczął próbować wychodzić z tej, właśnie z tej nawyku malkontenstwa, to widzi, że to wcale nie jest takie proste, szybkie. Łatwe, ale cenne, ale warto podjąć ten wysiłek, nie? Nawet jeśli byśmy mieli ograniczyć 30% tego narzekania, to warto też podjąć. I w tym kontekście tak samo też wychodzenie ze strefy komfortu, jeśli ktoś totalnie ma taką postawę uwstecznienia, zatrzymania, pasywności, to warto tutaj znajdywać te motywy do tego, by w niektórych przynajmniej obszarach, może małym krokiem, takie lubię zdanie powtarzać, małymi krokami do wielkich celów, właśnie nie bać się stawiać te małe, konkretne kroki do celów, które być może rzeczywiście będą otwierać nam oczy, umysł, nie? Bo nasze życie, no, spotkanie się z życiem, czyli przeżywanie życia wiąże się z odwagą i tylko tak będziemy je przeżywać. Tak warto właśnie tę odwagę zaprosić do swojego życia.
2: czego brat życzy oczywiście słuchaczom w nadchodzącym nowym roku.
1: Jak najbardziej życzę, aby ten nowy rok był pełen właśnie odwagi, takiego też optymizmu, tam gdzie są mroki, też jakiejś świadomości, doświadczenia źródeł, że są też moce, które są w stanie każdy mrok z naszych, powiedzmy, horyzontów życia oddalić, więc życzę takiej nadziei i siły do tego, by no, przeżywać te życie pozytywnie, optymistycznie, ale też kiedy pojawią się porażki, umieć przechodzić, iść do przodu po prostu dalej, najprościej.
2: To my też dziękujemy za cenne uwagi i rady, ponieważ to my też, prowadząc tą audycję, uczymy się od brata pewnych zasad, jak powinniśmy w swoim życiu postępować, bo też na co dzień czegoś nowego uczymy się, będąc nawet z wami, kolejnymi gośćmi.
0: Dokładnie.
1: Pięknie, dziękuję też za zaproszenie do tej audycji, do tego, bo to też jakoś dla mnie jest też pewnym wyzwaniem, żeby pomyśleć też na początku, kiedy powiedzieliście o tym temacie, powiedziałem, no właśnie, dla mnie będzie strefą komfortu mówić o tym, o czym nie czuję dużo komfortu, żeby o tym mówić, no ale jakoś udało się. Myślę, że to była też bardzo cenna dla mnie audycja, ponieważ ona mnie też zaprosiła do myślenia o tym, nie zawsze właśnie jakby myślimy nawet o tych przestrzeniach komfortu, dyskomfortu i myślę, że było to dla mnie też jakoś pomocne do tego, by pomyśleć sobie o swoim życiu w kontekście tego tematu, więc ufam, że radiosłuchacze, którzy z tym tematem się spotykają, też to będzie samo w sobie też pozytywne, ponieważ już ta refleksja jest nad tym tematem korzystna po prostu.
0: Dokładnie. I ja sobie tak teraz tutaj analizuję w trakcie audycji, że to, co nas spotkało w Wigilię, a temat ustaliliśmy rozmowy wcześniej, no to było pokazanie nam, jak się wychodzi ze strefy komfortu.
1: Musiałem też dokonać tego aktu, żeby zgodzić się i odpowiedzieć pozytywnie. To było dla mnie wyjście ze strefy komfortu. Na pewno.
2: Ale brat zaraz się zgodził. To momentalnie.
0: No, bo to szybka analiza była.
1: Przez sympatię do radia, radiosłuchaczy do was.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Ale jeśli chodzi o temat, słuchajcie, to był wyzwaniem jak najbardziej dla mnie, ponieważ no, w tym temacie aż tak też no, dużo intelektualnie nie przebywałem, ale myślę, że to jest też taki bardzo ciekawy temat, który jest bardzo ważny w naszym życiu, bardzo ważny, codzienny też i warto o nim częściej myśleć. Przynajmniej ja mam taki wniosek też z tego naszego dzisiejszego spotkania.
2: No i może w przyszłym roku brat podejmie się takich wyzwań małymi kroczkami. Strefa komfortu dla innych, bo ma brat poczucie, że nam tego brakuje.
1: Ja myślę, że te cele, ja niekiedy zachęcam też ludzi na warsztatach do tych, żeby określić cele w swoich różnych obszarach, na przykład obszar intelektualny, rozwój relacji, rozwój duchowy. I tutaj warto jednak w kontekście starego roku, nowego roku nie bać się napisać pewne jakieś jasne cele. I to jest ważne w naszym życiu, bo te cele to jest pewnego rodzaju kierunek, w którym dążymy i szukamy motywacji, żeby później w te kierunki też osiągać. Oprócz tych celów, które daje nam życie, każdy z nas ma wypełnione różne cele takie związane z codziennością, to
0: udać
1: się też poruszać tematów marzeń, pragnień wielkich w różnych obszarach, może w czegoś nie robiłem, dlaczego nie pomyśleć, jeśli to jest dobre, albo może stwarzać pozytywność w moim życiu, dlaczego czegoś nie zrobić czegoś nowego. I to jest też takie ciekawe też myślenie kreatywne, twórcze, w którym myślę sobie, okej, co mogę w tym nowym roku podjąć, nowe zadanie, wyzwania, w jakim obszarze, jak to mogę zrobić. To są cenne pytania. Myślę, że w kontekście starego roku i nowego tej zmiany, to warto poświęcić przynajmniej jakiś czas, żeby pomedytować wokół tych tematów też.
0: No właśnie, i to już obojętnie, czy nam to się rzeczywiście uda zrealizować, czy nie, ale chociaż próbujemy, prawda? To jest najważniejsze.
1: Jasne. Mhm. To jest bardzo też ważne. Nie ma co się załamywać, że kiedyś mi tam nie wyszło, albo będzie trudne. Małymi krokami do wielkich celów.
0: Tak jest. Bardzo dziękujemy bratu za dzisiejszą audycję i za rozwijanie naszego tematu, rozwinięcie. Cieszymy się, że brat się zgodził na nią i też oczywiście liczymy na więcej. Mam nadzieję, że spotkamy się już w nowym roku na kolejnej audycji. Serdecznie zapraszamy w każdym razie do Radia Kuropatwa.
1: Dziękuję bardzo pięknie wam i wszystkim radiosłuchaczom i też kibicuję, życzę wszelkiego dobra na każdy dzień nowego roku.
0: My bratu również bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy naszym słuchaczom i zapraszamy na dalszy ciąg programu. A naszym gościem był brat Piotr Kwiatek, przede wszystkim kapłan i kapucyn. Tak jest.
1: Dzięki piękne. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również.
2: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Motokurupatwa, piątek Motokurupatwa. Kto tu dzisiaj zagości u nas? Zagoszczą panie, płeć piękna, kobiety, które zmieniły motoryzację, które udzielały się w dziejach motoryzacji, to temat dzisiejszej Motokurupatwy. Taki postanowiłem dzisiaj temat zrobić. Zatem zaczynamy. Powołując się na zapis historyczny, pierwszą dłuższą podróż samochodem odbyła w roku 1888. Moi drodzy, pani Berta Benz, pierwszą kobietą, która 21 maja 1898 roku oficjalnie otrzymała z rąk ministra górnictwa prawo prowadzenia samochodów, była francuska. Księżna Tuzet, tak się nazywała ta pani. Było to zaledwie 7 lat po wprowadzeniu we Francji takiego obowiązku. Potem przez wiele dziesiątków lat pani ta sprawowała funkcję prezydenta kobiecego Automobil Klubu Francji, a w roku 1932, w wieku 85 lat, startowała, wyobraźmy sobie, jeszcze w rajdach samochodowych, mając 85 lat. Z kolei w Ameryce pierwszą właścicielką certyfikatu upoważniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych, czyli tak zwanych horseless, czyli bez koni, z roku 1899 była Jean Hovel z Chicago. Wszystko to działo się w czasach, kiedy przygoda ludzkości z motoryzacją dopiero się zaczynała. I nikt wtedy nie sądził, że panie odgrywać będą w niej rolę nie mniej ważną niż mężczyźni. Nie sposób wymienić tu nawet małej części ich udziału w rozwoju motoryzacji, ale ze względu na ograniczony czas audycji przedstawimy tylko kilka z pań. Niezwykłej podobno urody. Anna Gossi była córką arystokraty, której na śmierć zakochał się 26-letni Nikolaus August Otto. Niestety młodzieniec nie był na tyle bogaty, by być zaakceptowanym przez rodzinę Anny. Zajmował się handlem obwoźnym. No i nic nie wróżyło, że sytuacja kiedyś się zmieni. Miłość jednak czyni cuda i Otto przysiągł w swej lubej, że jeszcze zadziwi świat. Zamiłowanie do techniki skierowało go w tym kierunku. Dalej to znana już historia. Przyjaźń i współpraca z Etienne Lenoirem i silniki gazowe, a potem praca nad ich ulepszaniem, która w 1862 roku zaowocowała zbudowaniem własnego czterosuwowego silnika zasilonego gazem. Współpraca z potentatem cukrowym Eugenem Lange i założona w 1864 roku firma N.A. Otto, przekształcona później w Deutz Maschinenfabrik, produkująca silniki według pomysłu Otto. Na prawdziwy sukces należało jednak poczekać do sierpnia 1876 roku, kiedy to Otto dotrzymał danego słowa i stał się właścicielem cesarskiego patentu numer 532 na pierwszy silnik czterosuwowy. Otto w końcu ożenił się z Anną i mieli 7 dzieci. No, widzicie, była dla niego taką muzą, takim natchnieniem. Także Karl, potem Karl przez C, Benz, prawdopodobnie nie byłby dziś tak znany, gdyby nie kobiet. Konkretnie dwie. Matka Josephine i żona Berta Ringer. Pierwsza wychowywała go samotnie po śmierci męża, ciężko pracując na jego edukację, i druga, której niewielki posag pozwolił na przetrwanie najcięższych czasów, gdy małżonek do reszty pochłonięty był budową silników, a potem patentem na motorwagen. Była
Berta była również współkonstruktorem. Sama nawijała cewkę zapłonową, a potem słynną podróż do Pforzheim przyczyniła się do rozpropagowania wynalazku męża. Kto wie, gdyby nie jej wyczyn z roku 1888, który udowodnił, że samochód może prowadzić nawet kobieta, i to w towarzystwie dwóch nieletnich synów, może nikt nie zwróciłby uwagi na ten prosty, łatwy w prowadzeniu i bezpieczny środek transportu. Jest jeszcze inny aspekt tego wydarzenia. Nikt przed nią, żaden mężczyzna, nie pokonał jednorazowo samochodem dystansu 130 km. A przecież parę dni później jeszcze wrócił do Mannheim. W tym samym mniej więcej czasie w historii motoryzacji, ściślej organizacji przemysłu samochodowego, pojawiła się pani o nazwisku Louise Sarrazin, żona Edwarda Sarrazina, jednego z francuskich klientów Deutza i Gottlieba Daimlera. Sarrazin chciał uruchomić produkcję silników w fabryce swojego przyjaciela, Emila Levasseura. Niestety, zanim zrealizował swój plan, zachorował i zmarł w 1887 roku, pozostawiając nie tylko piękną i młodą żonę, ale również przejęte przez nią doskonale prosperujące przedsiębiorstwo. Louise postanowiła kontynuować dzieło męża i nawiązała kontakt z Daimlerem. Ten w uznaniu jej urody i ogromnej wiedzy technicznej zgodził się na sprzedaż licencji Levasseurowi. Wkrótce silniki Daimlera produkowane były w firmie Panhard Levasseur, służąc jako źródło napędu samochodów tej marki, ale także samochodów firmy Peugeot. Rok po śmierci męża Louise została żoną Levasseura, ale ich szczęście nie trwało długo. Podczas wyścigu Paryż-Marsylia, Emil Levasseur miał wypadek i w niespełna rok potem zmarł. Pani Louise Sarrazin Levasseur wycofała się z interesów związanych z automobilizmem, czego skutkiem było cofnięcie licencji Daimlera na produkcję silników. Do tego jednak czasu inżynierowie z pana Levasseur, jak i Peugeot zdążyli opracować własne konstrukcje. Chwilka przerwy. Przedstawiając pionierskie czasy europejskiej motoryzacji, nie sposób pominąć osoby, a raczej osóbki, która mimo, że sama nie zasłużyła w żaden sposób, może inaczej, sama nie zasłużyła się dla niej w żaden sposób, to jednak przez 100 lat jest jednym z jej najbardziej rozpoznawanych symboli. Mercedes Adrien Manuela Ramona urodziła się w Wiedniu w 1889 roku. Była najmłodszą córką z trojga rodzeństwa z pierwszego małżeństwa byłego wicekonsula Cesarstwa Austro-Węgier w Maroku, a potem przedstawiciela handlowego Daimlera w Nicei, Emila Jelinka. Już kojarzycie? Mercedes. Nie sposób przytaczać tu bogatego wydarzenia życiorysu taty, ale należy przypomnieć, że jego liczne zagraniczne wojaże wywołały w nim obsesyjne wręcz zainteresowanie kulturą hiszpańską. Nic więc dziwnego, że większość imion dzieci było również pochodzenia hiszpańskiego, a jeśli nie, to i tak poprzedzane było dodatkowym Maria de las Mercedes. W podobny sposób nazywał również swoje wille i jachty. Mało tego, jako zapalony automobilista, startując wyprodukowanym w Karnstadt samochodem o nazwie Phoenix, w wyścigu na trasie Nicea K
Castellane 21 marca 1899 roku sam przyjął nazwisko Mercedes. Wygrał, a drugi na mecie był baron Arthur Rothschild. Wydarzenie to miało miejsce 2 lata przed oficjalnym żądaniem skierowanym do Paula Daimlera i Wilhelma Maybacha o nazwanie kupowanych przez niego aut nazwą Mercedes. Pierwszy taki samochód, na chłodnicy którego widniała już tylko trójramienna gwiazda i napis Mercedes, zadebiutował w marcu 1900 roku w wyścigu Nicea i Salon Nicea. To oczywiście nazwy miejscowości. Nazwa szybko przyrosła do najlepszych wtedy samochodów sportowych i mimo dużych obiekcji ze strony Daimler Motor, decyzją zarządu zaczęła obowiązywać oficjalnie od 23 czerwca 1902 roku. Zaraz po tym we francuskim czasopiśmie Le France Automobile ukazały się słynne słowa. Wkroczyliśmy w wiek Mercedesa. Emil Jelinek zmarł 24 stycznia 1914 roku, a jego córka, dzięki której przeszedł do historii, w lutym 1929 roku. Po nieudanym małżeństwie związała się z rzeźbiarzem Rudolfem Weiglem, który okazał się być pospolitym hulaką i utracjuszem. Załamanie psychiczne i trwająca 4 lata choroba spowodowały, że koniec życia spędziła w samotności w niewielkim mieszkaniu w Wiedniu. Tak bywa, moi drodzy, i tak bywa. Ale my przechodzimy dalej. Legendarny dziś wyścig Le Mans po raz pierwszy odbył się w roku 1923, a już 9 lat później pierwsza kobieta odniosła w nim sukces. Odette Sicot to francuska, która wygrała klasę samochodów z silnikami o pojemności 2 litrów i zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Jej kariera zawodowa i kariera wyścigowa rozpoczęły się pod koniec lat 20. XX wieku, a od 1933 roku zaczęła bardziej interesować się właśnie rajdami. W 1937 roku z kolei wzięła udział w 10-dniowym wyzwaniu, w którym dowodziła już zespołem 4 kobiet, które w tym czasie przejechały 30 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością, wyobraźmy sobie, 140 km na godzinę, wyznaczając 25 nowych rekordów. A był to rok 1937. Kolejna pani, geniusz inżynierii, motocyklistka i bohaterka II wojny światowej, Beatrice Schilling. Przez przyjaciół nazywana Tilly, była niezwykle utalentowaną kobietą, którą kiedyś opisywano jako płonącą odkrywczynię kobiecego libido. Urodzona w roku 1909, w latach 30. XX wieku, zdobyła złotą gwiazdę za pokonanie toru w Brooklands na swoim motocyklu Norton 500 z prędkością ponad 161 km na godzinę. Później Beatrice otrzymała tytuł inżyniera na Uniwersytecie w Manchesterze i została zatrudniona jako pracownik naukowy przez Royal Aircraft Establishment.

sprawiający, że pojazd może wpaść w pościsk. Stanowisko to piastowała aż do przejścia na emeryturę w roku 1969. Beatrice na równi z karierą naukową kontynuowała swoją pasję do prędkości, ścigając się pojazdami marki Lagonda w 1935 roku na torze Silverstone. Brała także udział w wyścigach samochodów sportowych w Goodwood w latach 50., ale na zawsze pozostanie najbardziej znana ze swoich modyfikacji silnika firmy Merlin. Chwilka przerwy. Tak, a my wracamy do naszych pań. Jest rok 1897. Minnie Palmer została swoim własnym szoferem. Jako pierwsza kobieta w Anglii, która jeździła własnym samochodem, urodzona w Ameryce, aktorka odebrała dostawę francuskiego samochodu Rougemont. Na wyspach musiało minąć jeszcze 31 lat, zanim kobiety uzyskały takie same prawa wyborcze jak mężczyźni, ale posunięcie Minnie dowiodło, że za kierownicą obie płcie są równe. To był ważny kamień milowy na drodze do społecznej i politycznej emancypacji kobiet. Kolejna pani, Dorothy Aurille Marion Poulinger, urodziła się we Francji. Jej ojciec Thomas Poulinger był konstruktorem samochodów. Wraz z rodziną przeniósł się do Szkocji. Dorothy w latach 20. stała się menadżerem w jego manufakturze automarki Galloway, która znana była z bardziej troskliwego podejścia do licznych zatrudnionych tam kobiet. Dorothy prowadziła tam kursy dla młodych kobiet inżynierów i mechaników. Trwał on krócej niż dla mężczyzn, ponieważ praktyka wykazała, że panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Panowie, słyszycie? Panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Skoro tak było, to na pewno tak jest. Jej autorski samochód oparty na Fiacie 501 powstał w roku 1921 i był reklamowany jako auto dla kobiet, które nie wstydzą się swojej płci. Co było w nim takiego kobiecego? Galloway był mniejszy i lżejszy niż typowe ówczesne auta. Miejsce kierowcy lepiej dostosowano do mniejszego wzrostu kobiet. Dźwignię biegów i hamulca ręcznego umieszczono między przednimi siedzeniami. To znaczne ułatwienie nie tylko podczas jazdy, ale na przykład podczas wsiadania w długiej spódnicy. Jako jeden z pierwszych na świecie Galloway miał lusterko wsteczne. Fabryka niestety upadła na przełomie lat 20. i 30. z około 4000 wyprodukowanych aut. Do dziś przetrwało zaledwie kilka, a jej samochód uznaje się za jeden z pierwszych na świecie samochodów stworzonych specjalnie dla kobiet. Kolejna pani, Dorothy Levitt, najszybsza kobieta na świecie, dziennikarka, pisarka, aktywistka na rzecz kobiet oraz kierowca wyścigowy, któremu nie straszne było prowadzenie dowolnego pojazdu mechanicznego, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Brytyjka Dorothy Levitt przeszła do historii kilkukrotnie, ustanawiając światowe rekordy prędkości. Przykładowo w roku 1905 zasiadła za kierownicą Roadstera, rozpędzając go do 146 km na godzinę. Dzięki swoim umiejętnościom zajęła się samochodami zawodowo. Podobno wśród osób, które uczyła jazdy, była nawet królowa Aleksandra, żona Edwarda VII. W swojej książce z 1909 roku pod tytułem Kobieta i samochód Levitt radziła prowadzącym kobietom, aby zawsze miały przy sobie lusterko do spoglądania za siebie w czasie jazdy. Tą poradą autorka zapowiedziała powstanie ważnego wynalazku poprawiającego bezpieczeństwo podczas jazdy. Kilka lat później lusterka wsteczne stały się standardem dla wszystkich aut. Margaret Wilcox. Dla pierwszych użytkowników samochodów jazda przez kilka miesięcy w roku była przyjemnością w najbardziej mroźnej formie. Tą przyjemnością powiedziałem oczywiście w cudzysłowie.

28 listopada 1893 roku Margaret Wilcox znalazła rozwiązanie tego problemu. Pierwszy na świecie samochodowy system ogrzewania. Producenci samochodów potrzebowali dziesięcioleci, aby zaakceptować jej pomysł, który był uważany za luksusowy dodatek. Dopiero w roku 1929 Ford Model A stał się pierwszym pojazdem standardowo oferującym ogrzewanie w pojeździe. Helen Clifford, pierwsza kobieta mechanik autobusowy w firmie London Transport. Czerwony piętrowy autobus to bez wątpienia jeden z symboli Londynu. A Helen Clifford była pierwszą kobietą, która oficjalnie odpowiadała za utrzymanie tych autobusów na drogach. W 1983 roku w wieku 18 lat Helen uzyskała kwalifikację jako pierwsza kobieta mechanik autobusowy firmy London Transport po ukończeniu kursu w warsztacie West Ham. Helen była również wykwalifikowanym kierowcą autobusu. Kolejna pani, Mary Anderson. Cóż ona takiego wymyśliła? Pewnego wietrznego dnia 1902 roku Mary Anderson, farmerka i hodowca winorośli z Alabamy, zwiedzała z córkami Nowy Jork. Gdy jechały taksówką w zacinającym, marznącym deszczu, Anderson zwróciła uwagę na kierowcę, który co chwila zatrzymywał się, aby usunąć śnieg i błoto z przedniej szyby. Tak wpadła na genialny pomysł. Pomysł wycieraczek. Ale nie takich do butów. Po powrocie do Alabamy Anderson zaczęła wspólną pracę z projektantem nad odpowiednim mechanizmem sterowanym dłonią z wnętrza pojazdu. Opatentowała swój wynalazek, ale nie znalazła wtedy nikogo, kto chciałby go wykorzystać. Po wygaśnięciu patentu wycieraczki zaczęły być montowane jako standardowe wyposażenie większości modeli. Pat Moss, jedna z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców rajdowych wszechczasów. Pat Moss była jedną z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców. 3 razy zwyciężała i 7 razy stawała na podium w rajdach międzynarodowych. 5 razy była koronowana mistrzynią Europy w rajdach kobiet, jednak miłośnicy motoryzacji częściej wspominają jej brata Stirlinga niż ją. I na koniec pewna Brytyjka, która pierwsza zdawała egzamin na prawo jazdy, Vera Hedges Butler, została pierwszą Brytyjką, która zdała egzamin na prawo jazdy, ale musiała jechać aż do Paryża, żeby to zrobić. Egzaminator ocenił jej zdolności do ruszania, kierowania pojazdem, zatrzymywania się. Vera musiała również wykazać się wiedzą, co robić w przypadku awarii pojazdu. W Wielkiej Brytanii obowiązkowe egzaminy zostały wprowadzone dopiero 1 czerwca 1935 roku, a ona zaczęła jeździć w roku 1900.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

I tak oto, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę, a tematem, tak jak wspomniałem, będzie wpływ Księżyca na nasze życie. No, ten pomysł powstał wczoraj. Moja przyjaciółka Marta przysłała mi takie pytanie, czy zrobię program na temat wpływu Księżyca, no na wszystko, ale konkretnie na życie, na to, jak zdrowie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i wgryzłem się dzisiaj, moi drodzy, w ten temat, wgryzłem się i okazuje się, że żeby tak naprawdę przedstawić go wam, to trzeba dużo, dużo czasu, zatem zaczynamy. Czy Księżyc może naprawdę wpłynąć na nasze życie? Takie zadałem sobie pytanie. I Księżyc od zarania naszych dziejów cały czas zajmuje nasz umysł. Przez wieki ludzie na całym świecie czcili go jako ważne bóstwo, wiedząc i wierząc, że ma realną moc wpływania na ich życie i na zdrowie. Czy to naprawdę jest prawda? Dowiemy się dzisiaj troszeczkę. Księżyc obserwował niejako Ziemię z bliska, dłużej niż jakakolwiek inna planeta. Musiał być świadkiem wszystkich zjawisk zachodzących i wszystkich tych aktów, które działy się na Ziemi. Naturalny nasz satelita zawsze fascynował ludzkie umysły. Od wieków ludzie czcili Księżyc, badali go, odwoływali się do niego, aby przewidzieć kierunek swojego życia i stan zdrowia. Ta fascynacja Księżycem trwa cały czas. W tym roku świętowaliśmy rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu, już 50. A NASA planuje wysłać kolejną ludzką załogę na Księżyc w roku 2024. Księżyc wpływa na życie na Ziemi i naturalne mechanizmy w sposób, który musiał wydawać się naturalny setki i tysiące lat temu. Podczas pełni Księżyca na przykład koralowce uwalniają jaja w swoim reprodukcyjnym cyklu, a przyciąganie grawitacyjne między Księżycem a Ziemią powoduje przypływy i odpływy mórz i oceanów. Ponieważ Księżyc wpływa na takie mechanizmy życia na Ziemi, ludzie wierzyli również, że może wpływać na różne aspekty zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale w jakim stopniu? No i tego dzisiaj chcemy się, moi drodzy, dowiedzieć. Zaczynamy od Księżyca, no i od pań, od płci pięknej, a konkretnie od cyklów menstruacyjnych. Niektórzy ludzie nadal nazywają cykle menstruacyjne cyklami księżycowymi, a wielu pozostaje przekonanych, że istnieje pewna synchroniczność między fazami księżyca a żeńskimi miesiączkami. Zresztą sama nazwa miesiączka, miesiąc, prawda? Księżyc tak był kiedyś nazywany w Polsce również. Mnóstwo stron internetowych i aplikacji na smartfony ma pomóc nam śledzić, czy też paniom śledzić cykl księżyca lub osiągnąć taką pełną synchronizację między miesiączkami a fazami księżyca. Niektórzy nawet doradzają czytelniczkom czy słuchaczkom, jak zmaksymalizować swoje szanse na zajście w ciążę, biorąc pod uwagę fazę księżyca. Ale czy to prawda, że faza księżyca może wpływać na płodność? To pytanie akurat dzisiaj zostawimy do rozstrzygnięcia, ten temat. Ale pogląd, że cykl menstruacyjny i fazy księżyca są w jakiś sposób powiązane, wywodzi się z koncepcji, że właśnie cykl menstruacyjny u pań trwa średnio 28 dni, czyli mniej więcej tyle samo, co cykl księżycowy. Księżyc potrzebuje dokładnie 27 dni, 7 godzin i 43 minuty na wykonanie jednego obrotu wokół Ziemi i 29,5 dnia na cykl faz księżyca. W latach 70., 80. i 90. różne badania sugerowały, że te okresy i fazy owulacji u pań pokrywają się odpowiednio z fazą jasną w okresie poprzedzającym pełnię księżyca i z fazą ciemną, czyli wtedy, gdy księżyc jest w nowiu. Niektóre z tych badań wykazały również korelacje między fazami księżyca, zmianami poziomu melatoniny, czyli hormonu, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, oraz fazą
cyklu miesiączkowego. Jeszcze w 2005 roku jedno z badań, badano tutaj panie z Nepalu, wykazały, że kobiety, których faza owulacji zbiegała się z pełnią księżyca i które zaszły w ciążę podczas pełni, częściej rodziły dzieci płci męskiej. Te panie, które poczęły przed pełnią księżyca, częściej rodziły dzieci płci żeńskiej. Jedno jest mało prawdopodobne, aby większość okresów synchronizowała się z określonymi fazami księżyca, no chyba że przez przypadek. Cykle miesiączkowe mogą trwać w dowolnym okresie i tutaj ten czas jest bardzo różny, od 21 do 35 dni, a ich długość może również zmieniać się wraz z wiekiem, no i z czynnikami hormonalnymi. Nowsze badania 74 kobiet w wieku rozrodczym z kolei zaprzeczało poglądowi, że księżyc ma coś do powiedzenia w cyklach menstruacyjnych. Badanie nie wykazało żadnej korelacji między miesiączką, płodnością i fazami księżyca. A co ze snem, moi drodzy? Bo często się mówi, że nie mogę spać, bo jest pełnia, albo nie mogę spać, bo jest snów, albo odwrotnie, na każdego to działa trochę inaczej. Powszechnie uważa się, że pełnia księżyca zakłóca sen, przez co ludzie są bardziej podatni na bezsenność. No i tutaj tak trochę czytałem na ten temat, oczywiście to w kolejnych programach rozszerzę. Jest takie coś atrakcyjnego w przekonaniu, że księżyc może wpływać na tak intymne aspekty naszego życia jak sen. Ktoś, kto powie, że pełnia księżyca rzeczywiście zakłóciła jego sen, to może też równie dobrze powiedzieć, że jest coś romantycznego takiego w budzeniu przez światło księżyca. No ale można też kupić na przykład grubsze zasłony albo zasłonić okno czym innym i wtedy nie będziemy widzieć. I co wtedy? Ale czy jest coś w tym wyobrażeniu, czy też stało się taką samospełniającą się przepowiednią dla tych ludzi, którzy mają konkretne wyobrażenia na temat wpływu pełni księżyca? Tutaj, moi drodzy, te po raz kolejny dowody też nie są zbyt, nie ma ich zbyt dużo, nie są zbyt obfite i opierają się głównie na badaniach na małą skalę. Ale nawet te małe badania wydają się sugerować, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu dla danej osoby. W badaniu opublikowanym na przykład przez magazyn Sleep Medicine w roku 2014 oceniono jakość snu 319 uczestników w różnych fazach księżyca. No i badanie to wykazało, że podczas pełni księżyca badani mieli niższą wydajność snu. Oznaczało to, że przez większość czasu spędzonego w łóżku nie spali albo byli w stanie takiego snu płytkiego. Tym się jeszcze dzisiaj też zajmiemy. Być może intuicyjnie można obwinąć bezsenność, jak niektórzy to robią, za jasne światło księżyca i za brak ciężkich zasłon, ale nie do takiego wniosku doszli badacze z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii. W 2013 roku dr Kajo Shen wraz z zespołem przeprowadzili analizę danych zebranych kilka lat wcześniej w ramach eksperymentów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. No i tutaj w eksperymencie wzięło udział 17 zdrowych ochotników w wieku 20 do 31 lat i 16 zdrowych ochotników w wieku 57-74 lata. Wolontariusze zgodzili się spać w ciemnych pokojach bez okien przez okres 3,5 dnia. I co się okazało? W tym czasie naukowcy zmierzyli zmiany w strukturze snu, aktywność mózgu podczas snu, a także poziom melatoniny i kortyzolu. Zespół wpadł na pomysł, aby przyjrzeć się korelacjom z fazami księżyca dopiero później, bo pomyśleliśmy o tym po drinku w lokalnym barze pewnego wieczoru przy pełni księżyca lata, lata temu po zakończeniu badania, piszą w swoim artykule. Analiza przeprowadzona przez badaczy sugerowała, że tuż przed pełnią księżyca i po niej uczestnicy zasypiali średnio o około 5 minut szybciej, a czas ich snu skrócił się o około 20 minut.
Ich sen był również lżejszy niż zwykle, a poziom melatoniny również spadł blisko pełni księżyca. To zauważyli naukowcy. Ale też nie byli w stanie wyjaśnić tych zmian przez wystawienie na jasne światło księżyca, ponieważ uczestnicy spali w całkowicie ciemnych, kontrolowanych środowiskach. Cykl księżycowy wydaje się wpływać na sen człowieka, nawet jeśli nie widzimy księżyca i nie jesteśmy świadomi jego obecności, czy też w jakiej fazie się znajduje, to wniosek badaczy ze Szwajcarii. Teraz może chwilka muzyki dla Państwa, a zaraz zajmiemy się zdrowiem psychicznym, moi drodzy, zdrowiem psychicznym. A któż nam umila dzisiejszą audycję? To zespół Apokaliptika. Dobrze, wracajmy do naszego tematu. Księżyc i zdrowie psychiczne. Inna, szeroko rozpowszechniona opinia głosi, że księżyc wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, a zwłaszcza pełnia księżyca może sprawić, że ludzie stają się bardziej agresywni. W folklorze pełnia księżyca wyzwalała przemianę człowieka w wilkołaka mitycznego stwora, który odzwierciedlał naszą nieustanną fascynację takim zwierzęcym potencjałem ludzi. Wampiry, już kiedyś mieliśmy program o wampirach, nawet, moi drodzy, na naszej antenie. Bardzo zresztą ciekawy, ale zajmiemy się czym innym. Angielskie słowa oznaczające szaleństwo lub ekscentryczność, takie jak księżyc, czyli lunatic lub lunatycy, mają staroangielskie lub łacińskie korzenie oznaczające właśnie księżyc, ale o tym jeszcze za chwileczkę Państwu opowiem. Badanie z roku 1984 zasugerowało, że wskaźnik przestępczości prawdopodobnie wzrośnie w nocy z pełnią księżyca. Spadła mi tu słuchawka, ale to nieważne. Jego autorzy stwierdzili, że może to być spowodowane ludzkimi falami pływowymi, tak to określili dokładnie, powodowanymi przez przyciąganie grawitacyjne księżyca. Nowsze badania z kolei z roku 2009 zasugerowały, że placówki psychiatryczne przyjmowały więcej osób podczas pełni księżyca niż zwykle. To były badania, w których przeanalizowano dokumentację 90 pacjentów z gwałtownymi i ostrymi zaburzeniami zachowania. Wykazało to badanie, że 25% tych przyjęć miało miejsce rzeczywiście podczas pełni księżyca. To było w przybliżeniu dwa razy więcej niż w przypadku innych faz naszego satelity, piszą naukowcy w swoim artykule badawczym. Jednak też musimy zwrócić uwagę na to, że inne badania zaprzeczają poglądowi, że pełnia księżyca zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie wyrządzą krzywdę sobie i innym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychiatria w 1998 roku. Tam napisano z kolei, że nie znaleziono żadnego znaczącego związku między jakąkolwiek fazą księżyca a wzrostem zachowań agresywnych. Późniejsze badania, robione w 2019, to naukowcy ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali dane prawie 18 tysięcy osób leczonych na 15 różnych oddziałach psychiatrycznych w ciągu 10 lat. I tutaj w tym badaniu również nie znaleziono takich twardych dowodów na wzrost agresji podczas fazy pełni księżyca. Przekonania, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie, wydają się w dużej mierze nieczułe na fakt, że wiele badań, w tym obecne, ich nie potwierdziło, ale naukowcy badają to dalej. Przyczyn utrzymywania się takich przekonań nie można też szukać w racjonalnym rozumieniu, ale w bardziej takim pierwotnym, emocjonalnym pragnieniu przekonania, że nie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za własne zachowanie. To taka konkluzja naukowców. Jednak
pomysł, że cykl księżycowy może wpływać na zachowanie ludzi, przypominam, sięga tysięcy lat wstecz. No i tak powoli zostaje raz odrzucony przez naukę i medycynę, raz zasymilowany. Jednak najnowsze badania sugerują, że w tych starożytnych teoriach może być jednak sporo prawdy. Teraz przejdźmy do takich przykładów już bardziej konkretnych, moi drodzy. 50-letni mężczyzna siedzący w klinice psychiatrycznej Davida Averiego był inżynierem. Lubił rozwiązywać problemy, wspomina Avery. A problemem, który wprowadzał go w zakłopotanie, kiedy został przyjęty na oddział psychiatryczny w Seattle, gdzie Avery pracował w roku 2005, były jego nastroje, które gwałtownie przeskakiwały z jednej skrajności w drugą, czasami obejmujące fantazje samobójcze lub widział i słyszał rzeczy, których tam nie było. Schemat snu tego mężczyzny był podobnie nieregularny, zmieniający się od prawie całkowitej bezsenności do 12 godzin na dobę. Będąc inżynierem, czyli takim rozwiązywaczem problemów, mężczyzna prowadził bardzo, bardzo skrupulatny zapis tych wzorców, starając się to wszystko zrozumieć. Avery dokładnie przestudiował te jego zapisy, zapisywał to na płytach, no i potocznie podrapał się po głowie. Bo to właśnie rytmiczność zachowania tego pana inżyniera go zaintrygowała, mówił. Dla niego wyglądało to bardzo podobnie do wzorców nastroju i snu pacjenta, tak jakby śledzącego wznoszenie się i opadanie ziemskich oceanów, napędzanego grawitacyjnym przyciąganiem Księżyca. Wydawało się, że w nocy, kiedy czas snu był krótki, miały miejsce przypływy, mówi Avery. Początkowo odrzucił swoje przeczucia, że ten człowiek jest szalony, że jest, no po prostu mówiąc potocznie, wariatem. Nawet jeśli cykle nastrojów mężczyzny były zsynchronizowane z Księżycem, nie miał on żadnego dowodu, żadnego mechanizmu, który by to wyjaśnił, ani też żadnych pomysłów, co z tym zrobić dalej. Bo pacjentowi, czyli temu 50-letniemu mężczyźnie, przepisywano leki, fototerapię w celu ustabilizowania nastroju i snu, po czym wypisywano go ze szpitala do domu. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. Ale przypomniał sobie o tym. Ale chwilka muzyki dla Państwa. Tym razem też apokaliptyka. No tak, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przysypiacie tam zaraz. Troszeczkę obudzę Was, mam nadzieję. Ale teraz przechodzimy do naszego tematu. Do naszego tematu przypomnę. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. 12 lat później znany psychiatra Thomas Weir opublikował artykuł opisujący 17 pacjentów z szybko nawracającą chorobą afektywną dwubiegunową. Formą choroby, w której ludzie szybciej niż zwykle przełączają się między depresją a manią, którzy podobnie jak pacjent Avery'ego wykazywali niesamowitą prawidłowość w swoich epizodach choroby. Tą prawidłowość związaną... No właśnie. Tak opisuje Thomas Weir. Uderzyło mnie w tych cyklach to, że wydawały się niewiarygodnie precyzyjne w sposób, którego niekoniecznie można by się spodziewać po procesie biologicznym, mówi Weir. Emerytowany profesor psychiatrii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego Bethesda w Stanach Zjednoczonych. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy na te cykle działał jakiś zewnętrzny wpływ, na przykład ze względu na historyczne przekonania, że to Księżyc wpływa na ludzkie zachowania. I też oczywistą rzeczą do rozważania było to,
czy istnieje rzeczywiście jakiś wpływ Księżyca na nasze zachowanie. Od wieków ludzie wierzyli, że Księżyc wpływa na ludzkie zachowanie. Słowo obłęd wywodzi się właśnie z łacińskiego luminaticus, co oznacza oszołomiony, a zarówno grecki filozof Arystoteles, jak i rzymski przyrodnik Plinius Starszy wierzyli, że szaleństwo i epilepsja były spowodowane przez Księżyc. O tym już mówiliśmy wcześniej. Też twierdzono, że właśnie kobiety w ciąży częściej rodzą w czasie pełni Księżyca, ale wszystkie dowody naukowe na to, zebrane z zapisów urodzeń w różnych fazach Księżyca, są niestety niespójne. Są też dowody na to, że cykl księżycowy zwiększa przemoc wśród pacjentów psychiatrycznych lub więźniów, chociaż jedno z ostatnich badań sugeruje, że działalność przestępcza na świeżym powietrzu, czyli incydenty mające miejsce na ulicach lub w warunkach takich jak na przykład miasta, plaże, ulice itd., może być wyższy, gdy jest właśnie więcej światła księżyca. Istnieją także pewne dowody na to, że sen zmienia się w zależności od cyklu księżycowego. O tym już też Państwu wspominałem. Na przykład badanie przeprowadzone w 2013 roku w ściśle kontrolowanych warunkach laboratorium wykazało, że ludzie zasypiali średnio o 5 minut dłużej i spali o 20 minut mniej w okolicach pełni księżyca w porównaniu z resztą miesiąca, mimo że nie byli wystawieni na żadne światło księżyca. Tymczasem pomiar aktywności ich mózgu sugerował, że ilość głębokiego snu, którego doświadczali, spadła o dużo, 30%. Mimo to w badaniu uzupełniającym tych wyników nie udało się powtórzyć. To jako jest duża ciekawostka, jeśli chodzi o to. Kluczowym problemem, jak mówi Władysław Wiazowski, tutaj nie jest to polskie nazwisko, tylko pisane przez V, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest to, że żadne z badań nie monitorowało snu poszczególnych pacjentów przez cały miesiąc księżycowy lub przez wiele miesięcy. Jedynym sposobem podejścia do tego jest systematyczne rejestrowanie tej samej osoby.

0: Bajkova kuropatva.
1: Zapraszamy na przygody kociej szajki. Kocia szajka i gondola przemytników. Przypominam, że koty są w Wenecji, poleciały tam sobie i odpoczywają, ale też szukają jakiejś kryminalnej akcji. Co będzie dalej? O tym już za chwilkę. Zostańcie z nami.

Najedzone koty postanowiły odwiedzić najsłynniejszą wenecką księgarnię. Nie tylko z powodu książek, ale także ze względu na jej mieszkańców. Wszyscy bowiem wiedzieli, że w księgarni Aqua Alta rezydują koty. Przywodził im wielki czarno-biały kocur, który wygrzewał się na kamiennym progu w cieniu figowca. Na jego widok Lola aż gwizdnęła na pazurkach z podziwu. Ależ to był elegant. Miał na sobie krótką koszulkę w paski, a paszkę zawiązaną zawadiacko pod szyją, a na głowie płaski słomkowy kapelusik zsunięty na jedno ucho. Fiu-fiu, czytałam, że to się nazywa kanonier, wyszeptał z podziwem Morfeusz, który interesował się modą i sam z chęcią nosił nakrycia głowy. Wielki kocur otworzył jedno zielone oko i zamiałczał przeciągle: ciao! Witam w Wenecji, polscy przyjaciele. Poziomka aż zarumieniła się pod futrem, a pozostałe koty zastygły w oczekiwaniu. Żaden z nich nie miał wątpliwości, że gospodarz to prawdziwy arystokrata. Cieszyńscy detektywi nie wiedzieli, jak się zachować. Bracia Piksele jednocześnie splunęli w łapki i przygładzili futerko na ogonie. Precelek wyszczerzył zęby w uśmiechu. Tymczasem wenecki kot zaprosił wszystkich do księgarni. Wnętrze było

mrużąc ślepia. Typowo włoskie, prawda? Chciała się popisać Bronka. Coś jak nasz Kiciuś albo Pimpuś. Czy to popularne imię dla kota? Nie, odpowiedział krótko Dante. Ale nie ciągnął tematu. Zamiast tego zaproponował kotom legowiska na stercie starych książek. Wygodne, nie powiem, zauważył Morfeusz, chociaż wyglądają, jakby je kąpali w deszczówce. Trafna obserwacja, amico polacco, czyli polski przyjacielu, odpowiedział młodszy piksel, który korzystał z kociego tłumacza w telefonie. Tymczasem Dante kontynuował. W Wenecji zdarza się tak zwana wysoka woda i miasto zostaje zalane. To właśnie spotkało te książki. Kiedy przychodzi wielka fala, czasem brudzimy po kolana w wodzie. No to tak jak u nas w Cieszynie, przytaknął komandos, kiedy rzeka Olza zalewa miasto. Ale czy też macie gondolę? Zainteresował się kocur, zdejmując kapelusik, pod którym miał wielkie poszarpane uszy. Nie, ale też mamy swoją Wenecję, naszą cieszyńską, pośpieszył z wyjaśnieniem Morfeusz, czyli co prawda jest tylko jeden kanał, ale właściwie można tam sobie wyobrazić gondolę. Pii, syknęła Bronka. To prawie tak samo możliwe, jak to, że ty zostaniesz admirałem czeskiej floty. Nikt nie zrozumiał tej uwagi, ale też nie było czasu na tłumaczenia, bo na stoliku nie wiadomo skąd pojawiły się niewielkie filiżanki. Co to jest? Zapytała Lola, bo jeszcze nigdy nie widziała tak małych kubeczków. Uszka miały dosłownie na jeden pazurek. To espresso miauczato, wyjaśnił Dante. Mała kawa z odrobiną mleczka. Tyle co kot napłakał, skomentowała cicho pod nosem Bronka. Nawet ona musiała jednak przyznać, że kawa była wyborna. I rozwiązała kotom języki. Jeden przez drugiego zagadywały weneckiego kocura, co jeszcze warto zobaczyć w mieście. Dokąd pójść, co zjeść. Opowiadał uprzejmie, ale ożywił się dopiero, kiedy usłyszał o hotelu, w którym zatrzymała się kocia szajka. Tu przecież obok Palazzo del Monte. Tam się wychowałem. Piękne miejsce, stwierdził komandos, choć wygląda na wymarłe. Tak, od niedawna, przyznał ze smutkiem Dante. Hotel należał wcześniej do markizy Kateriny del Monte. To była prawdziwa dama. Miałem przyjemność być jej sekretarzem. Odeszła do nieba jesienią. Kocur pociągnął nosem i wyjął medalion, który nosił na łańcuszku schowany pod pasiastą koszulką. Otworzył go, a w środku widać było zdjęcie staruszki w kapeluszu i kociakiem na ręku. To my, w czasie wycieczki na Sycylię, kiedy byłem jeszcze małym kotkiem, Dante dyskretnie otarł łzy, które osiadły mu na koniuszkach wąsów. Przez ostatnie lata pomagałem markizie porządkować zbiory. Miała największą w Wenecji kolekcję starych ksiąg, bardzo cennych. I one tam teraz są w tym, jak to się nazywa, nie mogła sobie przypomnieć Bronka, w tym palaccu? Markiza zapisała je w testamencie miejskiemu muzeum. Nie chciała, żeby kiedykolwiek opuściły Wenecję. Niestety stała się rzecz straszna. Kocur wstał i zaczął niespokojnie krążyć między książkami. Od jakiegoś czasu na czarnym rynku w całej Europie pojawiają się pojedyncze tomy z kolekcji Del Monte. Czyli ktoś sprzedaje je nielegalnie, upewniła się Lola. Tak, niby zbiór znajduje się pod kluczem w palazzo i czeka na przeniesienie do muzeum, ale jestem pewien, że ktoś wykrada książki i przemyca je poza miasto. Tylko po co? Chciała powiedzieć poziomka. Dla pieniędzy, moja damo, odpowiedział Dante. Można je sprzedać za niezłą sumkę. Ha, wiedziałam, że jakaś afera kryminalna czai się zaraz za rogiem, wykrzyknęła Bronka od cieślarów. I to tuż pod naszym nosem. Dante spojrzał na nią przenikliwie. Chrząknął cicho, rozejrzał się dookoła, jakby niepewny, czy są bezpieczni, w końcu wyszeptał. Bardzo mi zależy na wyjaśnieniu tej sprawy. Potrzebuję do tego fachowców, którzy znają się na robocie śledczej. Czy to prawda, że jesteście ekipą doświadczonych detektywów? Światowej sławy, zamruczał Morfeusz, kładąc Dantemu łapę na grzbiecie. Do usług! Włoski przyjaciel. Kocia szajka i gondola przemytników.

0: Co będzie dalej? Dowiecie się jutro. Dobranoc.
1: Beata śpiewała piosenkę nieidealna.

radio, muzyka, pogoda. Minęła godzina 20. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. A dziś i jutro macie Państwo okazję wysłuchać wielu informacji dotyczących programu Kupuj Świadomie. To program przygotowany i pilotowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A co w pogodzie? 22,4 stopnia to temperatura na termometrach w Złej Wsi Małej i okolicach. Odczuwalna temperatura 21 stopni. Słońce zajdzie o 20.51, no i temperatura zacznie, rzecz jasna, spadać. A o 19 najcieplej mieliśmy w Zielonej Górze 26 stopni, najchłodniej na Helu 16,5 kreski. A dzisiaj w nocy na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem na północy wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, również nad ranem w rejonach podgórskich Karpat miejscami krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 15 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz na południu od 8 do 10. Najcieplej na północnym zachodzie 16 stopni. Wiatr będzie słaby na wybrzeżu, umiarkowany przeważnie z kierunków zachodnich. A w niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, z wyjątkiem południowego wschodu, przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, w centrum i na południu, również burze, a w czasie burz suma opadów do 15 mm, temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie, nad samym morzem od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A już za chwileczkę kolejna audycja, którą przygotowaliśmy dla Państwa, właśnie związana z programem Kupuj Świadomie. Zapraszam serdecznie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, na małym, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No, dokładnie. Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Adano, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie. i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Natomiast na sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez. Tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast
0: pewnie.
1: Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No bardzo cenna.
2: Tak. Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych dokwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo,
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie. Wiadomo,
1: jakie są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: Czy no właśnie, też ten, temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie, lubi. Nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie? Tak.
1: Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie.

0: odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
1: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
1: Ale to pani...
2: To nie ma wyborów, moi drodzy,
1: one same
2: wybierają.
1: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
1: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy tak naprawdę, to one w ogóle całe, no, znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, że najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
1: Wiatr i ptaki.
2: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawany jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzonkę, do tego przygotować. Zwłaszcza system kurzynowy.
1: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
2: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda,

0: i tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejszym. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu widzę na kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście.
2: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: warstwy
0: troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
2: To znaczy u nas jest taka gleba, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 metra są, jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
1: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
1: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
1: Też tak myślałam o tym,
0: taką,
1: że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
2: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
2: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
1: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
2: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
1: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przyznę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mm-hmm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, mm-hmm. bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
2: Starszy
0: tak?
2: Torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: jak raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Tak, bo to były tak, węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no co oczywiście
1: do palenia przetransformowane. W piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy. Nie.
1: Nie.
0: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie, no wody
1: i
2: to
1: maź
2: już dobra.
1: Taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
1: tak,
2: mamy.
1: Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, są żywice. Mhm.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
2: Pani Aldono, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy, więc każdy taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
2: tak,
0: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki, mhm, z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
2: widoczne na kwiatach. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
0: W dniu mamy już w tkankach wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
2: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No, w lutym.
2: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
1: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
2: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
1: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
2: tak,
0: u nas
2: bo wrzesień
0: tutaj
2: był...
0: w Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
2: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
2: Tak, to jest.
1: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
2: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
2: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
2: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Tylko. 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Adono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
1: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
1: Nie, nie
2: trzeba. Bo znany jest i...
1: Tak.
2: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie tam. Ciepło.
1: Pani Aldono, nie?
0: No ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
2: Tak?
1: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
2: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak, tak, wirtualną.
2: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzime nasze, tak rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
2: Tak, to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani, pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to jest kanał Wszechnica i to są środowe spotkania z dziejami Ziemi, czyli program internetowy, jedyny taki o paleontologii, geologii, historii naturalnej, dziejach życia na naszej planecie i ogólnie wszystkim, co związane z przeszłością, tą bliższą i dalszą, ale geologiczną naszej kochanej planety Ziemia. Dzisiaj temat będzie w pewnym sensie przełomowy, bo bardzo paleobotaniczny. My zazwyczaj na naszych spotkaniach, z racji na to też, że ja się głównie zajmuję paleozoologią, jednak wymarłymi zwierzętami, to rozmawiamy sobie o wymarłych zwierzętach. Ale dzisiaj pogadamy sobie, no, myślę, że tak w połowie wykładu przynajmniej, o kopalnych roślinach, więc tematy będą paleobotaniczne, ale nie bójcie się, fani wymarłych zwierząt również znajdą dzisiaj coś dla siebie. Karbon, tak czy inaczej karbon, moi drodzy, okres przedostatni ery paleozoicznej, czyli tej ery, zanim jeszcze pojawiły się dinozaury, popularnie zwany epoką węglową, tak się na karbon mówi, dowiemy się za chwilę dlaczego. I głównie porozmawiamy sobie faktycznie o florze, jaka dominowała na terenie, no tutaj powiedzmy naszej części świata, tej północnej części świata, Europy i okolic w karbonie, ale również poświęcimy sobie trochę na omawianie zwierząt, głównie bezkręgowców. Omówimy sobie pewne ważne elementy ewolucji kręgowców w karbonie. To był karbon, między innymi okres szczególnie ważny dla ewolucji na przykład płazów. Ale my te płazy sobie dosłownie tak uszczkniemy, tylko leciutko je tam sobie połechtamy, ponieważ o ewolucji płazów szykuję dla Was osobny wykład, cały poświęcony płazom, więc ostatecznie stwierdziłem, że nie ma co tych tematów ze sobą mieszać i dzisiaj tylko napomkniemy sobie o tych płazach, czy w ogóle kręgowcach, a tak to skupimy się na florze, na tym jak wyglądało środowisko w karbonie i jakie niezwykłe bezkręgowce w tych lasach karbońskich żyły, no właśnie lasach, bo karbon to przede wszystkim jest okres, kiedy olbrzymie lasy rosły, przynajmniej tutaj w naszej części świata. Już teraz tradycyjnie zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Ja po mojej prezentacji tradycyjnie, a jakże chętnie z Wami podyskutuję, a tymczasem, moi drodzy, karbon. Karbon, czyli epoka węglowa, jak powiedziałem. No, ta nazwa tego okresu karbon to oczywiście wzięła się od słowa węgiel, czyli karbon po prostu. Co ciekawe, jakby kto pytał, taka ciekawostka, w języku angielskim okres geologiczny nie nazywa się karbon, tylko po angielsku karbon to carboniferous. Tak dziwnie, enigmatycznie się nazywa. Tak samo jak kreda to nie jest chalk po angielsku, okres kredowy, kreda. Tylko jest Cretaceous, tak samo carbon jest carboniferous, no skała, węgiel to jest karbon oczywiście i z tego czasu słyną przynajmniej tutaj w Polsce i w naszej części świata, no na przykład na Śląsku u nas górnym, słyną takie no, potężne kopalnie węgla kamiennego głównie, bo z karbonu u nas się głównie wydobywa węgiel kamienny, chociaż nie musi to być regułą i są takie złoża węgla z okresu karbońskiego, z których do dzisiaj przetrwały złoża węgla brunatnego. Zazwyczaj u nas węgiel brunatny powstawał w tych młodszych epokach geologicznych w trzeciorzędzie, w kenozoiku generalnie szeroko pojętym, a raczej kojarzymy węgiel kamienny z tym właśnie okresem karbońskim, ale pamiętajcie, że są takie obszary na świecie, gdzie w karbonie powstawały złoża węgla brunatnego, na przykład w Rosji są takie obszary, ale u nas głównie, jeśli idzie o karbon, to myślimy o węglu faktycznie kamiennym i oczywiście Górny Śląsk przychodzi nam do głowy i mamy te wszystkie podziemne kopalnie węgla, którą tutaj widzimy jako przykład jedną na tej planszy. Jak wyglądał świat w karbonie? Karbon, jak powiedziałem na początku, to jest przedostatni okres ery paleozoicznej. Mniej więcej będziemy oscylowali wokół 300 milionów lat,
On się zaczął nieco wcześniej niż 300 milionów lat temu, skończył się mniej więcej 290 milionów lat temu. Tak czy inaczej, w tamtym czasie istniał superkontynent

masowane ze sobą jeszcze było w karbonie i tworzyło razem superkontynent Pangea. On od dookoła był generalnie zalewany przez wszechocean Pantalassa, no i gdzieś tam nieśmiało, no nieśmiało jak nieśmiało, ale powiedzmy, że taki dosyć niepozorny w skali całego superkontynentu Pangea, od wschodu wcinał się w niego taki kontynent Paleotetyda czy Prototetyda, zależy jak do jakich źródeł zajrzeć. Paleotetyda, powiedzmy. Więc tak wyglądała mapa, wyglądałby globus naszej planety, gdybyśmy cofnęli się do karbonu, gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu. Tak by to wyglądało. W karbonie na południu, na tej części gondwańskiej Pangei, miały miejsce słynne zlodowacenia Gondwany. Cały kontynent wtedy, mieliśmy jeden ten superkontynent Pangea, ale zlodowacona była ta jego południowa część, czyli właśnie część gondwańska, w związku z czym mówimy o zlodowaceniach Gondwany. Tam były czapy lodowe, dookoła tych czap lodowych rozwijała się tundra bądź tajga. O tajdze karbońskiej też Wam wiele razy opowiadałem. Tam między innymi taka flora glossopterisowa się rozwijała. Jak kogoś to interesuje, to polecam wykłady, na których mówiłem o tej florze coś więcej. Na przykład taki wykład o mapach paleogeograficznych był. My dzisiaj kuzynów tej flory glossopterisowej, która budowała tajgę karbońską, dzisiaj ich omówimy, bo my się skupimy na północnej części świata, północnej części tej mapki, czyli nie skupimy się na tym rejonie gondwańskim, ale tym laurosyjskim czy laurazjatyckim, jak zwał, tak zwał, generalnie na tej części północnej. Tutaj mniej więcej w naszych częściach świata, Europa, Ameryka Północna, no które wtedy były oczywiście bardzo, bardzo blisko siebie. Zobaczymy sobie, jak paleośrodowisko tych obszarów wyglądało właśnie te mniej więcej 300 milionów lat temu. Jeszcze swoją drogą taka ciekawostka. Oczywiście to wszystko, co za chwilę będziemy oglądać, obecność olbrzymich lasów, które rozwijały się tutaj, w naszej części świata, szczególnie w późnym karbonie, jest w pewnym sensie efektem właśnie tych zlodowaceń. Z racji, że na południu mieliśmy zlodowacenia, no to poziom wszechoceanu był dużo, dużo niższy niż ma to miejsce, no miało to miejsce generalnie w przeszłości geologicznej, gdzie raczej dominował wysoki poziom morza. Dlatego mimo faktu, że Europa w erze paleozoicznej, Polska w tym, w erze paleozoicznej była głównie pokryta przez morza, to w karbonie, a zwłaszcza późnym karbonie, pod koniec karbonu, kiedy nastały zlodowacenia południowej części świata, morza się tutaj w naszym rejonie cofnęły i lądy zostały odsłonione, więc lasy, olbrzymie, olbrzymie lasy mogły zacząć w tym czasie pokrywać no, rozległe obszary naszego kontynentu i tak jak powiedziałem, naszej północnej części świata. Więc pamiętajcie, że wszystko to, co za chwilę będziemy oglądać, te olbrzymie lasy i ich dziwnych mieszkańców mamy tutaj, czy mieliśmy tutaj, dzięki temu, że na południu świata w tym samym czasie rozwijała się epoka lodowa. Złóż węgla na Górnym Śląsku nie byłoby dzisiaj, gdyby nie zlodowacenia Gondwany. Miejcie to na uwadze. Ja bardzo często staram się w czasie naszych wykładów podkreślać, jak bardzo to są subtelne, jak bardzo, wiecie, jedna subtelna zmiana wpływa w, powiedzmy ogólnie, biosferze, wpływa na coś zupełnie innego. Tam zlodowacenia, tutaj nagle rozwijają się lasy. No i mamy te pokłady węgla. Głównie oczywiście kojarzymy je z Górnym Śląskiem w naszym kraju. W Niemczech również są podobnego wieku złoża, tutaj na terenie, powiedzmy, południowych Niemiec. Chciałem zwrócić Waszą uwagę szczególnie na tą planszę po prawej stronie. Mamy tabelę stratygraficzną okresu karbońskiego. Właśnie generalnie karbon w zachodniej literaturze, tak to sobie nazwijmy, dzieli się na takie dwie jednostki czasowe, Mississippi i Pensylwan. To w Ameryce głównie się dzieli. Tam nawet w niektórych tabelach stratygraficznych nie ma karbonu, tylko po Devonie jest od razu Mississippi, po Mississippi jest Pensylwan i potem jest Perm. Amerykanie czy Anglosasi nierzadko w ogóle nie stosują tej nazwy karbon.
po prostu tam skały, które powstawały w owym czasie, wykazują taką ewidentną, powiedzmy, ten profil.

0: geologiczny z tego odcinku czasu geologicznego wykazuje podział na takie dwa wyraźne, powiedzmy, odrębne względem siebie no, twory geologiczne, nazwijmy to sobie. Staram się unikać takich precyzyjnych terminów, żeby nie powiedzieć formacja na przykład, bo no, w takim ściśle geologicznym ujęciu to jest oczywiście co innego. U nas tego takiego ścisłego podziału na Mississippi, Pennsylvania nie ma i stosuje się podział na po prostu mniejszej rangi jednostki czasowe. Tutaj mamy takie jednostki z końca karbonu. Karbon u nas dzieli się na Turney, Wizen, Namur, Westfal i Stefan. To geolodzy na pewno znają. Ostatnia epoka karbonu to jest Stefan, a tutaj mamy te dwie wcześniejsze epoki, nazwijmy to sobie Namur i Westfal. No i zwróćcie uwagę, że gdzieś w drugiej połowie Namuru nagle wchodzą nam osady lądowe, czyli to oddziaływanie tych zlodowaceń na południu świata mniej więcej w Namurze tutaj się pojawia, no i w późniejszej części Namuru, jak i w Westfalu, w zasadzie no nie ma żadnych osadów morskich, żadnych skał pochodzenia morskiego. Szacuje się, że do końca Namuru z terenów w ogóle Europy zniknęły ostatnie amonity karbońskie, a amonity to już pewnie wiecie, są jedne z takich no, dosyć szczególnych skamieniałości, które na obecność morza nam wskazują. I zaczęła się epoka węgla, jeszcze wtedy zmagazynowanego w tkankach roślin, które tutejsze lasy budowały. Tak to wyglądało mniej więcej. To taki typowy obrazek, jaki możecie w internecie znaleźć, Puszczy Karbońskiej. Omówimy sobie wszystkie składniki tej flory, która budowała te lasy. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, jak patrzymy na ten obrazek, że no w sumie mamy tu jakieś takie drzewa, pnie, no może jakieś paprocie są, ale to tak może na pierwszy rzut oka nie wyglądać to jakoś bardzo odmiennie od tego, co mamy dzisiaj, ale za chwilę się okaże, że nawet jeśli są tu pewne podobieństwa do dzisiejszych drzew, to są to podobieństwa wynikające raczej z konwergencji, z ewolucji zbieżnej, przystosowania pewnych paleozoicznych grup roślin do zajmowania nisz ekologicznych, jakie dzisiaj zajmują rośliny okryto- czy nago-zalążkowe. Druga rzecz jest taka, że patrząc na ten obrazek, może Wam się wydawać, że no jest tutaj pewien chaos, nie ma tutaj porządku w układzie tych roślin, ale również postaram się Was za chwilę przekonać, że istniała swego rodzaju strefowość w karbońskim lesie. Jedne rośliny wolały pewnego rodzaju określone typy siedliskowe, a inne rośliny wolały już zupełnie, zupełnie inne. Zaczynamy od takiej grupy enigmatycznie nazwanej paprociami nasiennymi. W paleozoiku w ogóle były to rośliny no, bardzo, bardzo popularne. Przetrwały w ogóle do niemalże do końca ery dinozaurów, bo mniej więcej do połowy okresu kredowego. Natomiast w karbonie rzeczywiście różnorodność biologiczna paproci nasiennych była niesłychanie duża i można je było spotkać no bardzo, bardzo często. Dlatego w złożach węgla kamiennego na Śląsku tego typu neuropterysy, jakiego macie tutaj zdjęcie okazu oryginalnego, no, spotyka się nader często. Neuropteris o takich charakterystycznych, właśnie tempo zakończonych, takich płaskich, owalnych jakby liściach. Bardzo, bardzo specyficznie to wygląda. No nie można takiego neuropterysa, takiej paproci nasiennej pomylić z jakimkolwiek innym typem rośliny karbońskiej, więc jest to element flory kompletnie no, nie do pomylenia. Co ciekawe, zazwyczaj w przypadku paproci nasiennych nie znajduje się jakichś większych elementów ciała takiej rośliny. To znaczy my nie znajdujemy pnia, no rzadko kiedy cały pień i nie wiem, żeby liście były obok. Przeważnie znajduje się jakieś izolowane elementy. W ogóle w paleobotanice jest to dosyć popularna sprawa. Natomiast w przypadku paproci nasiennych często okazywało się tak, że dominuje tam tak zwana parataksonomia, czyli jakiś listek paproci nasiennej nazwano tak i nadano mu jakąś konkretną nazwę. Odkryto kawałek pnia, nadano mu jeszcze inną nazwę. Odkryto jakąś łodygę czy coś, nadano temu jeszcze inną nazwę. A potem się okazało, że to wszystko były elementy jednej rośliny tak naprawdę, więc pamiętajcie, że w przypadku paleobotaniki, w przypadku roślin też tych karbońskich, no bardzo często my nie mamy do dyspozycji z całym pięknym, jak to się mówi, artykułowanym drzewem, bo ja często Wam, jak pokazuję skamieniałości zwierząt, to fajnie jest pokazać kompletny szkielet ryby czy jakiegoś dinozaura, bo w przypadku zwierząt to się po prostu zdarza. W przypadku roślin jest to jednak dużo rzadsza i dużo bardziej unikatowa sprawa, więc tu, jeśli idzie o te paprocie nasienne, to głównie się takie piękne liście znajduje. Natomiast cała roślinka no, wyglądała pewnie tak. Generalnie to były takie formy raczej drzewiaste. One, tak jak powiedziałem, przetrwały do ery dinozaurów i to był paprocie, takie paprocie drzewiaste były jednym z częstych elementów krajobrazu w jurze czy na początku okresu kredowego, ale już w karbonie one takie formy drzewiaste osiągały. No dzisiaj paprotka, jak wygląda, to wszyscy wiemy, gdzieś tam sobie stoi często w kącie pokoju i raczej z drzewem paproci nie kojarzymy, chociaż są takie części świata dzisiaj, gdzie ciągle no, tego typu takie drzewiaste paprocie można spotkać, przykładowo na Nowej Zelandii. Często jak twórcy jakichś filmów o dinozaurach chcą nakręcić, wiecie, wędrówki z dinozaurami, czy tego typu filmy dokumentalne, to jadą na Nową Zelandię albo Wyspy Okalające i tam jeszcze tego typu florę można zobaczyć. Chyba najbardziej emblematycznym elementem flory Puszczy Karbońskiej były olbrzymie widłaki. Widłaki znowu to jest dzisiaj ten typ flory, podobnie jak paprocie, które no my nie kojarzymy z olbrzymimi rozmiarami. Widłaki raczej są dzisiaj niewielkie. Natomiast w karbonie istniały olbrzymie, drzewiaste widłaki, a ukoronowaniem i absolutnym władcą karbońskiej puszczy nie był żaden tam wielki zwierz, tylko właśnie olbrzymi widłak Lepidodendron. Ta końcówka nazwy dendron ma tutaj rzeczywiście sugerować to, że to była forma drzewiasta. Wygląda to jak legitne drzewo, naprawdę trzeba przyznać. Oczywiście no, z dzisiejszymi drzewami nago, czy roślinami nago, czy okrytozalążkowymi to nie miało za wiele wspólnego. To był najprawdziwszy widłak. Co ciekawe, na większości rekonstrukcji lepidodendronów, jakie znajdziecie Państwo w internecie, czy często nawet w książkach, pokazuje się je jako rośliny o takiej typowo brązowej korze i gdzieś tam dopiero korona takiego drzewa będzie zielona. Natomiast trzeba pamiętać, że te lepidodendrony najprawdopodobniej miały również zielone pnie, to znaczy ich kora była zielona. Wiemy to dlatego, że znajduje się na takiej korze ślady aparatów szparkowych, co jednoznacznie sugeruje, że rzeczywiście ona powinna tamte procesy związane z oddychaniem zachodziły ten kolor zielony na tej korze powinien być obecny. Niezwykle szybko rosły i to były największe drzewa w ogóle ery paleozoicznej, jakie kiedykolwiek wtedy się pojawiły i zdecydowanie górowały nad wszystkimi innymi drzewami czy wszystkimi innymi roślinami karbońskimi, więc to też nie jest tak, że lepidodendrony były najwyższe, ale zaraz za nimi były jakieś inne rośliny. Nie, lepidodendrony tutaj generalnie bardzo, bardzo wyraźnie górowały nad resztą flory i w takim krajobrazie Górnego Śląska 300 milionów lat temu wystawałyby ponad korony innych drzew. Ciekawa sprawa, skamieniałości lepidodendronów, takie gałęzie czy pnie głównie, no jak się je znajduje, za chwilę zobaczymy sobie zdjęcie takiego pnia, to one są spłaszczone, są płaskie. Wyglądają jakby ktoś wziął pień takiego lepidodendrona i go sprasował. Z czego to wynika? Tutaj mamy fragment takiego właśnie pnia. One zawsze są płaskie, dlatego że pień lepidodendrona był pusty w środku. To nie było tak jak w przypadku dzisiejszego drzewa, tylko ten pień był pusty, więc kiedy taki pień się zwalił, drzewo umarło i zwalił się po prostu na ziemię, to bardzo łatwo przysypany osad, no i woda i różne inne takie czynniki środowiskowe doprowadzały do tego, że ten pień po prostu ulegał załamaniu pod sobą, po prostu no nie zachowywał się w postaci takiej, wiecie, okrągłej na przekroju, tylko ulegał zgięciu. Jeżeli byśmy znaleźli pnie drzew mioceńskich na przykład sprzed parunastu milionów lat, dajmy na to w tym słynnym worku turoszowskim, w Turoszowie, na południowym zachodzie Polski, tam gdzie są olbrzymie kopalnie węgla brunatnego, czy w Bełchatowie na przykład, największej dziurze na tej półkuli, zdaje się, na świecie, to tam, jak znajdziemy pnie drzew, to one będą zachowane trójwymiarowo. No, trójwymiarowo, to znaczy nie będą prasowane, nie będą płaskie. W przypadku tych karbońskich widłaków drzewiastych, one zawsze będą płaściutkie, bo były puste w środku i tutaj dużo, dużo łatwiej można było doprowadzić do takiego zgięcia się tego pnia o takiej płaskiej formy. Bardzo ciekawa struktura jest tej kory, czy tego pnia takich lepidodendronów. Nie można tego pomylić z absolutnie niczym innym. Takie charakterystyczne, jakby kształtem przypominające deltoidy. Jak ktoś pamięta z lekcji matematyki, taka figura geometryczna, deltoid, kształt takiego latawca, powiedzmy, tego typu struktury, to są w botanice się mówi poduszeczki liściowe. To są takie rozszerzone elementy, do których były za życia rośliny przyczepione podstawy liścia. Co ciekawe, u góry takiego każdego pojedynczego właśnie latawco-kształtnego elementu, każdej takiej poduszeczki liściowej, znajdował się taki element zwany języczkiem, ligła, po polsku po prostu języczek. To była struktura służąca do wyłapywania wody. No, dlatego niejako kora takiego olbrzymiego lepidodendrona służyła do pobierania wody ze środowiska. A to za chwilę znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tak było? Otóż te widłaki musiały mieć takie rozwiązanie konstrukcyjne, takie rozwiązanie fizjologiczne. Za chwilę do tego wrócimy. Na razie zapamiętajcie, że każdy taki właśnie deltoidowaty kształt, czy latawco-kształtny element na korze takiego lepidodendrona, tam się znajdował języczek do wyłapywania wody. Kuzynem lepidodendrona było sigillarie. Tak jak na lepidodendrona mówi się, że to byli władcy karbońskich lasów, to sigillarie mają taką polską nazwę, że sigillaria jest to drzewo pieczęciowe. Tutaj z kolei te poduszeczki liściowe na korze takiej sigillarii no mają już zupełnie inny kształt. Przyznacie, że jest to nie do pomylenia, nie taki właśnie deltoidowaty, tylko po prostu okrągły. To wygląda, jakbyśmy wzięli kawałek tego pnia i sobie taką pieczęć stawiali co chwilę rzędami jedną obok drugiej na tej korze, więc nie można tego absolutnie z lepidodendronem pomylić, więc nawet jak mamy kawałek takiej sigillarii, to wiemy, że to jest sigillaria, a nie lepidodendron. Tutaj te poduszeczki liściowe zupełnie inaczej wyglądały. Sigillarie były podobnie jak lepidodendrony, takimi formami drzewiastymi o bardzo długich pniach, gdzieś tam się dychotomicznie rozchodziły, ta korona się rozchodziła dopiero na samym szczycie. Nie były aż tak duże jak lepidodendrony. Prawdopodobnie żyły też w troszeczkę innym środowisku, chociaż na pewno lubiły wodę i sądzi się, że byli to kuzyni dzisiejszego poryblina. Fani botaniki, czy nie wiem, ogrodnictwa, no pewnie kojarzą taką wodną roślinę poryblin. Jak widzimy, jest to niewielka roślinka, no mieści się w dłoni, żyje sobie w środowisku wodnym. Prawdopodobnie to są rzeczywiście kuzyni tych karbońskich widłaków, szczególnie takiej sigillarii. Ciekawa sprawa jest odnośnie systemu korzeniowego tych olbrzymich widłaków. Przecież to były olbrzymie rośliny, miały wiele dziesiąt metrów wysokości. No te lepidodendrony to mogły gdzieś tam prawdopodobnie między 30 a 50 metrów wysokości osiągać. Olbrzymie, olbrzymie drzewa. Więc one musiały być solidnie zakotwiczone w gruncie. A zakładając, że no taki grunt karboński, jak za chwilę zobaczymy, no generalnie często był nasiąknięty wodą. Dobrze było być naprawdę mocno tam zaczopowanym, żeby nie przewrócić się po prostu i nie umrzeć. I do tego tym widłakom służyły takie struktury korzeniowe, które się nazywają stigmarie. To są po prostu korzenie, nazwijmy to sobie, takich olbrzymich widłaków. One rozchodziły się we wszystkich kierunkach, tworzyły taką bardzo szeroką podstawę. Przeważnie u takiego wielkiego widłaka były cztery takie główne stigmarie odchodzące w możliwie największej odległości od siebie, więc to tworzyło taką bardzo, bardzo szeroką podstawę. I od tych stigmarii odchodziły jeszcze takie drobniejsze elementy, takie jeszcze jakby korzenie mniejszego rzędu, tak zwane appendixy. I to na tym okazie po prawej stronie bardzo dobrze widać. Mamy ten długi element, najgrubszy, czarny, to jest taka stigmaria i po bokach odchodzą te appendixy. Co więcej, na tym, jakby od góry patrząc na ten okaz, widzimy, że tam są takie małe jakby kropeczki, to też są otworki po takich appendixach, czyli to nie jest tak, że z takiej jednej stigmarii tylko w dwie strony te appendixy wystawały, bo może po tym okazie, po tej skamieniałości, którą tu mamy, moglibyśmy mieć takie wrażenie. Nie, nie, nie. Te korzenie drugiego rzędu, appendixy, wyrastały we wszystkich kierunkach i to był system, który nawadniał te olbrzymie widłaki. No, on był niestety niewydolny do końca. One pobierały wodę ze środowiska, ale no, wiemy, że był niewydolny, bo te rośliny miały na sobie tą strukturę lingua. Pamiętacie, na poduszeczkach liściowych był ten języczek, który służył ewidentnie do pozyskiwania wody. Więc prawdopodobnie te korzenie nie były aż tak wydolne, jak można by było sądzić. Na pewno pełniły funkcję taką kotwiczącą w podłożu, na pewno też pełniły oczywiście inne funkcje fizjologiczne, jak zdobywanie wody, nawadnianie, ale również w takim no, mokrym lesie, czy jakimś takiej równinie zalewowej, bo na przykład lepidodendrony szczególnie upodobały sobie takie często zalewane płaskie obszary, no tam dobrze było pozyskiwać tę wodę nie tylko z korzeni, ale również całym tym długim pniem. Jak już się miało taki długi pień, no to w sumie żal w pewnym sensie nie skorzystać z tego. Ciekawa sprawa, że nierzadko się znajduje takie całe systemy korzeniowe zachowane jeden obok drugiego, tych kopalnych widłaków, które tworzą pokłady takich kopalnych gleb, paleogleba, tak się na to mówi, i mamy obok siebie jeden system korzeniowy obok drugiego. To wcale nie jest tak rzadka sprawa. Przechodząc do kolejnej grupy roślin, obok paproci drzewiastych, obok widłaków drzewiastych, no były też skrzypy. I skrzypy w karbonie możemy podzielić sobie ogólnie na takie dwie duże grupy. Po pierwsze mamy skrzypy drzewiaste, czyli zobaczcie, znowu formy drzewiaste. Mieliśmy paprocie drzewiaste, widłaki drzewiaste, teraz mamy skrzypy drzewiaste. Taka inna nazwa na skrzypy drzewiaste to kalamity. No bardzo, bardzo charakterystyczne rośliny. Po prawej stronie widzimy, jak wyglądały. No przypomina to dzisiejsze skrzypy, które znowu dzisiaj są niewielkimi roślinkami. Skrzypy jakichś specjalnie tutaj spektakularnych rozmiarów nie osiągają. W karbonie tworzyły no, formy drzewiaste. Pień takiego skrzypa był gruby i posegmentowany, jak oczywiście na skrzypy przystało. Każdy, kto no, kiedyś widział albo trzymał w ręku skrzyp ten, wie, że jest to roślina, która jest, ma ten swój główny, tą oś, pień w przypadku formy drzewiastej posegmentowany. I co ciekawe, no, u nich występowało takie zjawisko wtórnego przyrostu drewna, co tutaj na tym obrazku pośrodku, gdzie mamy secondary xylem, ładnie widać. Skrzypy drzewiaste preferowały środowiska wilgotne, gdzieś blisko jakichś koryt rzecznych, szczególnie na równinach zalewowych, myślę, że też. Ale obok form drzewiastych w karbonie żyły również innego rodzaju skrzypy, tak zwane klinolisty. Tutaj nazwa się bardzo będzie odwoływała do morfologii tych roślin. Mianowicie były to formy pnączowate, tak byśmy sobie powiedzieli, formy tworzące pnącza. Więc no, czasem się tak mówi skrzypy pnącza, to trochę brzmi tak dziwnie. Były skrzypy drzewiaste i były skrzypy pnączowate, czy skrzypy pnącza, po prostu klinolisty. Tworzyły rzeczywiście takie formę takich pnączy, co widzimy ładnie w przypadku tej skamieniałości z węgla kamiennego wyciągniętej po lewej stronie. No, nazwa klinolisty wzięła się stąd, że wzdłuż takiego pnącza co jakiś odcinek, co jakiś interwał znajdował się taki okółek liści, które miały taki klinowaty kształt, w takim okółku mogło być od 6 do 9 liści i prawdopodobnie to był element główny karbońskiego podszytu, czyli te skrzypy lubiły gdzieś tam się położyć w postaci takich pnącz do gdzieś tam po dnie takiego karbońskiego lasu, ale najprawdopodobniej tak jak ich drzewiaści kuzyni, tak i te klinolisty lubiły środowisko mokre, gdzieś blisko jakiegoś koryta rzecznego, gdzieś może jakąś równinę zalewową, gdzieś, gdzie generalnie ta wilgoć, woda była powszechnie obecna. I kolejny składnik lasów karbońskich w tamtym czasie, 300 milionów lat temu, chyba najbardziej nowoczesny, nowoczesny z ewolucyjnego punktu widzenia, to są kordaity, które były pierwotnymi roślinami nagonasiennymi, więc możemy sobie powiedzieć w dużym uproszczeniu, że były takimi odległymi kuzynami dzisiejszych roślin szpilkowych. One również miały liście w tym wypadku absolutnie nie do pomylenia z jakąkolwiek inną florą karbońską. Kordaity miały takie długie, taśmowate, tempo zakończone liście, bardzo, bardzo charakterystyczne. Widzimy je tutaj znowu na okazie z węgla kamiennego. I kordaity były tym elementem karbońskiego krajobrazu, który preferował raczej jednak obszary suche, szczególnie jakieś obszary wyniesione. Jak gdzieś zdarzały się pagórki, jakieś obszary wyżynne, tam las był raczej kordaitowy, a nie widłakowy czy skrzypowy. I tutaj przygotowałem dla Was tutaj próbkę moich takich graficznych zdolności z różnych innych wykładów, pewnie znacie. Przygotowałem Wam na prędce taki przekrój na studiach geologicznych, powiedzielibyśmy, że przekrój taki batymetryczno-facjalny, przekrój środowiskowy, mówiąc po ludzku, lasu karbońskiego. Mamy gdzieś tam sobie koryto rzeczne, wokół rosną sobie takie skrzypy drzewiaste. Oczywiście z nimi tam byłyby też te klinolisty, czyli skrzypy pnącza. Tutaj symbolicznie skrzypy jako skrzypy po prostu zaznaczyłem. Mamy obok rozległą równinę zalewową. Tam będą głównie te olbrzymie widłaki, będą też paprocie, więc tam będą lepidodendrony, będą sigilarie, będą te neuropterysy, a wyżej na obszarach wyniesionych, na takich pagórkach, mamy właśnie te kordaity o długich, taśmowatych liściach, więc myślę, że ten obrazek tak ładnie podsumowuje nam tę część paleobotaniczną dzisiejszego wykładu i teraz możemy sobie przejść do tej części, na którą pewnie wielu z Was czeka, czyli część paleozoologiczną, czyli przejdziemy do zwierzątek, ale zanim to ja się tradycyjnie nawodnię Wasze zdrowie. Ostatnio mi pisaliście, że proszę się nawodnić mocno, to się nawadniam. Ja niczym te lepidodendrony lubię być nawodniony. Nie czuję, jak rymuję. Dobra, przechodzimy do zwierzaków. Karbon głównie kojarzy się, szczególnie laikom, tak mi się wydaje, pasjonatom paleontologii, z wielkimi stawonogami. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o środowiska lądowe albo takie jakieś blisko związane z lądem, rzeczne, jeziorne, bagienne, albo nawet takie płytkowodne, płytkomorskie, ale związane jakoś tam ze środowiskiem leśnym w pewnym sensie, takie brzegowe, to było to środowisko, w którym stawonogi występowały licznie i osiągały spektakularne rozmiary. Taka grupa, która już co prawda w karbonie, możemy uznać, że była w zasadzie już reliktowa, czy może była takim łabędzim śpiewem w tym czasie, już cieniem dawnej różnorodności biologicznej, to są eurypterydy zwane w języku polskim wielkorakami, chociaż ta nazwa jest troszkę niefortunna, bo od razu nasuwa skojarzenie z rakami, czyli po prostu ze skorupiakami, nic bardziej mylnego, wielkoraki czy eurypterydy właśnie były kuzynami skorpionów i pająków, to były takie morskie skorpiony, Anglosasi się nie patyczkują, mówią na nie po prostu sea scorpions i wszyscy wiedzą, o co chodzi. U nas wielkoraki z jakiegoś powodu, więc uczulam, to nie są kuzyni raków i w ogóle skorpiaków. Dużo bliżej mają do pająka, który siedzi dzisiaj w kącie pokoju, pewnie nie jednego z Was w tej chwili, a kto wie, może tutaj gdzieś wokół mnie też będzie jakiś pająk, więc to są dużo bliżsi kuzyni pajęczaków. No i mamy generalnie takiego karbońskiego pajęczaka z rodzaju Hibertopterus. Aha, jeszcze tak. Powiedziałem, że to one już w karbonie były takim cieniem samych siebie. Rzeczywiście epoka Eurypteridów to był ordowik i sylur. Myślę, że głównie sylur. Sylur, jeszcze początek dewonu. Czyli mniej więcej tak od 400, powiedzmy 50 do 400 milionów lat temu, czy 390 milionów lat temu. To była epoka Eurypteridów. To były jedne z głównych drapieżników żyjących w ekosystemach morskich, szczególnie takich płytkomorskich. I one w tym czasie osiągały spektakularne rozmiary. W karbonie były to przede wszystkim zwierzęta dużo, dużo rzadsze, ale jak się za chwilę okaże, również osiągały spore rozmiary. Może nie tak duże jak ich sylurscy czy wczesnodewońscy kuzyni, ale również duże zwierzęta. Ciekawa sprawa, że w karbonie prawdopodobnie doszło do wyjścia Eurypterydów na ląd. To znaczy mamy takie skamieniałości, tak jak ten okaz po lewej stronie, gdzie mamy piękne ścieżki jakichś dużych wielkoraków. Ona jest całkiem spora, powiedzmy, szerokość takiej ścieżki eurypterydowej, no to tak myślę, że niecały metr może mieć. Tutaj gdzieś zdaje się, jest nawet młotek geologiczny, zwróćcie uwagę na dole, co uważniejsi z Was to zauważyli już pewnie, więc mamy taki młotek jako skalę, no to może niecały metr szerokości taka ścieżka ma. Tutaj ten Hibertopterus rozmiarami by odpowiadał za bycie twórcą takiej ścieżki. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ciągle wielki, wielki stawonóg. No taki spory wielkości dorosłego mężczyzny wielkorak, to nie w kij dmuchał. Co ciekawe, w karbonie doszło do powstania czworonożności u stawonogów. I tu na przykładzie tego Hibertopterusa doskonale widzimy, że on miał cztery odnóża kroczne. Miał też tutaj parę z przodu tej części głowowej, ale do poruszania się po dnie albo jakiegoś zbiornika, albo takiego już po dnie lasu, czy nad brzegiem jakiejś rzeki płynącej przez karbońską puszczę, służyły mu cztery odnóża. No, co jest nietypowe, bo formy wcześniejsze i generalnie pająki, skorpiony kojarzymy z większą liczbą odnóży niż cztery. Więc pamiętajcie, że karbon to jest okres, kiedy mimo, że to już była grupa Eurypterydy, a raczej reliktowa, to powstawały u nich ciekawe adaptacje. Po pierwsze, czworonożność to jest chyba niewłaściwy termin, bo chyba on powinien być zarezerwowany dla kręgowców, więc powiem brzydko. Po pierwsze, powstała u Eurypterydów czworoodnóżność, bo stawonogi mają odnóża, kręgowce mają kończyny, nogi, więc cztery odnóża, a po drugie prawdopodobnie doszło do wyewoluowania oddychania powietrzem atmosferycznym u Eurypterydów. I tu mamy taką rekonstrukcję pokazaną, jak sobie ten Hibertopterus gdzieś tam pełza, wypełzł sobie z jakiejś rzeki czy może laguny i gdzieś sobie idzie do karbońskiego lasu, zostawia za sobą taką właśnie charakterystyczną, szeroką na prawie metr ścieżkę, czyli taką ichnoskamieniałość wielkorakową czy eurypterydową, a dowody na to, że te zwierzęta mogły żyć swobodnie na lądzie poza takimi dowodami w postaci ichnoskamieniałości, mamy też całkiem świeże, bo dzięki badaniom z zastosowaniem bardzo szczegółowej mikrotomografii rentgenowskiej, czyli takiej techniki, jak się pacjenta skanuje w szpitalu, ale tutaj bardzo, bardzo dokładnej, szczegółowej, udało się stwierdzić, że one rzeczywiście miały struktury oddechowe, które umożliwiały im oddychanie powietrzem atmosferycznym. No to był karbon, mieliśmy olbrzymie rośliny, produkcja tlenu była wtedy niesłychana. Było dużo, dużo większe stężenie tlenu w atmosferze niż dziś. A stawonogi To są zwierzęta, które jednak oddychają zupełnie inaczej za pomocą tchawek czy płucotchawek, w zależności czy mówimy o owadach czy pajęczakach. Ale widzimy, że tutaj powstał jako adaptacja do tego właśnie karbońskiego środowiska, do karbońskiej atmosfery, taki system oddechowy, który właśnie umożliwił tym zwierzętom hasanie sobie już po dnie lasu, więc mamy ten pierwszy element. Całkiem spore, jak widzieliście, takie no do prawie 2 metrów wielkoraki pełzające gdzieś tam sobie nie tylko po dnie zbiornika, ale również wychodzące na brzeg. Czyli
1: kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Pamiętajcie, że nie tylko kręgowce wyszły na ląd, ale zaraz za nimi w karbonie kolonizację lądu dokonały również i wielkoraki. Chyba najsłynniejszym karbońskim euryptorydem jest megarachne. Zwierz, okryty legendami trochę. Rzeczywiście on jest w popkulturze dość tak mocno, wydaje mi się, wśród fanów paleontologii zarysowany. Już sama nazwa każe sądzić, że był to jakiś wielki pająk. I tak sądzono przez długi czas. Mamy ten okaz megarachne po lewej stronie, znowu w takim węglu kamiennym zachowany. No i jest ten charakterystyczny element z tyłu ciała tego euryptoryda, czy tego stawonoga, który wygląda jak po prostu odwłok pająka, jakiejś tarantuli czy ptasznika. I przez długi, długi czas sądzono, że to był właśnie wielki pająk. Teraz pewnie większość z Was ucieknie, ale już możecie wrócić, bo Wam od razu mówię, że to żaden pająk nie był. Tylko oczywiście właśnie wodny skorpion euryptoryd. I taka, wydaje mi się, że dosyć poprawna rekonstrukcja jest po prawej stronie. Co się okazuje? Ten duży element, który przypomina odwłok pająka, jest tak naprawdę pierwszym segmentem części odwłokowej takiego wielkoraka. To już było widać u tego Hibertopterusa wcześniej, a jak za chwilę zobaczycie inne, wcześniejsze paleozoiczne wielkoraki, no miały takie odwłoki segmentowane, jak u skorpiona na przykład. I tutaj u tego megarachne było podobnie, ten odwłok był stosunkowo krótki, ale pierwszy segment był powiększony i to troszkę tutaj przypomina właśnie taką pupcie dzisiejszego pająka, kolokwialnie mówiąc. Więc raczej, słuchajcie, tego typu rekonstrukcja, a nie jakiś pająk biegający, wielka tarantula biegająca po dnie lasu, chwytająca jaszczurkę, jak to, co w niektórych programach popularnonaukowych możecie zobaczyć i to, co zdaje się, że za moimi plecami tutaj co chwilkę chyba sobie gdzieś tam śmiga. Raczej to było jednak wodne zwierzątko, to był raczej taki Eurypterid typowo wodny. Pływał sobie gdzieś w wodach, najprawdopodobniej słodkich, właśnie w jakiejś rzece, w jakimś bagienku w karbonie. No on przy swoich starszych kuzynach z Syluru czy początku Dewonu no jest malutki, mikruśny. No oczywiście to wygląda jak taki duży półmetrowy pająk, ale no przyznacie, że taki Jackalopterus czy Pterygotus gdzieś z przełomu Syluru i Devonu, gdzie były to zwierzęta 2 czy 3 metrowej długości, jak to wie, czy nie większe, no to przy nich to już jest mikrus. I Megarachne, i ten Hibertopterus, no były zwierzętami niewielkich rozmiarów w porównaniu do swoich staropaleozoicznych, jak to się mówi, kuzynów. Więc taka grupa reliktowa już trochę w karbonie, ale taka, która potrafiła w tym czasie zaskoczyć. Jedne bardziej takie kształtem przypominające pająka, inne o dużych tych tarczach głowowych, jak Hibertopterus, trochę przypominające może skrzypłocze albo trylobity, no i wykształciły zdolność do życia również na lądzie. Przejdziemy sobie teraz do jeszcze większych stawonogów karbońskich i zaczniemy znowu od tropu. Mamy tutaj znowu skamieniałość śladową, czyli ślad przemarszu, szlak, jak to się mówi, niech to szlak, tak zwany trop z Arran w Szkocji. W ogóle Szkocja jest takim obszarem, który słynie z tych wszystkich różnych karbońskich stworów. W Szkocji się bardzo dużo znajduje właśnie skamieniałości różnych zwierząt z tego okresu, które zamieszkiwały lasy karbońskie. No, to był w tamtym czasie rejon taki no, prawie że równikowy i tam sobie te lasy się rozwijały. Mówię, no tu w Polsce, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka Północna. I właśnie mamy w Szkocji taki duży szlak jakiegoś wielkiego stawonoga, już dużo szerszy niż ten wielkoraka Hibertopterus. Mamy eleganckiego pana, jakiegoś paleontologa pewnie, który tutaj robi nam za skalę, więc musiało go zostawić duże zwierzę. Być może niektórzy z Was mają już jakieś pomysły, co to mogło być. Znowu, niektórzy no, mogą się przestraszyć, chociaż ja na przykład nigdy nie rozumiałem lęku przed stawonogami, pająkami, tego typu zwierzętami, ale wiem, że to jest dosyć powszechna taka chyba fobia. No, ja jej nie posiadam i jestem pełen podziwu dla olbrzymiego wija z rodzaju Arthropleura, który prawdopodobnie trop z Arran pozostawił. Duże zwierzę do 2,5 metra długości, tak się szacuje, te olbrzymie wije mogły osiągać. No wygląda to jak taki karboński czołg, pancerz pokrywający tą górną część ciała. Arthropleura był wijem, stawonogiem. Wije dzielą się, te dzisiejsze przynajmniej wije, generalnie na takie dwie duże grupy. Mamy chilopody, które są wijami drapieżnymi, polują na inne zwierzęta, i mamy diplopody, które są wijami roślinożernymi. Tak się sądzi, że Arthropleura był raczej zwierzęciem roślinożernym. Chyba największym lądowym roślinożercą zamieszkującym takie europejskie puszcze karbońskie. Ale dlaczego był tak duży? No po pierwsze wracamy tu do problemu oddychania u stawonogów. Wtedy było na tyle dużo tlenu, że mógł być duży. A po drugie, no prawdopodobnie jak już się wyszło na ten ląd i żyło w takim karbońskim lesie, to no, brało się udział w wyścigu zbrojeń. Trzeba się było bronić przed drapieżnikami. Więc Arthropleura, jak i inne podobne wije, szły w rozmiar, żeby się przed mięsożercami uchronić. Więc kto mógł polować na tego typu roślinożernego, takiego diplopoda jak Arthropleura? Tutaj jeszcze mamy pokazaną skalę, jak to zwierzę wyglądało. No tak się szacuje, że 2,5 metra to największe mogły mieć. Natomiast drapieżnikami, niezwykle ścigłymi i na pewno bardzo takimi sprawnymi, którym dobrze się wiodło w lasach karbońskich, były wielkie owady, szczególnie wielkie ważki. Najsłynniejszą ważką karbońską jest Meganeura, olbrzymi owad, który rozpiętością skrzydeł dorównywał dzisiejszym orłom. No wielkie bydle, wielka ważka, trzeba przyznać. Ja jestem fanem ważek i czasami jak jest ciepło, właśnie wiosna, lato, idę sobie na spacer gdzieś w weekend nad Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, to tam podziwiam te ważki, jak latają. Zresztą nawet wokół Muzeum Ziemi w Warszawie bardzo często wiosną czy latem ważki sobie przylatują gdzieś do mnie pod okno i zwykle mnie obserwować. Są to fascynujące zwierzęta. Te karbońskie no, były spore. Ważka wielkości wielkiego ptaka drapieżnego, to Niewki, i dmuchał. I na takiego prymitywnego gada czy jakiegoś małego płaza łatwo było zapolować takiej ważce, jak było się zwierzęciem latającym, to złapanie jakiegoś pełzającego po dnie lasu zwierzęcia, no to jest prosta sprawa. Tutaj jeszcze mamy w skali z człowiekiem pokazane, no wielkości takiego powiedzmy, no może nie bielika, ale no myślę, że jastrzębia, myszołowa, no duże, duże zwierzę. Ciekawa sprawa, bo znajduje się często skrzydła dorosłych ważek, więc wiemy, że tam żyły te wielkie ważki w karbonie. Natomiast pamiętajcie, że ważki mają w swoim cyklu rozwojowym stadium drapieżnej wodnej larwy, tak zwaną nimfę. Nimfa ważki jest okrutnym drapieżnikiem, nadającym się, myślę, idealnie do tego, żeby ją zaadaptować do jakiegoś horroru i zrobić jakiegoś stwora na podstawie takiej nimfy ważki, dużo bardziej przerażająca niż dorosła forma. Czatuje sobie taka nimfa gdzieś w zaroślach pod wodą, ma te chwytne odnóża, którymi łapie swoje ofiary, na przykład kijanki albo ryby, jakieś małe kręgowce, bardzo lubi kijanki. Ma też aparat gębowy, który jest w stanie wyrzucić do przodu i po prostu pochwycić taką zdobycz. Ona sobie gdzieś tam czatuje powoli, coś podpłynie, trach i nie ma kijanki i wtedy można ją sobie zjeść. Więc skoro istniały wielkie ważki, te dorosłe w karbonie, to gdzieś w tych wodach, bagnach, rzekach, jeziorach karbonu musiały żyć też wielkie nimfy, które polowały na naszych prakuzynów, na ryby, na płazy, na pierwotne gady. To była epoka, kiedy właśnie ważki polowały na duże kręgowce żyjące w lasach i gdzieś pod wodą. No jak się było takim płazem, to miało się przekichane, bo i w wodzie można było być upolowanym przez nimfę, a jak się wyszło na brzeg, przez dorosłą ważkę. Kaszana. No tych wielkich owadów, wielkich ważek było w karbonie sporo, była Meganeura, był taki rodzaj Meganeuropsis, który nawet do permu przetrwał. Mniej znany, ale równie fascynujący jest rodzaj Namurotypus. Jak pamiętacie, na początku mówiłem, opowiedziałem wam po kolei stratygrafię karbonu. Turnej, Wizen, Namur, Westphal i Stefan. A tu mamy Namurotypus, więc nazwę od jednej tutaj z jednostek czasowych karbonu zawdzięcza. Ale oprócz wielkich drapieżnych owadów, wielkich ważek, żyły również owady z kłójką, bardzo przypominające kłójkę u dzisiejszych pluskwiaków. Chociaż z pluskwiakami nie miały za wiele wspólnego, raczej były blisko spokrewnione również z ważkami i z jętkami. Jętki to też są fascynujące dzisiaj owady, na pierwszy rzut oka ważki przypominające, również żyjące nad wodą i takie wielkie niby jętki sobie żyły. Skamieniałości tych wielkich owadów z kłójką znajduje się w karbonie zachowane z pigmentami, stąd my wiemy, jakie barwne wzory te wielkie owady miały na skrzydłach i ta rekonstrukcja, którą wam tutaj pokazuję, jest no jak najbardziej autentyczna, to znaczy taki mniej więcej kolor i układ tych barwnych wzorów na skrzydłach tychże owadów był. Więc zobaczcie, wiemy jak 300 milionów lat temu, jak barwny był ten świat, jaki kolor, wiemy, że lepidodendrony musiały być zielone całe i wiemy, że były tam takie owady o tego typu ubarwieniu skrzydeł. I na koniec kilka słów o kręgowcach. No muszę coś powiedzieć o nich. Tak jak powiedziałem, płazom poświęcimy sobie odrębny wykład, gdzie całą ewolucję płazów odbębnimy od początku do końca, ze szczególnym uwzględnieniem tych form największych, najbardziej spektakularnych i no co tu dużo mówić, najbardziej kozackich, ale karbon to była epoka płazów jednak, więc muszę coś na ten temat powiedzieć. Mimo że kręgowce dopiero co wyszły na ląd, polecam wykład o wyjściu kręgowców na ląd na kanale, chwilkę dosłownie, mgnienie geologicznych powiek wcześniej w Dewonie, ledwo co wyszły i już część z nich wtórnie przystosowała się do życia w wodzie, do tego stopnia w wodach takich właśnie słodkich, w rzekach, jeziorach, jakichś starorzeczach, bagnach, do tego stopnia, że zaczęła postępować u karbońskich płazów niektórych redukcja kończyn. Świetnym przykładem jest tutaj po lewej stronie Greer Peton, no a już skrajnym koleżka po prawej stronie Crassigyrinus, którego skamieniałości, tak jak ten trop Artropleury, również znaleziono na terenie Szkocji. No więc znowu obszar, który kompletnie nam się dzisiaj nie kojarzy z jakimś lasem i bagnami. No w tamtym czasie wielkie płazy. Crassigyrinus, no to mógł mieć tak no między metr a 2 metry długości. I zobaczcie, on miał zredukowane kończyny, szczególnie przednie. Był niemal całkowicie wodnym drapieżnikiem z takimi wielkimi szczękami. Polował na jakieś mniejsze zwierzęta wodne, więc ledwo co kręgowce wyszły na ląd, żeby już do niego wrócić w karbonie kilkadziesiąt milionów lat później. I to bardzo skrajnie się do środowiska wodnego, rzecznego, jeziornego przystosować. No i taki Crassigyrinus, nie wiem, jakby mi coś takiego pływało w Jeziorku Czerniakowskim, to bym tam już na spacery chyba nie chodził, a przynajmniej bym bardzo uważał, tam jest kąpielisko teraz. Nie, ciężki temat. Tołpygi wiem, że tam chyba pływają, ale tołpyga raczej taka no, groźna nie jest. Crassigyrinus myślę, że groźny mógłby być. Ale tak jak mówię, o płazach inną razą. Natomiast karbon jest okresem, w którym nastąpiła bardzo ważna transformacja ewolucyjna tycząca się nas, owodniowców. My jesteśmy owodniowcami. Być może większość z Was pierwszy raz spotyka się z tym terminem. W szkole raczej uczymy się takiej klasycznego podziału kręgowców, że mamy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ha! W paleontologii to już pewnie większość z Was wie, tak nie jest. I tutaj to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. My jesteśmy ssakami, ale jesteśmy też owodniowcami. Owodniowce to są wszystkie ssaki, ptaki i gady. Co to znaczy być owodniowcem? Owodniowce to są te kręgowce, które są całkowicie uniezależnione od środowiska wodnego. Ryby żyją w wodzie, płazy, mimo że potrafią wyjść na ląd, są uzależnione od wody, no muszą tam składać swoją ikrę, znaczy skrzek, tak, żeby składają skrzek. Natomiast kiedy powstało twarde jajo okryte grubą skorupką, zwierzęta przestały być uzależnione swoim cyklem życiowym od środowiska wodnego i w tym momencie pojawiają się owodniowce. I to nastąpiło w karbonie. Z karbonu znamy pierwsze kręgowce całkowicie uniezależnione od wody. Jak powstała twarda skorupka, którą możemy utożsamiać z takim gadzim jajem, może nie takim jak u węży czy żółwi, bo one mają raczej skórzastą skorupkę, ale takim jajkiem powiedzmy jak u kurczaka, twardą skorupkę zmineralizowaną, to teraz w środku mamy coś, co się nazywa owodnią. Owodnia to jest coś, co nadaje zarodkowi, który jest w tym jaju, namiastkę środowiska wodnego. Więc taki zarodek nie potrzebuje być składany w wodzie, jak u płazów czy ryb. Może być złożony w gnieździe ptaka 20 metrów nad ziemią, albo w kopcu zagrzebanym pod ziemią, prawda? Jak w przypadku krokodyla, albo na plaży, jak w przypadku żółwia. bo w tym jaju już ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego. Tam jest też omocznia, czyli taki element, gdzie składane są szkodliwe produkty przemiany materii. Ta skorupka jest twarda, więc ta woda nie wypływa, ale z drugiej strony jest na tyle przepuszczalna, że dopuszcza wymianę gazową. Więc ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego, toksyny są odprowadzane do moczni, a zarodek oddycha, jest wymiana gazowa z atmosferą. Super sprawa, genialny wynalazek ewolucyjny, powstał właśnie w karbonie. Pierwsze owodniowce z grubsza wyglądały jak dzisiejsze niewielkie gady. Tu taki przykład Hylenomus, bardzo popularny zwierz swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale właśnie prawdopodobnie te pierwsze niewielkie owodniowce, które w tamtym czasie były no niedużych rozmiarów zwierzętami, żyły głównie właśnie w pniach wielkich widłaków. Więc to środowisko karbonu zapewniło w pewnym sensie no, tutaj rozwój nam, doprowadziło do powstania naszej wczesnej ewolucji, naszych wczesnych przodków. My się wywodzimy od tych małych zwierząt, które gdzieś sobie gniazda zakładały w pniach sigillariowych. Często się znajduje skamieniałości tych pierwotnych owodniowców właśnie w takich pniach wielkich widłaków, więc bądźmy wdzięczni karbońskim lasom. Zwróćcie uwagę znowu, gdyby nie zlodowacenia na południu Pangei, na Gondwanie w karbonie, nie powstałyby lasy i gdyby nie powstały lasy, nie powstaliby nasi, prawdopodobnie najodleglejsi przodkowie, którzy żyli w tamtym czasie właśnie w tychże lasach, w pniach wielkich widłaków. Zobaczcie, mała zmiana, przesuwamy jeden element i całe dzieje Ziemi ulegają zmianie. Te pierwotne owodniowce, no one generalnie miały takie prymitywne czaszki. Tutaj mamy taki słynny podział tych czaszek na czaszkę diapsydową, czyli taką, która ma dwa otwory ciemieniowe z tyłu czaszki, czaszkę synapsydową, która ma jeden otwór z tyłu czaszki, to jest ta linia wiodąca ku ssakom, ta diapsydowa to ku dzisiejszym gadom i ptakom, a na górze mamy tą taką pierwotną czaszkę anapsydalną, tak się mówi, czy anapsydową, gdzie nie mamy w ogóle otworów z tyłu czaszki, mamy tylko otwór oczodół po prostu, otwór na oko i tak się sądzi, że to były właśnie te najpierwotniejsze owodniowce, miały tego typu plan budowy. No po prawej macie tutaj próbkę tych karbońskich wczesnych owodniowców, z grubsza one wszystkie wyglądają podobnie i tu się jeszcze żadne ciekawe rzeczy z nimi nie działo, ale już na przełomie karbonu i permu z tych owodniowców różne większe stwory zaczęły powstawać, ale o tym jak zwykle inną razą Wam opowiem. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że karbon to jest okres, gdzie powstało to ważne, gdzie miało miejsce to ważne wydarzenie ewolucyjne, powstanie naszych najstarszych całkowicie lądowych praprzodków. No i jeszcze na koniec takie zdjęcia, no takie rekonstrukcje tych lasów karbońskich. Jakaś równina zalewowa, wielkie mamy, widzicie te widłaki lepidodendrony górujące nad tymi paprociami drzewiastymi i skrzypami, a tam, gdzie było bardziej mokro, jakieś bagnisko, no to tam sobie żyły właśnie owady, ten Crassigyrinus wylatuje, chce złapać ważkę, a tutaj z prawej strony na dole mamy tego chyba Megarachnę, wielkiego Eurypteryda, no wielkiego jak wielkiego, półmetrowego stawonoga, który sobie siedzi gdzieś tam na pniu jakiegoś obalonego, no zdaje się, że lepidodendrona. I to jest tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz chętnie z Wami podyskutuję, ale zanim to jeszcze małe ogłoszonko. Moi drodzy, kilka tygodni temu Muzeum Ziemi objęło patronatem książkę wydawnictwa Copernicus Center Press Świat poza fizyką. To jest książka tycząca się biologii ewolucyjnej, powstania życia na Ziemi, generalnie takich podstawowych mechanizmów ewolucyjnych. Ja już tą książkę Wam polecałem na naszych wykładach. Był nawet konkurs na stronie Muzeum Ziemi, gdzie można było taką książkę wygrać. I teraz dzięki współpracy z wydawnictwem CC Press mamy kolejny konkurs, dostaliśmy nowe egzemplarze tej książki i znowu macie szansę wygrać kilka egzemplarzy właśnie Świata poza fizyką. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Co należy zrobić, aby brać udział w konkursie? Wejdźcie na stronę internetową Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, albo najlepiej na Facebooka Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystarczy wklepać w Face'a Muzeum Ziemi w Warszawie. Tam jest konkurs, tam są szczegóły, co należy zrobić, jakie jest pytanie, gdzie należy odpowiedzi przysyłać. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Ślijcie odpowiedzi, przytulcie nas na Facebooku, zajrzyjcie na stronę internetową, tam wszystkie szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie. Gorąco polecam tę książkę dla wszystkich fanów biologii, nauk przyrodniczych, nauk ewolucyjnych, szeroko pojętych. A teraz, jak mawiał kiedyś w pewnym słynnym teleturnieju Krzysztof Ibisz, słucham Państwa, patrzę, co tam pisaliście i sobie pogadamy. Śląsku uwielbia karbon, Michał Matusiak. No tak, na Górnym Śląsku szczególnie właśnie dużo jest tych kopalni. Sam pamiętam, że kiedyś w trakcie praktyk studenckich no mieliśmy zajęcia tam w kopalniach rzeczywiście węgla kamiennego. No ciężko jest. Jest to ciężka robota, ja naprawdę...

Znajdowałam odciski roślin na kamieniach pokopalnianych na Górnym Śląsku, Monika T. Są to bardzo popularne skamieniałości na różnych hałdach pokopalnianych wokół tych właśnie kopalni na Górnym Śląsku. Można je znaleźć, czy w ogóle na Śląsku. Nawet nie tylko, wiecie, południe Polski to jest taki obszar, gdzie rzeczywiście, jak są te kopalnie węgla kamiennego, to skamieniałości roślin, właśnie lepidodendronów, sigillarii, paprocie, różne inne. Cała ta flora, którą Wam dzisiaj przedstawiłem, można te skamieniałości tam znaleźć. To wcale nie są jakieś super rzadkie okazy. Jak się pójdzie po kopie, ma się gdzie przede wszystkim pokopać, to można to naprawdę znaleźć, to nie jest nic trudnego.

skamieniałości zwierząt, wiecie, też w kopalniach na Śląsku się znajduje różnych mieszkańców karbońskiej Kniei też się znajduje jak najbardziej. Takie paprocie na Nowej Zelandii rosną, Daniel Maślak. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałem wam, że dzisiaj mamy takie paprocie drzewiaste na Nowej Zelandii i tam ekipy filmowe, jak chcą film o dinozaurach nakręcić, to głównie jadą Nowa Zelandia, Tasmania, no te wyspy w okolicach Australii, powiedzmy. Zastanawia mnie, jak to wygląda z punktu widzenia wydobycia. Czy to powoduje, że w danym szybie nie wolno wydobywać węgla, dopóki nie wyciągnie się skamieniałości? Joanna Kusak, nie, nie, nie. Pani Joanno, szanowna, to kompletnie tak nie wygląda. To my, paleontolodzy, geolodzy, jesteśmy gośćmi w każdej kopalni. Jeżeli my zostaniemy tam wpuszczeni, to my znajdujemy to, co znajdziemy. To nie jest tak, że najpierw my tu wchodzimy, stop, wchodzi paleontolog, wybieramy i dopiero potem jest eksploatacja. Nie, nie, nie. Trwa sobie eksploatacja i my dzięki tej eksploatacji możemy wejść do kopalni. To się tyczy i kopalń takich podziemnych, jak w przypadku węgla kamiennego, jak i kopalń odkrywkowych, kamieniołomów po prostu. Jest eksploatacja, jak mamy pozwolenie, wejdziemy, poszukamy skamieniałości, wyjdziemy. Nikt tu nie patrzy na cenne okazy, wiecie, górnicy, pracownicy kopalń, no nie patrzą na to, żeby znaleźć skamieniałości. Kopalnia to jest, wiecie, biznes tak naprawdę, tu ważny jest urobek. My tam jesteśmy tylko gośćmi jako naukowcy. Tutaj Jacek Mielcarek dobrze napisał, liczy się zysk, w kamieniołomach podobnie, no dokładnie tak, dokładnie tak. Ale wiecie, no gdyby nie było tych kopalń w ogóle, no to byśmy nie mogli wchodzić i wyciągać tych okazów. Nie mielibyśmy do nich po prostu dostępu.

jak wysokie były lepidodendrony, no miały kilkadziesiąt metrów, do 40-50 to spokojnie. Co z atmosferą w karbonie? Jakie zawartości tlenu azotu, dwutlenku węgla? Może jakieś inne ciekawe związki? Jacek Mielcarek. No głównie to tutaj tlen wchodził w grę i tlenu było dużo, dużo więcej. Było rzeczywiście bardzo duże stężenie, największe w fanerozoiku, czyli w ciągu ostatnich 542 milionów lat najwyższe stężenie tlenu. Dzięki temu te wszystkie wielkie, wielkie stawonogi mogły tam żyć. Tlenu było bardzo dużo właśnie ze względu na rośliny, a co za tym idzie, zwróćcie uwagę, skoro było bardzo dużo tlenu, to znaczy, że takie lasy musiały ulegać olbrzymim pożarom też, prawda? Wyobraźcie sobie taki pożar olbrzymiego lasu karbońskiego. To musiał być niezły widok, znaczy niezły jak niezły, spektakularny na pewno, spektakularny. Czy na świecie można spotkać drzewa rośliny, które występowały w karbonie? No takie same gatunki jak te karbońskie to raczej nie, ale tak jak mówię, mamy paprocie drzewiaste, Nowa Zelandia, Tasmania, widłaki ogólnie też mamy dzisiaj, nawet paprocie, tak jak Wam pokazałem, występują dzisiaj, chociaż to nie są, Panie Marcinie, takie same paprocie jak te karbońskie.

Tutaj pan Jacek pisze Bogatynia i Turoszów. Byłem kiedyś w kopalni w Turoszowie. To jest w ogóle, jak kto nie wie, to taka szybka powtórka z lekcji geografii. Jak macie mapę Polski, południowo-zachodni kawałek Polski, tam jest taki mały, taki cycek, taki dzyndzelek, co się wcina w Czechy. Mały, taki mały element. To jest tak zwany worek turoszowski. I tam jest kopalnia w Turoszowie, olbrzymia kopalnia właśnie węgla, ale węgla nie kamiennego karbońskiego, tylko węgla brunatnego. I tam pracują olbrzymie machiny wydobywcze. Jak wszedłem, pamiętam, na studiach, tam na praktyki, zobaczyłem te potwory, które tam eksploatują węgiel, to się przeraziłem. No jak, słuchajcie, z Transformersów to wyglądało, no to znaczy jak jakiś straszliwy, nie wiem, Decepticon, no coś takiego to wyglądało. Robi to wrażenie, olbrzymie. Na prawo skrzypi skrzyp, na lewo lepi lepidodendron. Tak jest, tak jest.

Gdzie w Wielkopolsce można szukać skamieniałości? Jan Kowalski. A propos naszego dzisiejszego tematu, czyli lasów karbońskich i flory karbońskiej, to są takie stanowiska w Wielkopolsce, gdzie skamieniałości roślin, ale nie karbońskich. Okej, to nie karbońskich, ale raczej tych właśnie z ery kenozoicznej można znaleźć, ale są takie miejsca, są. Z florą, ale właśnie nie karbońską, tylko tą trzeciorzędową, tak mówiąc, tą starą terminologią. Jutro jadę do kopalni w Nowej Rudzie, otwarte dla turystów, Jacek Milcarek. Też byłem kiedyś w tej kopalni, byłem.

Witam panie doktorze, mam dziś urodziny, mama mi kupiła książkę Historia naszej świadomości, wszystkim polecam taką fajną książkę, pozdrawiam Franciszek Najda, wszystkiego najlepszego Franciszku, czytaj tę książkę, bo jest rewelacyjna, świetny prezent ci mama na urodziny sprawiła. Może warto, żeby mama się konkursem na stronie Muzeum Ziemi też zainteresowała, może następna książka do kolekcji wleci. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. Dużo, dużo zdrowia. Moi drodzy, dobrze, będziemy kończyć. Jeszcze postaram się wyłapać kilka pytań. Tymczasem przypominam teraz, żeby nie zapomnieć, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam na Instagramie. Tam zawsze coś ciekawego paleontologicznego i nie tylko. Różne ciekawe rzeczy, różne fauny, które i te kopalne, i te współczesne, które w okolicach Muzeum Ziemi można spotkać, tam wrzucam. Będę się starał Wam regularnie robić tam jakieś takie krótkie też te filmiki, stories, gdzie opowiadam o różnych zwierzakach i inne ciekawe sprawy paleontologiczne tam znajdziecie. Więc tam zachęcam, Instagram paleotyborowy, a jeszcze zobaczymy, mamy 15 po, no to jeszcze tak z 5 minut postaramy się wyłuskać coś fajnego. Skąd ma pan taką świetną koszulkę? Koszulkę dostałem, to jest prezent, który dostałem z Chorwacji w ogóle. Więc w Polsce jej chyba nie znajdziecie, bo tutaj gdzieś jest napis na górze, że to są ryby z Morza Adriatyckiego. Koszulka przyjechała do mnie z Chorwacji. Noszę ją z dumą, bo ją bardzo lubię. Ładne rybki ma na sobie.

Czy był jadowity? Lady of River pyta. Domyślam się, że chodzi o tego via artropleurę. Nic nie wiemy na ten temat. Nic nie wiemy. Wiem, że to jest taki popularny chyba mit rozpopularyzowany gdzieś tam w internecie, że te karbońskie wije mogły być jadowite. Nie mamy na ten temat zielonego pojęcia.

Czekamy na Trias Jurei Dinozaury Grzegorz Schulz. No tydzień temu było o dinozaurach, moi drodzy. Wiem, że wy byście chcieli co tydzień dinozaury, żeby były, ale ja tu będę się starał was jednak edukować różnymi tematami paleontologicznymi, ale o dinozaurach sobie jeszcze niedługo też pogadamy.

Czy zachowały się odciski szczątki nimf Katarzyna Grabowska i czy miały powyżej 1 metra? Nie zachowały się ich skamieniałości, nic nie wiemy na temat ich rozmiarów. Wiemy, że raczej musiały być, znając cykl życiowy ważki. Ale z ważek tych kopalnych, no to mamy karbońskich, no to mamy raczej skamieniałości tych dorosłych form. Skrzydła, czasami właśnie kompletne okazy, są kompletne takie ważki. Co do tych nimf, wiemy, że one powinny być, no znając biologię tych stawonogów, ale nie wiemy, jakich były rozmiarów. Nic, żadnych konkretów na ten temat nie wiadomo.

Właśnie, skolopendra tutaj piszecie na czacie, widzę. Zawsze słowo skolopendra kojarzy mi się z dobrą nazwą na jakąś taką, wiecie, organizację, tajną organizację przestępczą, wiecie, coś jak hydra, albo to powinno być skolopendra, taka zła organizacja, super złoczyńców. Dobra, 19 po, będziemy kończyli.

No dobrze, moi drodzy. To będziemy powoli kończyli. Okej, dobra. To kończymy, moi drodzy. Jest 20 po. Punktualnie dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Za tydzień będzie wykład, moi drodzy, taki troszkę nie zdradzę do końca, ale powiedzmy, że będzie o między innymi o wymarłych latających rekinach. Tak enigmatycznie powiem. Być może niektórzy się domyślają, o co chodzi, być może pewnie większość z Was się nie domyśla. Więc jest na co czekać. W taki enigmatyczny sposób Was zostawię. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Zaglądajcie na Instagrama Paleotyborowy i koniecznie wejdźcie na stronę i fejsa Muzeum Ziemi. Tam konkurs, książka Świat poza fizyką, książka o biologii ewolucyjnej jest do wygrania. Konkurs trwa no, tydzień do przyszłego wtorku, więc jest na co czekać. Dziękuję Wam pięknie za obecność dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to były środowe spotkania z Dziejem Ziemi. Program internetowy, paleontologiczny, jedyny taki w polskim internecie. Cześć.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i KOD.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nasz do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów, jak na przykład zakup broni, który, no tak. Prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Jak przy alkoholu
1: oczywiście, to jest najlepszy przykład, albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzone co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej. Ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci. To kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny, to może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem, właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem,
1: tak jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie, z nieurodzajem czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze, to mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. Ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znany. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po 2 kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy, jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w ilu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było...
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było. Prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadził, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzane po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier, i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko, a Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo trochę. Tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa. I to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe. I dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać. To o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. I te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne. I tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi. I tak dalej, i tak dalej. No oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to było...
2: Właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. I oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volksliste i stawał się Niemcem, automatycznie...
2: To dostawał 100%.
1: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po drodze, ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jak gdyby legalizuje to w styczniu 1945 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest bardzo dużo, ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki, a na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I tu przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
2: A buty?
1: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
2: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
1: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne
2: przydziały. Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
1: W zakładzie przemysłowym,
2: w urzędzie
1: bezpieczeństwa publicznego, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Były jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
2: Jakieś reguły były niezależne.
1: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie...
2: Dowcipy.
1: Oczywiście. Opowiadali sobie państwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
2: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
1: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
2: Cudowna reakcja.
1: To miano pod ręką, to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary. Tam cukier się pojawił, przed świętami karp się pojawił na kartki, tylko przed świętami. Dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy i to z nie wszystkich województw. Bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
2: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina
1: dokładnie
2: go wyżywi.
1: Tak. Dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutsche, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 53 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu, nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach, ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowe. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
2: Jasne.
1: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiał budowlany niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
2: nie było
1: kartek. Nie było od 53 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
2: tak,
1: to się nie
2: zorientuje.
1: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No bo jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. No to nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 1976 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć, cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
2: Nie jest powszechna.
1: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie... nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. Bimber. No właśnie. I dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
2: Poza monopolem państwa.
1: Dokładnie inaczej przerabiać. I nagle okazało się, że bimberowice jest olbrzymie, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję, a ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak nie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlatego ten cukier znika ze sklepów. Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
2: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w gruncie rzeczy,
1: nie? Szybka. Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
2: No właśnie, już.
1: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wów

0: miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki, znowu, to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kilogramy cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
1: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
0: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy przynależności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec. Każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
1: Skierniewic
0: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
1: Ale też może się okazać, że zabraknie.
0: To po drugie, to pewnie ważniejsze nad, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
1: Tej reglamentacji.
0: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
1: No bo proszę, no tak.
0: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną, jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację. Ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
1: Cel.
0: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, w których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich, i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso. Bo tam jest takie.
1: Ale to było wołanie o sprawiedliwość. I wtedy, taką podstawową.
0: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy, cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. kartek

0: na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo czy, po ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak, no to wyprodukowanie cukru
1: już,
0: drogą, tak, drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
1: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
0: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo, wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze, idą święta, na stole ma być. Prawda? No, taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka, co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, o co i powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna, to znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
1: swoim obszarze.
0: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. No i z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza tym zupełnie nie palowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co? Gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe i nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
1: generują następne.
0: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
1: Alkohol, papierosy, buty.
0: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki,
1: tak,
0: czy papieros.
1: Dużo może.
0: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Mm-hmm. Tak? Czy kartki na to. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki. Mamy mięso, ale już dochodzi masło. Już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju. Już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci. dochodzą słodycze.
1: Słodycze, tak.
0: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
1: co innego,
0: inny zestaw, na w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 1981 roku, jeżeli chodzi o używki. Jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element, duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol?
1: No, od którego roku życia?
0: No przecież dorosłemu, 18-latkowi, no i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do trzeciej klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
1: No. Po amerykańsku.
0: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
1: Ale też pić alkohol.
0: No nie, mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt hojnie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
1: głodowymi.
0: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane głodowe.
1: Marce
0: 150 tysięcy ludzi. Kobiet.
1: Dużo kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
0: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten Marsz Kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji, bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Za zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
1: Tak, pamiętam.
0: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. i tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
1: I mogli mieć cztery razy taki przydział.
0: I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i jak gdyby jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82 i cały 82 rok.
1: I to długo trwa potem.
0: Zostawmy sobie może kartki na benzydę, które są dosyć specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty.
1: Naprawdę?
0: Tak. W różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 83 roku raczej starano się wygasić. Od 83 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne, ale
1: się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał. Tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to było również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, ale tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 82 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka. I to było, że było to zrobione. I to oczywiście, co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa, i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika, i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te trzy. Tak. Chyba że ktoś wyjechał poza granicę województwa.
1: Bo miał wyjazd. Tam miał inne.
0: Mógł cały przydział trzymiesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No, jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo na duże bany.
1: Tak skomplikowany nie miał prawa
0: zadziałać. Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił nalewo benzyny, i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby trzeba było przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Mój ulubiony przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. To już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
1: Cudowne.
0: Piękny przykład. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, które mieć powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa ma
1: tę lampę.
0: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby
1: były
0: inne sposoby. I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
1: No ale czyli tak doszliśmy
0: No, nie doszliśmy do końca.
1: Do końca nie.
0: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
1: Chwilowo.
0: Ja mam nadzieję,
1: że
0: już na zawsze. Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
1: Czyli książeczka. Całkiem świeży
0: nie,
1: produkt.
0: Nie, jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
1: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskiej, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyczna nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są, to bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: Obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy produkcji krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak.
0: W obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować. Ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio kinia. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnej Maronicy jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
0: Dokładnie, to przykuwają uwagę.
1: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
0: Swoim szorstkim językiem.
1: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już pasz. Krówce, no bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już się nauczyła, że jest to, zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
0: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
1: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób, jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć i dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
0: Dokładnie.
1: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie. Bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach. Bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską. Gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo układają, zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie. Bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
0: I zdobywać wiedzę.
1: Tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa ktoś by chciał dalej to przejąć.
0: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami, stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem?
1: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni, także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie, już wchodzę z gospodarstwa, jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
0: Że dziewczyna jeździ traktorem.
1: Tak, zgadza się. No bo nie używam, jeszcze nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują, te w innych pokoleniach. No ale, moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej,
0: między pracą a życiem prywatnym.
1: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie w takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
0: Niestety.
1: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
0: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
1: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
0: Dokładnie.
1: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie na facetów.
0: Tak, na
1: tak,
0: mężczyzn.
1: Tak, tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
0: Zaczynamy być zauważane.
1: Tak, tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
0: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany po szczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis, odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnie niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia, czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna rodzina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać. przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, ani można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. Przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli, czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil, nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków. Ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy jakieś materiały węglopochodne, nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na tak dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że i mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju. I całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcję na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony. Dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów, lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych,

szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi, głównie właściwie, przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem, była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które, tak jak wiemy, bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny. I zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu, po odkryciu Ameryki, trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich, i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy. I ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego, tak naprawdę, trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ
W tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie.

praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewii, czyli różne stewioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach, takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca, ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo
ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną, bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.